0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Teska 2 Konin.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: Dva Konin.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak samo jak ja.

0: samotność. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia co chciałem, ej.

0: Mamy wtorek, rozpoczynamy kolejny dzień i muszę przyznać, że mam dla was parę dobrych informacji dotyczących pogody. Dzisiaj wreszcie wyjdzie to wyczekiwane słońce, które będzie przez większość dnia na niebie. Do tego nie powinno dzisiaj padać i nie będzie trzeba walczyć z tym silnym wiatrem, który troszeczkę uprzykrzał nam życie w ostatnich dniach.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Trwa zmasowany atak na Ukrainę. Celem Rosjan jest m.in. Lwów. Drony nadleciały tam po godzinie 4 nad ranem. W mieście słychać alarmy i głośne eksplozje. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB, które chwilę później zostały odwołane. Z kolei w Kijowie pocisk balistyczny uderzył w wieżowiec. Dwie osoby zginęły, 12 jest rannych. Patrole przy szkołach zostają. Internet pod lupą 24 godziny na dobę. Jasny komunikat po rządowej naradzie w związku z aktami przemocy w placówkach. Szczegóły Michał Skolimowski.
2: Przeprowadzono ponad 80 tysięcy kontroli w szkołach. Zatrzymano 135 osób, z czego 18 w ostatnich godzinach. W całym kraju, w placówkach i ich okolicach działa około 20 tysięcy funkcjonariuszy. I te działania będą kontynuowane, podkreślał premier Donald Tusk.
3: Jesteśmy, ktoś powie, przeczuleni? Tak, jesteśmy wszyscy przeczuleni, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci w szkołach.
2: Służby przez całą dobę monitorują też internet. Ataki są wykorzystywane do szerzenia dezinformacji. W związku z tym minister cyfryzacji na piątek zwołał nadzwyczajne spotkanie platform cyfrowych.
1: Na zlecenie obcych służb mieli podpalać markety. Przed warszawskim sądem ruszył proces 4 oskarżonych o akty dywersji w Polsce. Chodzi m.in. o głośny pożar warszawskiego Centrum Handlowego Marywilska. Proces w tej sprawie został utajniony.
4: Według sądu publikowanie przebiegu procesu mogłoby po pierwsze godzić w bezpieczeństwo państwa, bo część członków grupy dywersyjnej nadal pozostaje na wolności. Zeznania i prezentacja dowodów mogłyby wpływać na zachowanie ściganych i ich ewentualną późniejszą linię obrony. Po drugie, sąd uznał, że narodowość oskarżonych, to przypomnę Ukraińcy i Białorusin, przy zaprezentowaniu ich sposobu działania mogłaby powodować napięcia społeczne. Piąty z oskarżonych, Daniel B., który został wcześniej skazany przez litewski sąd za podpalenie sklepu IKEA, nie został jeszcze wydany Polsce. Jego sprawa będzie rozpatrywana w osobnym procesie.
1: O czym informował Mateusz Chłystun.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
1: Aż 5 bramek na zakończenie 10. kolejki Ekstraklasy. Radomiak Radom przegrał u siebie z Motorem Lublin 2-3. Decydująca bramka padła w 93. minucie. Z kolei GKS Katowice w zaległym spotkaniu wygrał z Wieczystą Kraków 2-1. Liderem tabeli nadal jest Górnik przed Legią i Lechem. Carlos Alcaraz przegrał z Zizu Berksem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Szanghaju. Wcześniej porażkę poniósł też Amerykanin Ben Shelton. A to oznacza, że wkrótce liderem światowego rankingu pierwszy raz w karierze zostanie Niemiec Aleksander Zwieriew.
5: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
6: 13 października, na szczęście nie piątek, to wtorek. Wtorek jest fajny, wtorek jest spoko.
7: A gdyby to był piątek, to co by to zmieniało?
6: To by było bliżej weekendu z kolei.
7: No to chyba, że tak kolego do tego podchodzi.
6: Tak kombinuje, no.
7: To w takim razie 13 w piątek powinien być codziennie.
6: A 13 wtorek? Co drugi piątek?
7: Tak.

0: zapamiętaj. Tam jest takie hasło pada w tej piosence. Zapamiętaj. A z tą pamięcią różnie u nas bywa. Pochwal się wszystkim, jakie twoja córka dostała zadanie.
1: Ej,
0: do
1: no
0: domu.
1: To jest po prostu, moim zdaniem, to jest skandal po prostu i to jest niebywałe. Moja córka musiała się nauczyć tych, tego, jak to się nazywa?
0: Zbóż.
1: Zbóż.
0: Jak rozróżniać zboża? Masz grafikę zboża i tak, żeby tak, się nauczyć. Tak, tak. Pszenica, żyto,
1: no
0: jęczmień,
1: ale powiedz
0: owies.
1: Mi, tak na chłopski rozum, prawda? No. Ile razy idąc do sklepu, patrząc na półkę z chlebami, zastanawiałeś się, jak wygląda ziarenko, z którego został zrobiony
0: nie ziarno, chodzi
1: chleba.
0: O kłos. A, kłos cały, jak kłos. Wygląda. Się uczyło. Nie uczyłeś się w szkole?
1: Uczyłem się, ale no. Już nic nie pamiętam.
0: No, no właśnie.
1: Zrobił
0: no
1: mi przed chwilą test z tego, pokazał mi jakieś żyto, owce, prose, jakieś, nie wiem, te kukurydze i powiedział, mów, co to jest.
0: I nie wiedział.
1: Nie wiedziałem.
0: Nic, nie, no, nie tylko zgadłeś, no. Owiec, zgadłeś
1: 35
0: chyba?
1: Lat temu się tego uczyłem, człowieku. I
0: wszystko jak krew w piach.
1: Do dzisiaj mi jest to do niczego niepotrzebne. Dużo jest takich rzeczy, których się człowiek uczył kiedyś w przeszłości i no, z perspektywy czasu raczej mu jest to do niczego niepotrzebne.
0: Więc dzisiaj jakby co nam się w życiu nie przydało, o tym sobie porozmawiamy. Czy jest jakaś wiedza, która w ogóle w życiu się nie przydała?
1: Tak, bo to mnie bardzo interesuje. Czy wy też tak macie, że się czegoś uczyliście, ale no dzisiaj no nie przypiął, nie przyłatał do dzisiejszych realiów. 7268268826, zapraszamy.
0: Ja bym śmiało chciał zaproponować te twierdzenie Pitagorasa, że się nie przydaje, ale może jest ktoś, kto odwrotnie udowodni, że się przydało.
1: No to sprawdzę, jak ono brzmiało, bo mnie zaraz zapytasz i będzie...
0: Nie będę nic pytał. Pytamy dzisiaj słuchaczy. 726-826-826 to nasz numer telefonu. Możecie do nas dzwonić. Możecie się też nagrywać na Messengera.
1: Zobacz.
0: Czy jest jakaś wiedza szkolna, która w życiu w ogóle wam się nie przydała? Dajcie znać.
1: Wpisałem twierdzenie, wyskoczyło twierdzenie snusów. SK2 Sinusów.
0: Sinusów. Popraw. Tak. Poprawę. Twierdzenie do prezydenta i wiesz, i będzie po ptokach. Chyba

0: O, proszę bardzo. No akurat pani Urszula potwierdza fakt, że warto być dobrą z muzyki. Muzyka się na coś przydaje.
1: O, z muzyki. Tak, muzyka. Był taki przedmiot w szkole i oczywiście on się do życia bardzo przydaje, bo nie dość, że rozróżniamy nutki, to jeszcze niektórzy są specjalistami w tych dziedzinach i proszę bardzo, dzięki nim mamy najlepsze polskie utwory u nas w Radio SK2, 100% polskiej muzyki. 19 po 6. Co prawda są takie rzeczy, które się nie przydają, ale musi być wyjątek, który potwierdza regułę. Tym wyjątkiem dzisiaj jest Patryk. Dzień dobry.
2: Witam, cześć. Patryk, z tej strony Patryk Dekarz.
0: No właśnie, chciałem się zadać, czym się zajmujesz i teraz wytłumacz państwu, czego używasz w swojej pracy?
2: Słuchajcie, my używamy twierdzenia Pitagorasa do ustawienia kąta prostego na dachu, czyli A kwadrat, B kwadrat, równa się C kwadrat.
0: Proszę bardzo.
2: Często używają to dekarze, jest taki też skrócony wzór, czyli 3 plus 4 równa się 5 do kwadratu. Ustawiamy to, używamy tego do używania kąta prostego przeciwprostokątnych, żeby po prostu żebyśmy mieli winklowy, równy dach, tak? I naprawdę używamy tego na co dzień.
1: Poczekaj, Patryk, ale 3 plus 4 to nie jest 5 do kwadratu.
0: Coś
1: krzywe dach chyba robicie. Poczekaj.
0: No bo spadzisty.
2: 3 kwadrat plus 4 kwadrat plus 5 kwadrat.
1: Teraz bardziej pasuje. Tak. Teraz mi bardziej pasuje.
0: No i żeś wyprostował, prawda?
1: Już wyprostowany.
0: A to miał być dach ze spadem. No. I trzeba będzie
1: odcinać. Ale ja jestem w szoku. Ja jestem w szoku, że jest jakieś twierdzenie matematyczne, które się przydaje w życiu codziennym, w takich prostych życiowych czynnościach.
2: Tak, są wyjątki, także jak widać, nauka nie idzie w las.
0: Dobra, Patryk, a powiedz mi, a jak ci w ogóle szło w szkole z przyswajaniem tej wiedzy na przykład? Czy ty byłeś mózg matematyczny?
1: Czy życie cię nauczyło Pitagorasa?
2: Życie mnie nauczyło Pitagorasa.
1: No właśnie, tak to jest, nie w szkole.
2: Dobra, nie, no żartuję, w szkole się nauczyłem, ale tutaj faktycznie używam, no po prostu.
1: Okej, okay. Ale rozumiem, że taka delta się nie przydaje przy dachach.
2: Nie, żadna delta i inne wzory to...
1: Skrócone mnożenie też się nie przydaje w dachach.
0: A z chemii też jesteś dobry? Destylacje i te sprawy?
2: Czyli też przydaje się. Czasem przydaje się.
1: No dobra. A na przykład
2: czyli są takie wyjątki.
1: A budowa pantofelka w dachach się przydaje, czy nie?
2: Nie
0: przydaje się? To
2: nie.
0: Co wy, na bosaka?
1: Na bosaka
0: robicie?
1: Kazali uczyć się nam budowy pantofelka.
0: No właśnie, każdy wie, że to chodzi o obcas, podeszwa, prawda, i też. No.
2: I się niestety nie przydało.
1: Nie przydało się. Dobra, ale ważne, że Pitagoras się przydał. Patryk, wysyłamy do ciebie garść nagród od Radia SK2. Dziękujemy ci ślicznie i pozdrawiamy czule. 7268268 to nasz numer telefonu, można też się nagrywać na Messengera. Czy jest jakaś wiedza, która się przydała, bądź totalnie nie przydała z tych czasów szkolnych w obecnym waszym dorosłym życiu?
0: Patrykowi się przydał Pitagoras, wszystkim innym się przydaje, jak wypełnić PIT sam. SK2. A tego w szkole cię nie nauczą. Nie, to cię życie nauczy dopiero.
1: Na picie. Na picie się uczysz.
0: O, właśnie idę na picie. Bo... Każdy...

0: czekaj na hej, nic nie mów.
1: Hej!
0: No i poszło. No, poszło, ale skopyta. Czerwone korale i bratanki, 26 minut po 6, to jest K2, hej, hej, witamy się z wami ponownie. Mamy prasę kolorową, nie zawahamy się jej użyć. Wpadka wieniawy w gorącym tańcu, oczywiście z gwiazdami. Wyciągnęła ją Iwona Pawlowicz do tańca i tak obracała Julką Wieniawą, że spod cekinów wyskoczyła niespodzianka.
2: Kiecka jej spadła.
0: Kiecka jej spadła.
2: Widzisz, jakbyś był detektywem, to byś szukał po śladach. A jak szukasz jakiegoś fajnego programu, to po śladkach. SK2!

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
6: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
6: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: I po reklamie.
9: Dzisiaj będziemy mieli taki prawdziwie jesienny dzień, no bo co prawda dalej będzie dość chłodno, maksymalnie na termometrach zobaczymy 13 kresek, no ale pojawi się słońce, które troszeczkę rozjaśni te kolory jesieni, do tego nie będzie już takiego silnego wiatru, no i przez cały dzień nie powinno padać.
10: Szósta 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Skuteczna akcja służb. Podejrzani w sprawie pożaru na ziemnej stacji Starlink na Mazowszu zatrzymani. Doszło do tego na terenie Niemiec. Dwóch obywateli Turcji czeka teraz na przekazanie stronie polskiej. A więcej o sprawie powiemy w newsach o 7.00. Teraz maksymalne ceny paliw. Dzisiaj na stacjach benzyna nieco w górę, diesel w dół. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 7,06 zł, a za diesla 8,02 zł. Ponad połowa Polaków spóźnia się do pracy, jak wynika z badania Personal Service. Najczęściej przez korki taki powód wskazało 34% ankietowanych. Kolejne 30% przyznaje, że zdarza im się zaspać. Wśród kolejnych powodów są zbyt długie przygotowanie do wyjścia, zmęczenie oraz zła organizacja czasu.

0: Panie Ewelino, proszę posłuchać. Proszę posłuchać, to się pani czegoś dowie, co to się działo, jak pani była małą dziewczynką.
1: Tak, żeby nauka nie poszła w las. Znaczy, ona idzie w las bardzo często, ale różne próby były, żeby ta nauka inaczej wyglądała. I o tym teraz w kąciku odkurzającym przeglądamy newsy z tego dnia, ale nie z tego roku. Dzisiaj 2004 rok.
0: Ćwiczenia Hapkido. Hapkido. Czyli koreańskie sztuki walki mogą zostać wprowadzone do programu szkolnego. Jeśli resort edukacji doceni projekt, a kuratoria uznają, że warto go realizować. Tak pisał Dziennik Polski 13 października 2004 roku.
1: No i chyba Hapkido nie wprowadzili jednak, bo ja w 2004 jeszcze wtedy chodziłem do szkoły i nawet później jeszcze chodziłem do szkoły i Hapkido w 2004 nie było i później też sobie nie przypominam, żeby Hapkido było. Mhm. Ale wszystkie inne dyscypliny za to, takie po azjatycku, uprawiałem jako tako. Chociaż nie, przepraszam. Była jedna dyscyplina taka azjatycka, której nie uprawiałem jako tako.
0: Czyli?
1: Ping-pong. Haratało się ping-ponga, pamiętam te...
0: Haratało?
1: Haratało się ping-ponga w tam, gdzie szatnie były. Fajnie było.

0: No i fajne te gitary, nie zapomnimy ich nigdy, aż do następnego razu, kiedy pojawią się łzy na naszej antenie. 10 minut do 7.
1: No i mamy kolejne SMS-y w sprawie tego, co nam się ze szkoły nie przydaje w życiu.
0: No.
1: Dobrusia na przykład napisała, w latach 80., kiedy byłam w liceum, statystyka wydobycia węgla na ocenę, na geografii oraz na biologii. Kucie na blachę po łacinie rodziny grzybów. Po co? Się pytam. Tyle pamiętam, że grzyby po łacinie to mykenos. Pozdrawiam Dobrusia.
0: A to bardziej po grecku brzmi mykenos.
1: Prawda? Jak falafel troszkę. I mamy jeszcze od Marcina SMS. Jak rozliczać się z podatku, to nikt nie uczy. Ale jakie wiatry wieją w Afryce, to trzeba było koniecznie się nauczyć. I nie wiadomo po co to komu.
0: No
1: jak
0: to nigdy nie wiesz, kiedy wiatry dotrą do twojego nosa.
1: Nie uczyłeś się o Passatach?
0: No, Oplach.
1: Oplach, Corsach, Golfach.
0: Oktawiach.
1: No, no, coś drogi, było. To się przydaje w motoryzacji.
0: Dobra,
1: później.
0: Ale jest też druga strona medalu. Jest to, co trzeba robić i co musi się przydawać. Słuchamy.
2: Dzień dobry, ja bym chciał powiedzieć, że ja tak w pracy to muszę liczyć wszystkie jednostki w milimetrach. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy. W milimetrach.
1: Wszystkie jednostki w milimetrach.
0: W milimetrach,
1: pan powiedział,
0: czyli ktoś tu techniczny, ktoś tam jest, albo pracuje no, w jakichś takich towarzyskich
1: tak,
0: rzeczach.
1: Bo
0: nie?
1: To jednak, wiecie, no lepiej powiedzieć, że coś ma
0: 150 milimetrów niż 15 centymetrów.

0: No, a tutaj za niedługo będzie trzeba pomyśleć, zobaczymy, czy nauka wam się przydaje, czy nie, bo nauka jakby pojawia się w naszej zabawie Ściemnia się, która jest po siódmej. 100 zł do wygrania, chcielibyśmy dzisiaj stówkę komuś też rozdać, mówię też, bo wczoraj w końcu się udało Marcinowi.
1: Marcin był genialny z wiedzy o używaniu moczu przez starożytnych Rzymian. Tak więc, no i widzicie, i wiedza się przydaje.
0: Tak,
1: no.
0: Nie dał się wkręcić.
1: Dlaczego oni tego w szkołach nie uczą?
0: No właśnie. No.
1: 726-826-826 albo Messenger. Tam już w tym momencie możecie się zgłaszać do naszej zabawy Ściemnia się, która już po godzinie siódmej.
0: A powiedziałeś na Messengerze też?
1: Nie powiedziałem.
0: To na Messengerze też się możecie zgłosić.
1: A to powiedziałem.
0: A powiedziałeś?
1: Nie powiedziałem, tylko jak się zgłaszać.
0: No jak zawsze, trzeba nam sprzedać jakąś ściemę, żebyśmy my wiedzieli, że wy w ściemy potraficie. A możemy dzisiaj zdradzić, podpowiedzieć troszeczkę.

0: No. Dzisiaj się przyda wiedza na pewno z botaniki.
1: Tak. I z filmów kreskówkowych.
0: Tak. No, no, to już zdradzamy. Jeśli jesteście w to dobrzy, no to zgłoście się, może stówkę zgarniecie po godzinie siódmej. Jeszcze raz. 7268268826 to SMS-owo, a jak się chcecie zgłosić przez Messengera, to tam zostawcie nam swój numer telefonu.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: promocja.
1: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs. 4,99 za kilogram. A do soboty wszystkie produkty Vital Fresh. 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt 70% taniej.

0: To influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: A teraz czas na najświeższe informacje pogodowe, które nie są takie złe. Dzisiaj rozpogodzenie, pojawi się słońce, które będzie dominować na niebie przez większość dnia. Do tego silniejszy wiatr ustąpi, no i będzie lekki, przyjemny wietrzyk. Również nie powinno dzisiaj padać. Ciśnienie w normie, no i można liczyć na dobrą jakość powietrza.
10: Zbliża się 7 newsy SK2. Anna Łobocka. Podejrzani w sprawie pożaru naziemnej stacji Starlink na Mazowszu zatrzymani. Na terenie Niemiec w ręce służb wpadli dwaj obywatele Turcji. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, powiedz, jak udało się namierzyć tych mężczyzn?
11: To efekt międzynarodowej współpracy. Czynności realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską. Dowody jasno wskazują na akt dywersji, mówił komendant główny policji generał Marek Boroń.
12: Mamy nagrania, mamy ślady linii papilarnych, mamy DNA sprawców, wiemy, jak się poruszali.
11: Mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury europejskiego nakazu aresztowania. Tu usłyszą zarzuty, dodawał szef MSWiA Marcin Kierwiński.
13: Zarzuty, jeżeli chodzi o sabotaż, dywersję na zlecenie obcego wywiadu.
11: Konkretnie, jak usłyszeliśmy, rosyjskich służb.
10: Prokuratura bada zasadność użycia broni przez policjantów. To po śmiertelnym postrzeleniu 41-latka podczas interwencji w Nowym Sączu, mówi Justyna Rataj-Mykietyn z nowosądeckiej prokuratury.
14: Funkcjonariusz, który oddał strzał, nie został jak dotąd przesłuchany. Prokurator przesłucha go w charakterze świadka.
10: Policja zabezpieczyła nagrania z kamer policjantów. Po ostatnim halnym w Tatrach śniegu nieco mniej, jednak w najwyższych partiach gór zimowe warunki nadal obowiązują, mówi ratownik Topru Mieczysław Ziać.
15: Dużo tego śniegu zginęło już po tym rzeczywiście halnym, ale jednak od 2000 metrów po północnych stronach zalega dużo śniegu, twardego, niebezpiecznego. Musimy pamiętać o tym, że jest jesień i jest krótszy dzień, więc no już teraz latarka czołowa jest niezbędna.
16: No jak trzymamy tą latarkę w telefonie, no to raz, że ona ma ograniczony zasięg, daje mało światła, musimy trzymać ją w ręku, co stwarza kolejne zagrożenia, szczególnie jak idziemy stromym szlakiem kamienistym.
10: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Konieczne w wysokich górach są też raki, czekan i kask.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
8: SK2 Sport.
10: Czeka nas polskie starcie w Wuhan. Magdalena Fręch pokonała Mananchaye Sałankio w pierwszej rundzie turnieju. To oznacza pojedynek z Igą Świątek. Co ciekawe, dotychczas mierzyły się ze sobą tylko raz. W 2022 roku w Warszawie górą była Świątek, a spotkanie zaplanowano na jutro. Prowadzący w klasyfikacji generalnej cyklu Kimi Antonelli jest coraz bliżej tytułu mistrza świata Formuły 1. Włoch sprawę może przesądzić już w kolejnej rundzie. Wyścig o Grand Prix USA zaplanowano na 25 października.
17: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
18: 7:02, przypomniał mi się mój sen, że byłem u ciebie, Jarząbku, w mieszkaniu.
19: No, jak jest, jak było?
18: Drzwi się otwierały w prawo.
19: Nie, to u mnie się otwierałem w lewo.
18: Cały przedpokój był w zielonych płytkach.
19: Nie, u mnie jest na biało.
18: Po prawej stronie była taka wnęka na szafę, a szafy tam nie było.
19: Ja to mam szafę po prawej stronie.
18: I miałeś kaloryfer z łazienki w przedpokoju.
19: To ty śniłeś, że byłeś u kogoś innego, a nie u mnie.
8: Wajda i Jarząbek. Radio SK2.
19: No, to jak wam się teraz przyśni, że ktoś wam błota do domu naniósł, to już wiecie, że kolega Dawid Wajda was nawiedził w nocy.
18: Że to
19: no.
18: Ja,
19: no,
18: tak?
19: No co, ja?
18: Okej, okay, ale
19: ja
18: to...
19: u siebie śpię.
18: Dobrze, no sen to sen, nie?
19: Sen to sen,
18: a
19: no.
18: To by się nic nie śniło?
19: Co mogło im się śnić? No nie będę
18: nie
19: teraz
18: pamiętasz.
19: No nie pamiętam. No to musiał być naprawdę dobry sen, że go nie pamiętam.
18: Tak,
19: no.
18: Jak po dobrej imprezie.
19: Taki piątkowy,
18: no. A wtorek jest. Aha, aha. Dzień dobry raz jeszcze. Grupa Kobi już gra za chwilę Sanach.

0: Niby cichosza, jednak głośno się zrobiło o tym utworze od Sanach. To jest numer jeden naszej polskiej gorącej dwudziestki, na którą cały czas możecie głosować na sk2.pl. Kolejne notowanie już w piątek po 18.
1: Tymczasem 10 po 7. Na pewno kojarzycie, pod koniec sierpnia weszło takie rozporządzenie, które umożliwia przeniesienie zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych do naszego polskiego rejestru stanu cywilnego. No i są dane. Do końca ubiegłego tygodnia w polskich rejestrach wpisano aż 516 takich aktów. 516 aktów małżeństw jednopłciowych wpisano.
0: Jak się władza zmieni, to nie będzie wpisywania, się zacznie wypisywanie. SK2

0: teraz opanowanie, bez dreszczy. Emocje oczywiście będą, ale to trzeba na spokojnie. Wtedy jest szansa, żeby coś ugrać.
1: Ściemnia się w Radiu SK2.
2: Tą stówę. A z nami Dorota, która się przyznała poza anteną, że tylko dwa razy udało jej się zgadnąć, co
0: jak
2: to jest
0: tak słucha
2: ściemą.
0: Codzień.
2: Tak.
0: Dzień dobry, Doroto.
3: Dzień dobry.
0: No, a i się zgłaszałaś się, udało. W końcu dzisiaj ty będziesz miała szansę, żeby odgadnąć, gdzie, po której stronie jest ściema. Przypominam, że zawsze jakaś ściema jest. Może być jedna, mogą być dwie. I teraz pytanie, po której stronie ta ściema się znajdzie. Czy po Jarząbka stronie, czy po Wajdy stronie, czy zarówno Jarząbek i Wajda będą ściemniać. To jest twoje zadanie. Jak my powiemy swoje zdania, to będziesz miała 3 sekundy na to, żeby odgadnąć, kto ściemnia. Jasne?
3: Jasne.
2: Dobra,
0: no dobrze, to słuchaj, no to jak gotowa, życzymy powodzenia, słuchaj uważnie,
2: dobrze.
0: Może się uda.
2: I Jarząbeczek mówi tak, uwaga. Myszka Miki w pierwszych komiksach i filmach nie nosiła białych rękawiczek.
0: Wajda mówi tak, banany rosną na drzewach. Kto ściemnia?
3: Pierwszy z Myszku Miki.
2: Pierwszy ściemnia.
0: Jarząbek ściemnia, no to...
2: Wiesz co, nie udało ci się trzeci raz.
0: Nie dało rady, moja droga. Banany są ściemą. Bananowiec nie jest drzewem, lecz gigantyczną byliną, rośliną zielną. Jego pień składa się ze ściśle owiniętych wokół siebie liści.
2: Tak,
0: czyli
2: jest.
0: Bananowiec nie jest drzewem, więc banany nie rosną na drzewach, a tylko na krzewie.
2: A jeżeli chodzi o myszkę Miki, to rękawiczki dodano jej dopiero w 1929 roku w filmie The Opera House, aby dłonie myszy były lepiej widoczne na czarno-białym tle.
0: Proszę bardzo, czyli myszka Miki to nie ściema, tak. A banany dzisiaj były ściemą. Nagrody pocieszenia lecą do ciebie, Dorotko, dziękujemy bardzo. Zapraszamy kolejnych chętnych, którzy tak jak Dorota co dzień słuchają i być może dzisiaj trafili, że ściema była w bananach, a nie w myszce Miki. Jutro też będą ciekawe zdania i tak. Nie powiemy na razie nic
2: i uważajcie
0: więcej.
2: Czasami, bo w bananach oprócz ściemy są też pająki, trzeba uważać. Ściemnia

0: Jeszcze raz opowiemy o Heizerach, bo tutaj duży nagłówek w prasie. Żona Heizera już zarabia na nazwisku.
1: O, proszę.
0: Proszę bardzo, coraz więcej obserwujących ma. Jeszcze nie...
1: Na tych Instagramach pewnie,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, że tata młodziutka Bianka jeszcze do niedawna miała konto prywatne i nieco ponad 300 obserwujących, a 3 dni po ślubie wszystko się zmieniło. Jej konto ma już ponad 70 tysięcy obserwatorów. Ostatnio nawet wrzuciła nagranie, na którym reklamuje kurtkę.
1: Proszę bardzo. Znaczy, od dawna wiadomo, że na nazwisku Heizer można zarobić i to całkiem niemałe pieniądze i to na czysto. SK2

0: Reklama.
1: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
2: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
3: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
10: I po reklamie.
11: Godzina 7.30, na konińskich drogach jest jeszcze spokojnie, więc skupmy się na pogodzie. Na razie bardzo chłodno, 6 stopni, później maksymalnie 13 kresek na termometrach. Koniecznie ubierzcie się dzisiaj cieplej. Za to można liczyć na słoneczny dzień, więc ta temperatura odczuwalna będzie troszeczkę wyższa. Również ustanie silny wiatr i pojawi się lekki wietrzyk. No i nie powinno dzisiaj padać.
12: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie w miejscowości Stary Brus koło Włodawy. Zapalił się dom jednorodzinny, mówi Piotr Kołtun ze Straży Pożarnej w Lublinie.
13: Niestety jedna osoba nie przeżyła tego. Pani samotna mieszkała.
12: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Izrael wprowadza zakaz lotów dla załóg z 31 państw, głównie muzułmańskich. To po próbie zamachu na samolot linii Fly Dubai do Tel Awiwu. Ograniczenia dotyczą zarówno pilotów, jak i personelu pokładowego. 14 milionów dolarów. Za tyle została sprzedana czerwona koszulka meczowa Michaela Jordana z autografem. Koszykarz wystąpił w niej w finałach ligi NBA w 1998 roku.

0: bam.
1: No ale pozwało,
2: jak to
1: nie?
2: Dobrze, żeś dograł i teraz widzisz, tam po tantiemkę można się zgłosić,
0: można.
2: Prawda?
0: Bam, bam tylko zrobiłem, jak Crazy Frog po prostu. 22 minuty do godziny 8. Teraz newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: No na pewno niekoniecznie tego roku.
0: 21 lat
1: przeciwnie.
0: Temu.
1: Tak.
0: Akurat w tym przypadku.
1: Uczelnie techniczne przyjmują osoby, które na maturze nie zdawały matematyki czy fizyki, tylko przedmioty humanistyczne. Zanim odpadną oni ze studiów, zdążą poprawić statystyki uczelni. Tak pisało Życie Warszawy 13 października 2005 roku. I powiem wam, że ten trend jest modny do dzisiaj. Nieważne, czy się skończy, ważne, że się studiuje,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, nawet jak na uczelni się było jeden dzień, tak, to można mówić, moja uczelnia.
1: Ja byłem 11 lat. Już pokój powinni mi tam zrobić. Z kuchnią, łazienką.
3: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

0: Ale my jesteśmy.
1: My jesteśmy i grzyby jeszcze są, się okazuje.
0: I ciekawie, jak długo one jeszcze pozostaną? I teraz odpowiedź na to pytanie, moi drodzy. Tak. Jak długo grzyby w lesie?
1: Bo jest taki nagłówek, pod którym kryje się kalendarz leśnej przyrody wydany przez Lasy Państwowe w 2016 roku. On podobno obowiązuje dalej. I z tego kalendarza wynika, że do października wyrastają koźlarz babka, koźlarz czerwony, maślak zwyczajny, czubajka kania, szmaciak gałęzisty.
0: A z kolei do listopada możecie znaleźć pieprznik jadalny, czyli kurka, podgrzybek brunatny, mleczaj ryc, gołąbek zielonawo-fioletowy, purchawka chropowata, łuszczak zmienny, nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest, opieńki miodowa i ciemna, a także gąskę zieloną można
1: trochę
0: znaleźć.
1: Trochę tych grzybów jest, na zbiory śmiało jeszcze można chodzić i to powinien być challenge z nożem w roli głównej. Kto nazbiera więcej grzybów?

0: Stwórzmy sobie taki prywatny bal. Po 8 zagramy w Państwa Miasta o prezent marzeń wartości 500 zł.
1: 726-826-826 to jest numer telefonu, pod którym czekamy na zgłoszenia SMS-owe na przykład do nas. Można też to zrobić przez Messengera. Tylko pamiętajcie, bo zapominacie o tym, że jak się zgłaszacie przez Messengera, to my potrzebujemy numeru telefonu, żeby do Was oddzwonić.
0: Tak, dzisiaj zgłaszamy się właśnie tym, co zabierzemy na taki prywatny bal. Najlepsza rzecz, którą weźmiecie ze sobą na prywatny bal.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity w jednym.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: Mam nadzieję, że jesteście ciepło ubrani, no bo od rana jest naprawdę chłodno. Na termometrach jedynie 3 stopnie. Później będzie troszeczkę lepiej, maksymalnie w ciągu dnia 13 kresek. Spójrzmy, co takiego dzieje się na drogach. Postojcie głównie na drodze krajowej numer 25, to w stronę Ronda Miast Partnerskich. Również w okolicach Trasy Warszawskiej, no i na ulicy Kleczewskiej. Pojawia się mgła, więc jedźcie ostrożnie.
11: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Znów niespokojna noc na Ukrainie. Rosja zaatakowała dronami i pociskami balistycznymi. W Kijowie w wyniku uderzenia w wieżowiec zginęły 2 osoby. W Charkowie drony wzięły na cel blok mieszkalny. Tam są 3 ofiary. Alarmy ogłaszano też na zachodzie kraju, m.in. we Lwowie, skąd relacjonuje nasza dziennikarka Marta Radio.
12: Mieszkańcy Lwowa i okolic spędzili noc w schronach, a nad miastem było słychać eksplozje. Rosyjskie drony próbowały zaatakować Lwów, jednak zostały zestrzelone. Część z nich nad samym miastem, a część miejscowości murowane. To około 8 km od Lwowa. Tam szczątki jednego z dronów spadły na 3 budynki mieszkalne. Uszkodzone zostały także samochody. Jak informują lokalne władze, na szczęście nikt nie ucierpiał.
11: 20 tysięcy policjantów czuwa dziś nad bezpieczeństwem w szkołach. To w związku z aktami przemocy w placówkach i falą dezinformacji. Te działania będą kontynuowane, zapowiada premier Donald Tusk.
13: Zwróciłem się do ministra spraw wewnętrznych i administracji, aby kontynuować te działania. To nie jest oczywiście na zawsze, ale tak długo, jak długo będziemy obserwowali jakieś sytuacje, które budzą niepokój, to szkoły będą pod tym specjalnym nadzorem.
11: Do tej pory w związku z aktami przemocy przeprowadzono w szkołach ponad 80 tysięcy kontroli. Zatrzymano 135 osób. Prokuratura zajęła się sprawą posła Michała Kołodziejczaka. Polityk Koalicji Obywatelskiej miał zmuszać swoją współpracownicę do zażywania narkotyków, a wobec innej kobiety stosować przemoc. Dawny lider Agrounii złożył tymczasem swoje doniesienie do organów ścigania.
14: Śledczy z prokuratury okręgowej w Warszawie zajęli się sprawą z urzędu. Na razie nie prowadzą jeszcze śledztwa, ale sprawdzają, czy polityk rzeczywiście złamał prawo.
15: W zakresie zmuszania do określonego zachowania i udzielania środków odurzających. Czynności sprawdzające powinny trwać do 30 dni.
14: Tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie prokurator Piotr Skiba. Jeżeli zebrane dowody potwierdzą udział posła w sytuacjach, o których mówią poszkodowane, zostanie wszczęte śledztwo. Na razie śledczy planują przesłuchać kilka osób.
15: Osoby wskazywane jako ewentualne pokrzywdzone, które mają istotną wiedzę.
14: Poseł Michał Kołodziejczak zawiadomił tymczasem ABW. Nie chciał jednak ujawnić, w jakiej konkretnie sprawie. Jako swojego pełnomocnika zatrudnił detektywa Krzysztofa Rutkowskiego.
11: A informacje w sprawie posła Kołodziejczaka zebrał nasz reporter Mateusz Chłystun.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
9: SK2. Polska 2 Sport.
11: Wraca piłkarska Liga Mistrzów w drugiej kolejce. Hitem będzie jutrzejsze starcie Manchesteru City z PSG. Z kolei dziś Atletico Madryt zmierzy się z Manchesterem United, a Barcelona zagra na wyjeździe z Galatasarayem. Początek tych spotkań o 21:00. Hubert Hurkacz zagra dziś o ćwierćfinał turnieju w Szanghaju. Jego rywalem będzie Alejandro Dawidowicz Fokina. Ich mecz powinien rozpocząć się około godziny 14:00.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Netcredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
17: Widziałem w internecie to zdjęcie, jak pan Kołodziejczak stoi koło pana Rutkowskiego. No. I był taki podpis, to Krawczyk i Norek, kiedy w końcu się dorobili.
18: Dobra, nie śmiej się z pana Kołodziejczaka, widać, że jest w proszku, nie? No. A poza tym, no, koledzy z partii postawili na nim kreskę, powinien się cieszyć.
17: Totalna rozsypka.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2. SK2.
17: 7:58. To chciałeś powiedzieć.
18: To chciałeś powiedzieć?
17: Tak. I że wszystko jedno. To z dedykacją. Dla tym, którym nie ważne, czy wtorek, czy środa, przestań pociągać tym nosem. Grupa wideo
18: jest. Ja mam katar akurat inaczej niż pan Michał.

0: Kasia wróciła z Japonii, powiedziała, że w Japonii mają te toalety z ciepłymi deskami.
1: No i fajnie tak na takiej cieplutkiej sobie
2: ja
1: usiąść.
2: Ja chcę moją toaletę z ciepłą deską i regulacją mycia.
1: Ludzie dzielą się na dwa typy. Mógł, tak jak tu, ci, którzy lubią się usiąść sobie na ciepłej desce i ci, którzy nie lubią. Wiesz, jak zaliczasz się do tych, co nie lubią. Tak,
0: ja lubię,
1: dlatego
0: jak
1: szokuje cię, jak słyszysz, że w Polsce też takie rzeczy są, tak?
0: Posłuchajcie, pan minister rolnictwa ostatnio zakupił sobie, znaczy nie wiem, czy ostatnio, ale ma.
1: Nie wiadomo, czy to pan minister, po prostu odkryli
0: w ministerstwie rolnictwa u pana ministra.
1: Poczekajcie, cicho, uspokój się. Tam w tym ministerstwie, w tym budynku jest taka jedna toaleta, która naprawdę jest on.
0: Tak.
1: I tutaj są w mediach wypisane opcje tej toalety on w ministerstwie rolnictwa.
0: Posłuchajcie, czego ta toaleta nie ma po prostu? Mycie tylne i damskie.
1: Jest dysza trzy w jednym.
0: Mycie oscylacyjne i masaż pulsacyjny.
1: Podgrzewane siedzisko jest.
0: Regulacja temperatury.
1: Regulacja ciśnienia wody.
0: Regulacja pozycji dyszy.
1: I suszenie ciepłym powietrzem i tryb turbo. Też.
0: Jest nawet, uwaga, czujnik zajętości.
1: Boziu, czego to nie ma? Tak. Czego to nie ma?
0: Ale czujnik zajętości na desce klozetowej? Czyli chodzi pewnie o to, że ten ministerialny tron wie, kiedy pan minister w ministerstwie robi, a kiedy ma przerwę.
3: SK2.

0: Pan Dawid. Pan Dawid Podsiadło ze swoim sezonem w Radiu SK2. 18,
1: sami panowie w tej SK2
0: 18
1: teraz.
0: Minut po 8. To by się zgadzało. Dzisiaj taki męski pojedynek.
2: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
3: Państwa miasta. Państwa miasta w Radiu SK2.
1: Testosterony gotowe?
0: Gotowe.
1: Gotowe. Artur i Tomek. Dzień dobry.
4: Witam.
5: Witamy.
0: Cześć, chłopaki. Przypominamy zasady naszej zabawy. Z koła losujemy wam literę. Później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, wygrywa. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
4: Jasne. Tak jest.
0: Dobrze, zacznie Artur.
1: No, Artur z Arturem, proszę bardzo. W prawo czy w lewo?
4: W prawo.
1: Prawo.
0: Artur kręci Arturowi. Ładnie, ładnie, ładnie. Jak wykręcił Artur Arturowi, także jest litera S. S jak słońce nasze piękne, świecące.
1: Czyli taka gwiazda.
0: Jest za chmurami. S. Litera S. 20 sekund. Uwaga.
1: Państwo.
4: Serbia.
1: Miasto.
4: Sopot.
1: Znana postać. Jak?
4: Sławomir.
1: Okej. Roślina.
4: Słonecznik.
1: Kolor.
4: Srebrny.
1: Zawód.
4: Strażak.
1: Samochód
0: nie by był, ale się czas skończył. Ja nie usłyszałem znanej postaci. Nie,
1: nie
0: wiem.
1: Usłyszałeś?
0: A ty usłyszałeś?
1: Usłyszałem.
0: Cwaniaczku?
1: Usłyszałem.
0: Co
1: tylko
0: usłyszałeś?
1: Od którego Artura chcesz usłyszeć tą postać?
0: Od ciebie najpierw.
1: Ode mnie?
0: Tak.
1: Sławomir.
0: Sławomir?
1: Sławomir.
0: Tak? A co powiedziałeś, Artur?
4: Sławomir.
1: No, Sławomir.
0: Tak powiedziałeś?
1: No,
0: teraz
1: tak
0: to
1: może. Gdybyś się jego zapytał najpierw, a nie mnie. To no. Tego nie, ja usłyszałem Sławomir. Zaliczam.
0: No dobrze,
1: koniec,
0: to
1: kropka.
0: 6. 6 punktów w takim razie ma Artur. Zobaczymy, jak sobie poradzi Tomek. W prawo, w lewo?
4: To w lewo może być.
0: W lewo i dziękuję, bo mi jest wygodniej w lewo.
1: I proszę cię bardzo, widzisz?
0: Ale znowu się coś psuje koło, bo coraz dłużej się kręci. Zaraz się znowu złamie ten plasticzek. Litera F. Litera F.
1: Jak fotografia.
0: Na przykład. 20 sekund. Uwaga, państwo.
4: Francja.
0: Miasto.
4: Florencja.
0: Tytuł filmu?
4: Kurczę, no.
0: No.
1: On takie jabba dabba du.
0: Na przykład.
4: Princeton.
0: No, imię. No, dobra, już nie zmieścimy.
4: No,
0: nie
4: trudno.
0: Zmieścimy. No, za długo nad tym filmem się zastanawiałeś. Fuchs, no, polski
1: tak,
0: film
1: Fuchs,
0: jest jeszcze.
1: Tak, no.
0: No, byłoby tego troszkę. Trzy. Trójeczka na szynach. Tomek dla ciebie. Także, no, Artur zgarnia prezent marzeń.
1: Brawo! Brawo! Brawo!
4: Dziękuję.
1: Jaka radość niewymuszona. Artur, ja tam słyszałem, że ktoś ci podpowiadał.
0: Któż to był?
4: A, dziewczyna, troszkę.
0: Dziewczyna? Jak ma dziewczyna na imię?
4: Ola.
0: Ola! Ola, que pasa, no. Por favor.
1: No to teraz będziesz miała co sprezentować Oli. Bardzo fajnie. Prezent marzeń o wartości 500 zł leci do Artura. Do Tomka lecą prezenty pocieszenia, a Państwa Miasta wracają jutro po 8.
3: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
2: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć. Prezentmarzeń.com.

0: sytuacja skomplikowała się w tym utworze. Często to powtarzam, dziewczyna mojego chłopaka. Monika Brodka w Radiu SK 2 100% polskiej muzy. U nas 24 minuty po 8.
1: Zapamiętajcie te nazwiska: Mariusz Stępień, Ernest Buć i Łukasz Grudowski. To są zwycięzcy 10 Mistrzostw Europy w łowieniu karpi. W Czechach to się odbyło.
0: Tak, Polacy ponownie mistrzami Europy w łowieniu karpi, bo obroniliśmy tytuł mistrzowski. Trzeci raz w historii wygraliśmy.
1: Brawo.
0: Ustanowiliśmy nowy rekord łącznej masy złowionych karpi.
1: Łącznie 76 kg 920 gramów dokładnie.
0: Brawa.
1: Co do grama.
0: Patrząc na to, jak co roku przed świętami rośnie cena karpia, można powiedzieć, że Polacy się obłowili.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
0: I po reklamie.
4: Na konińskich drogach największe korki pojawiają się na drodze krajowej numer 25. Również postoicie na trasie warszawskiej, ulicy Europejskiej, no i w okolicach Posoki. Uzbrojcie się w cierpliwość na ulicy Kleczewskiej, no i w okolicach Ronda Solidarności. Na termometrach jedynie 3 stopnie, pochmurnie, ale jeszcze pojawi się słoneczko. Bądźcie cały czas ciepło ubrani, a parasole są zbędne, bo nie powinno dzisiaj padać.
5: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. Atak dronów u wybrzeży Bułgarii na Morzu Czarnym. Trafione zostały dwa statki, jeden z nich zatonął. Poinformował o tym bułgarski premier. Nie podał, kto przeprowadził atak, ani pod jaką banderą płynęły zaatakowane jednostki. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rzymskiej klinice Gemelli. To w niej papież przejdzie dzisiaj operację usunięcia guza płuca. Z obawy przed wyciekiem danych trafi tam jako pacjent pod fałszywym nazwiskiem. Prezydent Peru zaostrza dyscyplinę w szkołach. Keiko Fujimori zapowiedziała zakaz noszenia makijażu, malowania paznokci, farbowania włosów i używania telefonów w klasach. Nowe wytyczne zostaną wprowadzone we wszystkich szkołach publicznych.

0: Takie mamy czasy, że jak coś się gdzieś napisze, to to zostaje, można do tego dotrzeć i o tym właśnie w kąciku odkurzającym. Newsy, które pojawiły się tego dnia, który mamy dzisiaj, ale w zupełnie innych czasach.
1: I w zupełnie innym kraju.
0: No tak, czasami się tak zdarza, że coś się dzieje, co się dzieje nie tu, tylko na obcej ziemi, ale dalej tej ziemi.
1: My z ziemi polskiej do włoskiej teraz idziemy.
0: Tak, papież Franciszek oddał podarowany mu w czerwcu kosztowny motocykl Harley Davidson dyrekcji schroniska Caritas w Rzymie. Papież oddaje motocykl, by pomóc bezdomnym z Rzymu. Pisał Newsweek 13 października 2013 roku.
1: I zobaczcie, co kraj to obyczaj, prawda? Ja przypomnę, że u nas to bezdomny dał dwa samochody księdzu dyrektorowi z Torunia.

0: Utwór zatytułowany SOS.
1: Z kropeczkami, czyli SOS, tak, ale razem to jakiś sos może być, sos, borowikowi sos. Na przykład, nie?
0: No, sos pomidorowy może być, no,
1: na przykład. No. Takie sosy na pewno się pojawią na stole. Ja się martwię w ogóle, czy nam talerze starczy. Myślisz, że nam starczy talerzy?
2: Starczy nam talerzy, tak, spokojnie. Będziemy, słuchajcie, do 6 listopada, w każdy poniedziałek, środę i piątek będziemy wybierać kogoś z was, kto zagłosował w plebiscycie.
1: Będziemy, już to robimy.
2: Najbardziej polski obiad na naszej stronie sk2.pl i zapraszać będziemy do loży VIP na Narodowy na konsumpcję tego dania, które wygra. Chodzi o zupę, chodzi o drugie danie, na to możecie zagłosować, możecie też dodać swoje propozycje. Tu ktoś napisał, że propozycja dania głównego, twoja propozycja jest taki podpunkcik. I ktoś napisał, zrobiłbym sobie chleb z dżemem, gdybym miał dżem, ale nie mam chleba.
1: To jest prawdziwe polskie danie, jak studiujecie oczywiście. No i moi drodzy, jeżeli wejdziecie sobie na przykład dzisiaj albo jutro jeszcze na sk2.pl albo i pojutrze też, wypełnicie formularz, zagłosujecie, no i napiszecie, dlaczego chcecie być z nami przy jednym stole, to być może to właśnie wy wylądujecie właśnie w loży VIP na Stadionie Narodowym, dostaniecie 500 od nas na jakieś tam drobne pamiąteczki z Warszawy, no i oczywiście nocleg w fajnym hotelu.
2: No to fajnie.
1: Czy
2: to
1: ja muszę wnieść więcej? Chyba nie.
2: Jutro będziemy szukać kolejnej osoby, która zasiądzie z nami podczas prawie wigilijnego stołu.
1: Ja mam pytanie, bo jak oni dadzą nam obiad, no, to czy dadzą też coś do popicia? Nie wiem. Kompot?
2: Sok.
1: Sok?
2: Z gumy jagód.
3: Najbardziej polski obiad w radiu SK2.
4: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór.

0: A jakby na przykład jak poliester była?
1: No też okej.
0: Okay. No, yeah.
1: Też okej. Okay.
0: No.
1: Bawełna.
0: Bo oczywiście,
1: no,
0: że tak.
1: No.
0: Co to jest?
1: Wełna, jak
0: no,
1: wełna.
0: Oczywiście.
1: Wełna milutka, cieplutka.
0: Naturalnie. A jakby sobie zrobiła z kartonu coś?
1: To nie.
0: Nie?
1: Nie. Chociaż kartony na Polaka to by przystało. Jeszcze trochę taśmy klejącej trytytki i wszystko było dobrze.
0: Ej, nie mówiliśmy o tym, ale dzisiaj jest ten, dzień bez Stanika.
1: No właśnie się dziwimy, że Kasia taka nieprzygotowana do studia przyszła.
0: Totalnie. Nie włączyłeś jej mikrofonu, nie ma jej głosu. Włączyłeś?
2: Tak. Włączył, lecz cóż ja mogę powiedzieć?
0: No cóż możesz powiedzieć?
1: Czemu nie świętujesz, Kasia?
2: A dlaczego Jerzy na przykład?
0: A dlaczego ja
1: nie
0: świętuję?
1: Świętuję?
0: Ja świętuję, codziennie świętuję. No, prawda?
2: Tak. To jest tyle negatywnych jakby tutaj już zaprzeczeń różnych, znaczy, takich, po prostu, takich jest, konwenansów różnych.
1: Ja też na przykład świętuję.
0: Jest dla ciebie.
2: A jak ty świętujesz?
1: No nie mam stanika.
2: Ale
1: no.
2: A normalnie nosisz?
0: Nie, nienormalnie noszę.
1: Czasami lubię się przebierać.
0: No, nienormalnie, na nogach.
2: Ale zobaczcie, piłkarze na przykład jak grają, to noszą.
1: Mają takie staniki, no.
2: To są topy bardziej. Ja was wszystkiego nauczę. Braletki, topy, tak.
0: Jest dla ciebie szansa, moja droga, bo dzisiaj jest też dzień noszenia marynarki i garnituru. Więc masz jeszcze 5 minut, leć do domu, przebierz się i powitaj państwa z dziesiątką hitów.
1: O, to prawda? Mamy dobrą radę?
0: No, prawda? No, my to jesteśmy od rozwiązywania problemów tutaj.
2: Mogę
1: świetna rada, wujku. Świetna rada. Piękna rada. Z tą radą was zostawiamy. Do jutra, pięknego, miłego dnia i ciao!

0: pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
0: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
0: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
0: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
5: Autopromocja.
0: Reklama.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: O, pieskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: I po reklamie.
12: Miejscami dalej w regionie pojawia się mgła, więc koniecznie jedźcie ostrożnie. Raczej będziecie jechać, a nie stać, chociaż jeszcze miejscami pojawiają się małe korki. Jak już, to postoicie na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 11 listopada. Również klasycznie korki pojawiają się na rondzie miast partnerskich, na ulicy Kleczewskiej, no i na ulicy Przemysłowej. Na termometrach 5 stopni.
13: Jest 9 newsy SK2, Anna Łobocka. Ponad 108 tysięcy policyjnych kontroli, zatrzymano 167 osób. To najnowsze dane w związku z przeciwdziałaniem przemocy w szkołach. O poprawę bezpieczeństwa w placówkach apeluje też akcja uczniowska. Tematem zajął się Krzysztof Płowecki.
14: Stała obecność policjanta w szkole, większe wsparcie psychologiczne, ogólnopolski system reagowania na zagrożenia i ograniczenie dostępu dzieci poniżej 15 lat do mediów społecznościowych. To cztery postulaty, które przedstawiła akcja uczniowska. Ale młodzi apelują też o czasowe kontrole plecaków uczniów, żeby zwiększać bezpieczeństwo w szkołach po ostatnich atakach.
15: Przez najbliższy tydzień, najbliższe dwa tygodnie jesteśmy w 100% za tym, żeby weryfikować, co młodzi ludzie wnoszą do placówek.
14: Mówi Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej. Policja zapewnia, że stale nadzoruje internet, a patrole dalej pojawiają się w szkołach. Jak informują funkcjonariusze, działania będą prowadzone tak długo, jak będzie to konieczne.
13: Na tym etapie nie ma podstaw, by stawiać policjantce zarzuty. To najnowsze ustalenia po śmierci 44-latka postrzelonego przez funkcjonariuszkę. Mężczyzna podczas interwencji chciał zaatakować nożem. O szczegółach Dawid Olszewski.
16: Postępowanie dotyczy możliwego przekroczenia uprawnień służbowych.
17: To standardowe postępowanie przy tego typu zdarzeniach związanych z interwencjami policji. Trzeba szczegółowo ocenić zachowanie interweniujących policjantów.
16: Mówi Agnieszka Adamska-Okońska z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. Zabezpieczono dowody, w tym nóż i zapis z monitoringu. Część świadków już przesłuchano, policjantka jeszcze nie była przesłuchiwana.
17: Te czynności, które dotąd były przez prokuratora na miejscu przeprowadzone, na chwilę obecną nie stanowią podstawy do przedstawienia zarzutu.
16: Sprawę ma przejąć inna prokuratura, by zapewnić bezstronność.
13: Największa sala koncertowa w Polsce powstanie w Warszawie. Sinfonia Varsovia w ciągu 30 dni ma przekazać teren pod budowę, mówi dyrektor Sinfonii Janusz Marynowski.
18: 42 miesiące ma generalny wykonawca na to, żeby oddać tam klucze do nowej sali koncertowej.
13: Sala koncertowa będzie na prawie 1900 miejsc, a jej otwarcie zaplanowano na 2030 rok.
0: SK2 News, Konin.
12: Jan Grzelaczek. Po zakończeniu Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolska Wschodnia dalej będzie mogła ubiegać się o unijne wsparcie, ale w nieco innej formie w ramach planu partnerstwa krajowego i regionalnego. Pierwsze projekty mogą pojawić się już w połowie 2028 roku. Na strzelnicy w Kazimierzu Biskupim po raz czwarty odbył się memoriał Arkadiusza Mielcarka. W tym roku Puchar Zwycięzcy powędrował do koła łowieckiego Drop. Memoriał uczcił pamięć zmarłego 3 lata temu przewodniczącego Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim.
5: To nawet ja bym się wybrała zobaczyć nową symfonię w Warszawie, a jestem przecież znana z tego, że chodzę spać o 20, więc chęć jest wielka. Tu Radio SK2 w naszej symfonii, tylko 100% najlepszych polskich hitów, Sarsa, Oskar Cyms, oni przed nami, Kasia Grodzka, dzień dobry, 4 minuty po 9 na zegarach.
3: Bez reklam, jeden po drugim.
4: Teraz gramy.

0: Oczy szeroko zamknięte i zespół łzy na antenie Radia SK2 na 21 minut po godzinie 9. No właśnie, łzy i oczy szeroko zamknięte to też zjawiska dość często spotykane przy okazji podróży naszymi kolejami, a lepiej oczy otworzyć, bo PKP zapowiada nadejście nowego, rekordowego ponoć rozkładu jazdy już od grudnia. 600 połączeń dziennie, krótsze czasy przejazdów między dużymi i mniejszymi miastami. Ponoć ma to dać nam, pasażerom, większą elastyczność. Wszystko fajnie, ale akurat z tym ostatnim to mam problem jednak, no bo akurat PKP daje nam bardzo dużo elastyczności. Nasz pociąg może odjechać i o 10, i o 10.30, 12, nawet i o 20. No, pełna elastyczność.
1: Opóźnienie może być zmianie.

0: Humanej Polski w Radiu SK2. O tej porze najbardziej polskie śniadanie chyba jeszcze, choć i my szukamy najlepszego z najlepszych i też najbardziej polskich obiadów. Wy wybieracie zupę i danie główne, macie do wyboru kilka zup i uprzedzając pytania, tak, jest pomidorowa i rosół, bo to przecież podstawa. W każdy poniedziałek, środę i piątek w poranku wybierany jest słuchacz, który wraz z osobą towarzyszącą zasiądzie z nami do najbardziej polskiego obiadu w miejscu nie byle jakim, bo w loży VIP Stadionu Narodowego. To wszystko się odbędzie 7 listopada. Po naszej stronie jest nocleg w hotelu, a także 5 stówek kieszonkowego. Szczegóły na sk2.pl.
1: SK2. Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
4: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
8: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.

0: Talizman. Na szczęście od Kamila Bednarka i Mateo w Radiu SKA2. Jedni myślą, że to taki zwykły przesąd, a jednak z drugiej strony, jadąc metrem w Tokio, to widziałam takie amulety przypasane do torebek i plecaków. Omamori to się nazywa, kupuje się te amulety w świątyniach, są na dosłownie wszystko, załatwią wam miłość, załatwią wam pieniądze. Za to my, Radio SKA2, jesteśmy waszym amuletem na 100% polskich hitów. Dobrze się złożyło.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31.

0: Podcaście. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl. I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
7: Chłód to słowo, które będzie nam towarzyszyć przez cały dzisiejszy wtorek. Na razie 6 stopni, później zrobi się troszeczkę cieplej, bo maksymalnie zobaczymy 14 kresek na termometrach. No i przede wszystkim dzisiaj szykuje się słoneczny dzień, ale nie zlekceważcie tej pogody, nie ubierzcie się odpowiednio, tak by się ewentualnie nie przeziębić. Do tego nie powinno dzisiaj padać.
6: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
8: Jest 10. News SK2, Anna Łobocka. Tragedia w Kielcach. Nie żyją 4 osoby. Rano służby otrzymały zgłoszenie o mężczyźnie bez oznak życia na balkonie jednego z mieszkań w bloku przy ulicy Jagiełły, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji.
9: Po wejściu do lokalu policjanci znaleźli kolejne 3 ciała, kobiety i 2 młodych mężczyzn. Na miejscu zdarzenia wykonujemy czynności pod nadzorem prokuratorów.
8: Trwa ustalanie personaliów i przyczyn śmierci 4 osób. W Berlinie zatrzymano kolejną osobę w sprawie podpalenia bazy Starlink na Mazowszu. Poinformował o tym niemiecki dziennik Bild. To prawdopodobnie kierowca zatrzymanych wcześniej w sprawie 2 obywateli Turcji. Obaj mężczyźni czekają teraz na przekazanie stronie polskiej. Drony wokół szpitala, wyłączone piętro i badania pod fałszywym nazwiskiem. W związku z operacją papieża w rzymskiej poliklinice Gemelli wdrożono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Leon XIV przejdzie zabieg usunięcia guzka na płucu. Przed południem ma trafić pod opiekę lekarzy.
10: Przy szpitalu zostaną rozmieszczeni funkcjonariusze, którzy będą mieli do dyspozycji m.in. drony, ale pod specjalnym nadzorem znajdą się przede wszystkim poufne dane dotyczące zdrowia papieża. Jego wyniki będą wprowadzane do systemów za pomocą specjalnych kodów i fałszywego nazwiska. Do tego całe 10. piętro, gdzie będzie przebywać, zostało całkowicie odizolowane od pozostałych bloków i oddziałów. Leon XIV nie zajmie apartamentu przeznaczonego dla papieży, bo trwa tam remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną szpitala.
8: A informacje zebrał Michał Skolimowski.
11: SK2 News, Konin.
7: Jan Grzelaczek. 2 agregaty prądotwórcze kupiła gmina Krzymów. Trafiły one do Urzędu Gminy i do Szkoły Podstawowej w Krzymowie. Urządzenia są wyposażone w system automatycznego uruchamiania. Samorząd wydał na agregaty niecałe 133 tysiące złotych. Część korytarza z 1957 roku w Kolskim Szpitalu zostanie pokryta szkłem. Trwa remont odcinka, który prowadzi do izby przyjęć i do diagnostyki radiologicznej oraz do laboratoriów. Remont ma zakończyć się w tym tygodniu.
12: 10:02, tu Radio SK2. Gramy Wam 100% najlepszych polskich hitów, a w tej godzinie skoczymy sobie wehikułem czasu do pięknych lat 80. Na początek dla Was Dawid Kwiatkowski i Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Trochę taka mglista ta piosenka od Beaty Kozidrak. Bardzo pasuje nam do tej jesiennej pogody, która nas dziś została w całym kraju. Pierwsze przymrozki dziś o poranku dają nam znać Państwo z IMGW. W Słubicach termometry pokazały -0,6 stopnia. Miejscami czeka nas deszcz, będą mgły, a w Tatrach to i nawet mogą się zdarzyć opady śniegu. I niby człowiek wie, że w taką pogodę to najlepiej sprawdza się ubiór na cebulkę. No tylko pytanie, jaka kolejność? Puchówka na przejściówkę czy przejściówka na puchówkę? To są ważne modowe wybory każdego Polaka o poranku. No, zostajemy przy zamglonej, deszczowej aurze i neonach rozświetlonych nocą. Pan Metzner i Gotham już teraz w Radiu SK2.

czasu. Przenosimy się do 1980 roku, kiedy światło dzienne ujrzał jeden z najpiękniejszych utworów w historii polskiej muzyki. Słowa do niego ułożył Jacek Cygan, a przyszły mu na myśl podczas podróży pociągiem relacji Lublin-Warszawa. Gdy pociąg mijał stację w Dęblinie, autorowi wpadła do głowy fraza: wiele dni, wiele lat, czas nas uczy pogody. Jeszcze tej samej nocy przepisał całą piosenkę na nowo. I tak właśnie powstał wielki hit. Przed nami Czas nas uczy pogody i Grażyna Łobaszewska w Radiu SK2.

0: To nowość w Radiu SK2 Marisa i będzie pięknie. Miejsce piąte gorącej polskiej dwudziestki, czyli widać, że kawałek wam jak najbardziej podszedł i bardzo dobrze. Za to naukowcom z Niemiec też wyszło, bo udało im się, słuchajcie, odmłodzić ludzką komórkę. I to o sporo, bo cofnęli jej wiek o prawie 60 lat. Bardzo obiecujące doniesienia. Chociaż w sumie żadna nowość z tymi komórkami. Ja pamiętam Nokia 3310. Można nią było rzucać, wrzucić ją do betoniarki, a potem jeszcze zagrać na niej wężyka, więc w sumie technologia wreszcie dogania legendę.
1: SK2. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
8: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
7: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
1: I po reklamie.

0: W zasadzie za miesiąc to pani Edyta będzie świętowała swoje urodziny. Warto mieć to w pamięci gdzieś tam z tyłu głowy, ale które to oczywiście, że nie powiem, liczby są absolutnie nieistotne. Ważny jest talent, ważny jest głos, który zresztą słyszymy w tym wielkim hicie pani Edyty. To nie ja, gramy wam w Radiu SK2, a przed nami newsy punktualnie o 11.
1: Reklama. Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
4: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej.

0: Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku karkówka, kilogram 14,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
10: Godzina 11, no i czas na informacje drogowo-pogodowe. Na konińskich drogach już jest spokojniej, ale miejscami ruch jest wolniejszy. Chwilkę postoicie na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ulicach Wyzwolenia i Ignacego Paderewskiego. No a pogoda bardzo słoneczna, no ale niestety i tak jest chłodno. Na termometrach 9 stopni, dzisiaj maksymalnie 14 kresek, a do tego lekki wietrzyk.
9: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
11: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka nawoływał w internecie do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Policja ujęła wczoraj kolejnego mężczyznę w Obornikach w Wielkopolsce. Z kolei dziś przesłuchanie mężczyzny, który został zatrzymany w weekend do Warszawy, został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, za co może odpowiadać autor tych pogróżek.
12: Tu wiele zależy od materiałów, które zabezpieczono u mężczyzny w domu i ostatecznej kwalifikacji czynu. Ostatnie godziny to badania i analizy, między innymi nośników danych elektronicznych. Służby i prokuratura podkreślają, że sprawa jest bardzo poważna. Informacja o planowanym zamachu w formie mailowej trafiła najpierw do SOP-u, potem została przekierowana do policji. W związku z tym zwołano pilną naradę służb, a kilka godzin później na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę. Ustalono, że był aktywny na grupach i forach, gdzie głoszone są skrajne poglądy.
11: Kolejny atak na statki handlowe na Morzu Czarnym w nocy u wybrzeży Bułgarii. Zaatakowano dwie jednostki, jedna z nich zatonęła. Udało się uratować jednego członka załogi. W drugi statek płynący pod banderą Malty uderzyły trzy drony. Rannych zostało 6 z 15 marynarzy, poinformował gubernator obwodu warneńskiego Mario Smrkow. Na pokładzie byli obywatele Ukrainy i Azerbejdżanu. Statek płynął z Turcji do Mołdawii. Wcześniej przewiózł zboże z Ukrainy do Turcji. To już drugi taki atak dronów w wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii w tym miesiącu. Poznańskie zoo czeka na orzechy włoskie. Mieszkające tam niedźwiedzie szykują się do zimowego snu i potrzebują sporo kalorii. Orzechy muszą być zdrowe i świeże, mówi Remigiusz Koziński z ogrodu zoologicznego.
13: Orzechy są idealne, ponieważ tych kalorii mają dużo tłuszczów naturalnych, mają też sporo błonnika, co też jest ważne w przypadku niedźwiedziej diety, a więc substancje, które w orzechach włoskich są zawarte, bardzo się niedźwiedziom przydają.
11: Zbiórka orzechów w poznańskim zoo trwa do czwartku.
1: SK2 News Konin.
10: Jan Grzelaczyk. Kabina akustyczna została zamontowana w szkole podstawowej w Sławsku. To rozwiązanie wobec problemu brakującej liczby pomieszczeń. Można w niej prowadzić indywidualne zajęcia albo spotkać się z rodzicami. Kabina kosztowała ponad 40 tysięcy złotych. Trzecia największa pyra w Wielkopolsce urosła w Świątnikach. Ważyła ponad 2 kg, a do zwycięski brakowało jej tylko pół kilo. Koło gospodyń wiejskich świątniczanki zajęło trzecie miejsce w konkursie na największą wielkopolską pyrę.
14: I tego od zwierząt warto się nauczyć, że orzechy są zdrowe, warto je jeść, szczególnie jesienią, jak człowiek skubnąłby sobie coś. Ale nie do końca wie co, każdy z nas ma sobie taką małą wiewiórkę łasą na orzecha. A my ze skorupki wyjmujemy wam najlepsze polskie hity. Tutaj Radio SK2, Kasia Grodzka, dzień dobry. Mamy prawie 3 minuty po godzinie 11:00.

Jego policeman na antenie Radia SK2 na 21 minut po godzinie 11. Policeman nie był potrzebny kierowcy luksusowego McLarena, który jechał sobie pewną gminną drogą w Polsce, bo pan nie jechał za szybko, tak mniej więcej 30-40 na godzinę, a jednak przez dziury w drodze zniszczył sobie opony, osłonę zderzaka i podwozie. Łącznie szkody oszacowano na 450 tysięcy złotych i takie też właśnie odszkodowanie wypłacono kierowcy z polisy gminy. A że polisa no nie była zbyt duża, to trzeba jeszcze było dodatkowo dopłacić z gminnej kasy. Ja już sobie, słuchajcie, wyobrażam świętowanie tam Bożego Narodzenia. Będzie jak ze starych dobrych czasów. Łańcuchy mieszkańcy będą robili skrepiny, a gwiazdkę na choinkę to burmistrz robi sam ze sreberek po czekoladzie. No jakoś to będzie.

0: O tym, że życie potrafi zaskakiwać. Zespół Desu, życie cudem jest. Tutaj Radio SK 200% polskich hitów wam gramy. Cuda nie widzę też w Alpach Algawskich, na granicy Niemiec i Austrii, bo tam naukowcy zauważyli dziurę na jednym ze szczytów. Kiepsko to wygląda, bo jest taka szansa, że wielki, mierzący nawet 400 tysięcy metrów fragment skały może lada dzień po prostu odpaść. Także jeżeli wybieracie się w te rejony, to pamiętajcie, obowiązuje tam absolutny zakaz kichania.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. I awokado zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
12: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
13: I po reklamie.

0: Monika Lewczuk, ty i ja. Takie polskie hity. Gramy wam na naszej antenie. Tu Radio SK2. Wiadomo, co dwie głowy to nie jedna, więc za chwilę przyjdzie tutaj taka inna, druga głowa i opowie, co dzieje się w Polsce i na świecie. Newsy punktualnie o 12.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
3: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.com.

0: Lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
4: Jeżeli patrzycie teraz przez okno, no to okej, przyznaję, ta pogoda nie wygląda tak źle, no bo przecież świeci słońce. No ale niestety prawda jest o wiele straszniejsza i jest całkiem chłodno. Na termometrach 10 stopni, dzisiaj maksymalnie 13 kresek. Co prawda lekki wietrzyk i nie będzie padać, ale i tak koniecznie ubierajcie się ciepło przed jakimkolwiek wyjściem na zewnątrz, bo łatwo się przeziębić.
3: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
5: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz zabił siekierą rodzinę, a potem targnął się na życie. Znamy szczegóły makabrycznej zbrodni na kiereckim osiedlu. To nieoficjalne ustalenia Radia Eska 2. 50-letni sprawca najpierw brutalnie zabił żonę i dwóch synów, 17- i 18-letniego. Potem powiesił się na balkonie. Po informacji od sąsiadów na miejsce ściągnięto służbę. Sąsiedzi są zszokowani.
6: Dwoje dzieci i żona.
7: Tego nie wiemy.
6: Może depresja, może jakaś coś, nie wiadomo.
8: Jako depresja?
6: Bo jako tako to im się dobrze powodziło.
9: Naprawdę, że jestem zaskoczona.
5: Na miejscu pracują służby. Śledczy nie potwierdzają naszych nieoficjalnych ustaleń. Badane są teraz różne wersje.
10: Nie wykluczamy różnych wariantów tego zdarzenia.
5: Mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Kluczowa będzie teraz sekcja zwłok ofiar. Kolejny zatrzymany po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. Zatrzymano mężczyznę, miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Wcześniej, po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony, zatrzymano 60-latka. Dziś zostanie przesłuchany. Do sprawy odniósł się szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Tego hejtu, nienawiści i gruźb również wobec mnie jest bardzo dużo. Ta niedzielna w ocenie służb była dużo bardziej ponad to, do czego dochodzi prawie każdego dnia.
5: Przesłuchanie mężczyzny, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, około 14 w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Dla fanów piłki nożnej to wyjątkowe miejsce na przechadzkę. W Bełchatowie można spacerować ulicą imienia Oresta Lęczyka. Powstała w miejscu, gdzie legendarny trener osobiście maszerował na klubowe obiekty.
12: Jest to bardzo dobra inicjatywa. Wspieramy tutaj pamięć trenera.
13: Taki ukłon w stronę świętej pamięci wielkiego trenera, który zapisał się złotymi zgłoskami w naszym klubie.
5: Orest Lęczyk zmarł 2 lata temu, miał 81 lat.
1: SK2 News, Konin.
4: Jan Grzelaczyk. Schron dla 100 osób wybudują w Brzeźnie. Będzie on częściowo schowany w ziemi.
14: Lokalizacja wydaje się ze wszechmiar logiczna. Projektanci deklarują wykonanie tego.
4: Tłumaczył Marcin Michlicki z Urzędu Gminy w Krzemowie. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku. Na strzelnicy w Kazimierzu Biskupim po raz czwarty odbył się memoriał Arkadiusza Mielcarka. W tym roku Puchar Zwycięzcy powędrował do koła łowieckiego Drop. Memoriał uczcił pamięć zmarłego 3 lata temu przewodniczącego Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim.
15: Radio SK2, mamy południe, przed nami kolejna godzina wypełniona najlepszymi polskimi hitami. Oskar Cyms, zespół Manam, ich usłyszymy już za chwilę. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy. 10.

0: Do października ta piosenka Manamu zdecydowanie też pasuje. To wyjątkowo zimny maj w Radiu SK2. A jak człowiek się pośmieje, to mu od razu cieplej. Więc Nosel wkręca na rozgrzanie już teraz dla was.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo. Czy do pana Dawida się dotelefonował?
3: Tak.
2: Dashbur, Młociny Leśnik, Machajmy Cię, to proszę pana, w sprawie zajścia kolizyjnego, bo ubezpieczyciel wysłał do nas zapytanie odnośnie, proszę pana, kolizji ze sarną.
3: Tak.
2: Proszę mi powiedzieć, kiedy auto będzie dostępne, bo ja muszę zlokalizować, proszę pana, teraz stworzenie typu sarna. Ewentualnie jakieś inne, bo wie pan.
3: Pan do mnie dzwoni i mówi mi, że musi zobaczyć mój samochód, bo musi stwierdzić, która to jest sarna.
2: Proszę pana, ja zobaczyć nie muszę, ja tylko muszę sarnę dopasować, proszę pana, bo ubezpieczyciel ma żądania wobec nadleśnictwa, bo pan twierdzi, że to sarna była. A ja, proszę pana, jeśli powiem, że to nie sarna, bo pan nie da samochodu, to jak mogę, proszę pana, teraz twierdzić, czy pan mówi prawdę?
3: Samochód będzie dostępny czwartek koło godziny 15-16, myślę, będzie dostępny do piątku do godziny 14, bo później znowu wjeżdżam w pracę.
2: Jeden dzień? Nie, proszę pana, ja się nie wyrobię. Jakim cudem ja 287 starym, proszę pana, na jedno miejsce, proszę pana, zgarnę i dopasuję do samochodu. Pan sobie, jak sobie pan wyobrażasz? Bo ja tego nie wyobrażam. Ja minimum, proszę pana, potrzebuję 2 tygodnie.
3: Ale 2 tygodnie na co? Na dostępności samochodu czy czego?
2: Tak, pan zostawia auto, proszę pana, w nadleśnictwie. Ja, jak będę miał dostępne zwierzęta, czyli sarny, dopasowuję, proszę pana, do tego auta.
3: Panie, weź pan się puknij w głowę, ja nie zostawię panu na 2 tygodnie samochodu, bo pan se musi zwierzę dopasowanie, że ty jesteś normalny.
2: Proszę pana, a co jeśli, proszę pana, ktoś inny panu to zrobił, a nie zwierzę, proszę pana, z nadleśnictwa mojego?
3: Czy ty jesteś normalny, żebym ci na 2 tygodnie samochód dostał, bo ty musisz sarę dopasować, z kosmosu, spadłeś, kosmosu nie ma, bo ziemia jest płaska, no ale
2: Proszę pana, to może Daria by to zrobiła szybciej.
4: Przecież da mi to stawać właśnie skręcone.
3: Ja już zacząłem przekinać z nerwów. Ja ją zabiję, normalnie ją zabiję chyba.
1: Nosel wkręca.

0: SK2. Wehikuł czasu.
1: W tym wehikule czasu mam dla Was piosenkę, która mimo, że powstała w roku 1987, to swoje drugie życie otrzymała ponad 30 lat później. W 2022 roku Trips wraz z Kubańczykiem stworzyli nowatorską wersję klubową właśnie tego utworu u nas w oryginale z lat 80. Ostatni raz zatańczysz ze mną i Krzysztof Krawczyk.

0: Jak potrzebujecie wzruszenia, to ta nowość, czyli Jak my od Kaśki Sochackiej i Corteza jest jak znalazł. To singiel stworzony do filmu Nasza Rewolucja, zainspirowany zresztą autentyczną korespondencją Jacka i Grażyny Kuroniów. To w sumie też taka nauka o cierpliwości. I też przypomnienie o tym, jakie emocje może budzić w nas, no dosłownie, kilka zapisanych kartek papieru. Na tę piosenkę możecie też oddawać swoje głosy w zestawieniu Gorącej Polskiej Dwudziestki. Szczegóły na sk2.pl.
1: SK2. Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% zł 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
6: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR już dziś o 22.20 w TVP2.
7: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.

0: To nasze spotkanie z zespołem Kombi. Randewu gramy wam w Radiu SK2. Za to pierwsze spotkanie Mai Chwalińskiej na turnieju w Chinach. Było bardzo owocne, to trzeba przyznać. Polka awansowała gładko do kolejnej rundy. Brawa dla Mai, tu Radio SK2. Przed nami newsy o godzinie 13.
1: Autopromocja. Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
2: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
1: Ładocha na pożarcie.
2: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
3: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: W 29 urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś wszystkie sery w plastrach 150 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11, 15.
18: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
19: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.
21: Godzina 13, no i na konińskich drogach zaczyna robić się troszeczkę intensywniej. Postoicie przede wszystkim na rondzie Ogrody, również na ulicy Kleczewskiej, no i w okolicach klasycznie Ronda Miast Partnerskich. A na termometrach 12 stopni, przede wszystkim świeci słoneczko, widać mało chmur na niebie, do tego dość lekki wiatr, no i nie powinno padać.
20: Sponsorem programu jest koreański producent opon firma Kumho Tire.

0: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Są zarzuty dla mężczyzny, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Tego 46-latka zatrzymano w Obornikach, niedaleko Poznania.
1: Od kilku miesięcy zamieszczał na portalach społecznościowych treści znieważające konstytucyjne organy państwa. Publikowane przez niego treści miały również zawierać nawoływanie do popełnienia zbrodni.
0: Informuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. To kolejna taka osoba zatrzymana w ostatnich dniach. Wcześniej po informacjach o możliwym zamachu na szefa rządu i ministra obrony ujęto na Dolnym Śląsku około 60-letniego mężczyznę. Jeszcze dziś będzie przesłuchany w warszawskiej prokuraturze okręgowej. Zełenski gorzko o Zachodzie. Partnerzy nie uprzedzili nas o ataku balistycznym na Kijów, oświadczył prezydent Ukrainy. 5 rosyjskich rakiet uderzyło w infrastrukturę cywilną, a ranna została jedna osoba. Alerty nie zadziałały przed uderzeniem, bo nie było ostrzeżenia z Zachodu, a sojusznicy mogą informować o wystrzeleniu rakiet na podstawie danych wywiadowczych. Przyczyny braku sygnałów są nadal wyjaśniane, mówi rzecznik ukraińskich sił powietrznych Jurij Ignat. Niestety to nie pierwszy raz. Zazwyczaj wiąże się to z relacjami politycznymi. Oczywiście sprawą zajmą się specjaliści. Informacje te są dla nas bezcenne, pozwalają przygotować się do odparcia ataku oraz ostrzec ludność, by mogła odpowiednio zareagować. Wcześniej pojawiły się sugestie, że brak informacji o ataku dla Kijowa mógł być związany z wstrzymaniem przez USA przekazywania danych wywiadowczych. Szef ukraińskiego MSZ-u zdementował jednak te doniesienia. Benzyna idzie w górę, spada cena diesla. Minister energii ogłosił już maksymalne ceny paliw na środę. Za litr 95 zapłacimy maksymalnie 7 zł i 11 groszy, o 5 groszy więcej niż dziś. Litr oleju napędowego będzie natomiast kosztował 7 zł i 98 groszy, to spadek o 4 grosze.
2: SK2 News, Konin.
3: Jan Grzlaczyk. Kolejne zatrzymania w Koninie za publikowanie w internecie filmów o zagrażającej treści. Z uwagi na wiek zatrzymanych, to jest 11 i 12 lat, nie zostaną umieszczeni w schronisku dla nieletnich. Nastolatkowie mogą otrzymać upomnienie, nadzór kuratora lub skierowanie do ośrodka kuratorskiego. Po zakończeniu Funduszu na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolska Wschodnia dalej będzie mogła ubiegać się o unijne wsparcie, ale w nieco innej formie, w ramach Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego.
4: Czy ktoś powiedział, że trzynastka jest pechowa?
0: No, pewnie wiele osób. No, tylko zależy w jakiej konfiguracji.
4: Ale dzisiaj może nam czarny kot przejść przez drogę, prawda?
0: No, też się tak.
4: Możemy spokojnie dzisiaj przejść pod drabiną również.
0: No, można.
4: Bo dzisiaj jest 13, ale...
0: Wtorek.
4: Dokładnie, a nie piątek, więc co ma pech? Pech ma dzisiaj wolne, a wy właśnie macie szczęście, jak włączyliście SK2.
5: Bez reklam. Jeden po drugim.
6: Teraz gramy 10 najlepszych polskich hitów.
4: No po prostu szczęście, strzał w dziesiątkę.
0: No tylko szkoda, że ta trzynastka też dopiero na zegarach jest.
4: Nie no, spokojnie. Większa połowa dnia już za nami, jeżeli większa jest.

0: Zaufaj mi. Przygoda w SC2 z polskimi hitami nigdy się nie kończy, ale jak przychodzi lato, no to odsłaniamy co się da, bo przecież bikini, skąpe stroje, łapanie tego każdego promienia słońca. Tak oczywiście było, mamy już jesień, ale człowiek po to się opala latem, aby załóżmy dzisiaj też pochwalić się opalenizną i mamy takie święto w kalendarzu 13 października, dzień bez stanika. O, czyli pełen luz, zero spiny, nic na siłę, drogie panie.
1: SK2.
0: Miseczki dzisiaj mogą być pełne, ale mam na myśli to oczywiście od obiadu. A przy okazji zajrzyjcie na sk2.pl i wybierzcie najlepszy polski obiad. Do zgadnięcia 500, nocleg w hotelu i biesiada na narodowym sk2.pl. Jaki cud.

No mknie chłopak na tych wysokich obrotach przez te cztery pory roku, Wiktor Waligura w SC2. A teraz zatrzymamy się przy jednej z tych pór roku, tegorocznej gwieździe jesiennego muzycznego sezonu, Roxy ze swoją nowością w SC2.

0: Kto ma farta, ten baluje. Budka suflera w Radiu SK2. Dzisiaj 13, ale nie piątek, tylko mamy wtorek. No i słuchacz SK2, Stanley, napisał mi SMS-ka, że dziś wpadł na Kanarów, czyli kontrola bilecików była. 13, wszystko zdarzyć się może. No tak, jak nie miałeś biletu, to powiem ci, pech. Jest pech, w życiu tak, można mieć farta, ale w komunikacji miejskiej lepiej mieć bilet.
1: SK2.
0: My taki mamy w SC2 do polskiej muzy. Daria Zawiałow, Artur Rojek. Już za chwilę ten duecik w SC2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
14: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax. Zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 14 do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
21: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
20: Od poniedziałku do środy ćwiartka z kurczaka, z lady lub w dużym opakowaniu 4,99 za kilogram, 3 kilo na osobę, a chleb Graham 1,99 zł. Kaufland.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: A teraz w RTV Euro AGD.
24: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
25: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

Zbliżamy się powoli do godziny 14. Bledka nas odprowadziła, o której to punktualnie najważniejsze newsy. A w nich między innymi Warszawa, prokuratura i groźby zamachu. O szczegółach w newsach

0: Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba!
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao, twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
4: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
5: Rozumiemy te pokusy, dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
6: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to urodzinowe hity z kartą moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
10: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
11: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
10: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz świętujemy Dzień Nauczyciela. Z tej okazji aż do soboty. Kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów. Drugi produkt za 5 zł z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego czekoladki Merci. Różne rodzaje 250 gramów. 14,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do 14 października bukiet 15 róż. 9,99 za każdy bukiet przy zakupie dwóch bukietów. Biedronka.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: A teraz czas na najświeższe informacje drogowo-pogodowe. Postoicie na ulicy Kleczewskiej, ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego i 11 listopada. Ruch wolniejszy jest również na ulicach Wyzwolenia i Ignacego Paderewskiego. Trzeba także uzbroić się w cierpliwość, jadąc od Konina w stronę Kazimierza Biskupiego. Na termometrach 12 stopni, bardzo słonecznie, no i nie powinno już padać do końca dnia.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
21: Jest 14. News SK2. Jakub Konieczkowicz zostanie przesłuchany i najpewniej usłyszy zarzuty. Właśnie teraz mężczyzna, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON, powinien zostać doprowadzony do prokuratury okręgowej w Warszawie. Do stolicy został przewieziony z Wrocławia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Ostatnie godziny to intensywna praca śledczych.
22: Dokładnie tak. Usłyszałem dziś, że analizy się przedłużają, dlatego przesłuchanie rozpocznie się później niż planowano. Badane są m.in. nośniki danych elektronicznych. Śledczy chcą mieć mocny materiał dowodowy, bo od tego zależy, jakie zarzuty przedstawią zatrzymanemu. Od początku słyszymy, że sprawa jest bardzo poważna. A chodzi o około 60-latka, który miał grozić zamachem na premiera i szefa MON. Z ustaleń służby wynika, że udzielał się na radykalnych grupach

0: i takie też nawiązywał kontakty.
1: A wczoraj zatrzymano kolejnego mężczyznę po groźbach wobec polskich władz w wielkopolskich Obornikach. W ręce służb wpadł mężczyzna, który miał nawoływać do zabójstwa premiera i marszałka Sejmu. Ten 46-latek usłyszał już zarzuty. 5 osób uratowane, 11 osób zaginionych po atakach dronów na 2 statki na Morzu Czarnym w pobliżu Bułgarii. To wstępne informacje lokalnych władz. NATO zapowiada ścisłą współpracę z sojusznikami w regionie Morza Czarnego. To już kolejny w ostatnim czasie atak na tym akwenie, co zdaniem szefa polskiego MON Władysława Kosiniaka-Kamysza świadczy o jednym.
2: Że zagrożenie jest większe niż było do tej pory. Naruszenia przestrzeni powietrznej, drony, które wlatują, ale te, które uderzają też w statki.
1: Przypomnę, bezzałogowce uderzyły 2 statki handlowe u wybrzeży Bułgarii. Jeden zatonął. Bułgarskie władze nie ustaliły dotąd, kto odpowiada za ataki. Ukraina wskazuje na Rosję. Leon XIV jest już w poliklinice Dżemeli. Jeszcze dziś papieża czeka operacja. Zespół chirurgów usunie guzka z jego płuca. O jego wykryciu Leon XIV sam poinformował w niedzielę podczas spotkania z wiernymi. Jak wyjaśnił, jest on w fazie początkowej i dobrze zlokalizowany. Dalsze informacje o stanie zdrowia papieża Watykan ma ogłosić wieczorem.
3: SK2 News, Konin.
4: Jan Grzelaczyk. Pierwszy mural społeczny powstał rok temu na Zatorzu, ale ze względu na nasiąkanie muru wodą trzeba go było pilnie odnowić. Tym razem postawiono na odporne wydruki z identycznymi wizerunkami szóstki znanych koninian. Znajdziecie wizerunki Wenedy, Urbanowskiej, Rakuszanki, Beckera, Janaszka i Dragana. Kolarze z KLTC Konin z kolejnymi sukcesami. Filip Pasterski zakończył zawody Pucharu Polski w kolarstwie torowym w Pruszkowie na 3. miejscu. Pasterski wraz z innym reprezentantem konińskiego klubu Filipem Frontczakiem startowali w rywalizacji Omnium Juniorów.
5: No to teraz zaczynamy godzinę i to będzie godzina w SC2 kobiet. Kobiet, które są nie do zatrzymania. Zalia, Samach, Kaśka Kowalska, Kora czy Ewa Farna. One wchodzą do gry i od razu tutaj ustalają zasady.
6: 10 najlepszych polskich hitów.
7: Jeden po drugim. SK.
5: Ale spokojnie, faceci też dostaną mikrofon. Między innymi Mrozu i Thompson, bo jak nie oni, to kto? Bo jak nie SK2, to kto ma wam grać tylko polskie hity? Kowalski, witajcie.

A dlaczego nie? O tej porze też można leżeć i odpoczywać przy najlepszych polskich hitach. Manam w dziesiątce tych największych sztosów i krakowski spleen. No i w końcu też ktoś zauważył, czytam, że samo leżenie potrafi zmęczyć, bo pojawił się pomysł tak zwanego urlopu regeneracyjnego. Czyli dodatkowa opcja odpoczynku od pracy. O! I ja już widzę tę rozmowę z szefem. Szefie, potrzebuję urlopu regeneracyjnego. Ale jak to? Przecież dopiero wróciłeś z wakacji. No właśnie. Trzeba po nich dojść do siebie. SK2

0: Kasieńka Kowalska w SCB2 i Nobody, to teraz Everybody. Zapraszam do wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wylądowaliśmy w Krakowie. Na ulicach jeżdżą Fiaty 126P, duże Fiaty też 125P. Na chodnikach wszyscy ubrani w dżinsy, swetry. Ortalionowe kurtki królują, u pań jeszcze takie fryzury modne. Ogromne objętościowo, no takiej fryzury to żaden fryzjer by się nie powstydził. A pod Wawelem jest ulica Koletek. I tutaj wchodzimy do jednego z mieszkań przy tej ulicy i w salonie meblościanka, telewizor, na nim koronkowa serwetka sobie leży i też stoi fortepian, ale to nie jest byle jaki fortepian, proszę Państwa, bo to jest fortepian cioci profesorki, cioci Zbyszka Wodeckiego, na którym to instrumencie mały Zbysio plumkał tam swoje pierwsze melodyjki, ale też to na nim narodziły się pierwsze poważne kompozycje, między innymi ta.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości, jakie powstały chyba w ostatnim półwieczu. Dziewczyna z warkoczami, chłopak ze skrzypcami, który tak jak każdy lubi wracać tam, gdzie był. Zbyszek Wodecki w wehikule czasu Eski 2.

0: Problem to nie skończy się dobrze.
1: Nie, nie mam żadnego problemu. Ej, spokojnie. BRO West 2 i wychowamy w Polsce, również w Pabianicach. Czytam, w Pabianicach zlikwidowano nielegalną rozlewnię alkoholu, a w niej blisko 5000 litrów środków biobójczych. Wow, to w tej rozlewni nie było degustacji, tylko dezynfekcja.
2: SK2. Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Na Dzień Nauczyciela praliny Merci od 210 do 250 gramów 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 października.
16: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Robert Jansson i Kuba Badach śpiewają o małych szczęściach i niech takim małym szczęściem będzie to, że już za chwilę godzina 15, czyli bliżej niż dalej. A blisko nam do najważniejszych wiadomości, które punktualnie w SC2 już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które dalej?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa?

0: Prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
6: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
8: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
12: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Godzina 15, godziny szczytu, no i na konińskich drogach jest intensywnie. Postojcie przede wszystkim na drodze krajowej numer 25, zarówno w stronę Ronda Miast Partnerskich, jak i z Gosławic jadąc w stronę południa, konkretnie w stronę Starego Miasta. Korki pojawiają się także na odcinku od Konina w stronę Kazimierza Biskupiego. Na termometrach 11 stopni, słonecznie i nie powinno już padać.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Ofiary miały poważne obrażenia głowy. To nieoficjalne ustalenia Radia Eska 2 po tragedii na kieleckim osiedlu. Według naszych informacji 55-latek zabił siekierą żonę oraz synów, 16- i 18-latka. Później popełnił samobójstwo. Radio Eska 2 ustaliło, że prawdopodobny sprawca był ochroniarzem. Mężczyzna nie leczył się wcześniej psychiatrycznie. Nie było też wcześniej sygnałów o przemocy w rodzinie. Sąsiedzi są zszokowani. Podejrzewanego o zabicie rodziny znali z widzenia.
16: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
17: Może depresja, może jakaś czy coś, nie wiadomo.
15: Na miejscu tragedii cały czas pracują śledczy, mówi Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
18: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów, ewentualnych narzędzi zbrodni. Co do przyczyn zgonu wszystkich tych czterech osób będziemy mogli się wypowiedzieć po przeprowadzeniu sekcji zwłok.
15: A śledczy zaplanowali sekcję na jutro. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Od jutra maksymalna cena litra 95 wzrośnie do 7 zł i 11 groszy. 98 będzie kosztować do 8 zł i 1 grosza. Dlaczego paliwo drożeje? Sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
19: Analitycy wskazują na drożejącą ropę i produkty naftowe oraz problemy z dostawami z Bliskiego Wschodu. We wrześniu eksport diesla z tego rejonu do Europy był o 80% mniejszy niż przed wybuchem wojny. W efekcie benzyna 95 drożeje w środę o 5 groszy na litrze, a 98 o 6 groszy. Dobra wiadomość, bo potanieje diesel.

0: dokładnie o 4 grosze.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Nie tylko zaległe wypłaty, ale też stabilne zasady finansowania pracy. O to walczą lekarze weterynarii, którzy protestują dziś w Kutnie.
2: Od 15 lat lekarz weterynarii urzędowy nie uzyskał żadnej waloryzacji stawki. Żadnej, absolutnie.
1: Mówi Bartosz Woźniak, prezes Stowarzyszenia Urzędowych Lekarzy Weterynarii. W akcji uczestniczą też pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej.
3: SK2 News, Konin.
4: Jan Grzelaczyk. Dwa agregaty prądotwórcze kupiła gmina Krzymów. Trafiły one do Urzędu Gminy i do Szkoły Podstawowej w Krzymowie. Urządzenia są wyposażone w system automatycznego uruchamiania. Samorząd wydał na agregaty niecałe 133 tysiące złotych. Część korytarza z 1957 roku w Kolskim Szpitalu zostanie pokryta szkłem. Trwa remont odcinka, który prowadzi do izby przyjęć i do diagnostyki radiologicznej oraz do laboratoriów. Remont ma zakończyć się w tym tygodniu.
5: No już 3 minuty po godzinie 15, pewnie teraz siedzicie w samochodzie i drapiecie się po głowie, jak Kuba powiedział, że paliwko nam drożeje, prawda?
1: No zgadza się.
5: No delikatnie, ale nie przejmujcie się, niedługo...
1: Chyba że diesel, to nieco taniej.
5: No to troszeczkę, tak czy inaczej w każdym wypadku teraz pomyślcie, że wasz samochód trzeba traktować jak taką limuzynę. Limuzynę prezydenta, wyjazd jak coś, tylko na specjalne okazje.
3: 100% polskich hitów. SK2.
5: Jest też okazja do tego, żeby poraparaparować sobie razem z Kasią Popowską. Na dzień dobry, Kowalski, witajcie. A jeszcze sięgniemy dnia. Dnia to może nie, ale dna bez życiowego kryzysu za chwilę.

Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: końca. W ST2 Oskar Cyms i bez końca, bez końca. Ubywa też wody w jeziorze Solińskim, tutaj czytam. Oj. Jest tyle wody, że turyści nawet napisali, mogą spacerować spokojnie po odsłoniętym dnie. No kiedyś chodziło się nad jezioro, teraz można chodzić po jeziorze. Takie cuda tylko w Polsce.
1: ST2.

0: Artur Rojek i jego Mira Fiori jesienna, ale także Jakub Konieczkowicz i najważniejszy skrót newsów w SC2 15:30.
1: Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Stołeczna policja opublikowała wizerunek zaginionej na swoich stronach. Apeluje także o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat informacje. Kolejny atak bez załogowców na Lwów. Po godzinie 14 nad miastem i okolicami zestrzelonych zostało kilka rosyjskich dronów. Według wstępnych informacji odłamki spadły m.in. na budynki mieszkalne we wsi Malechi w 7 km od miasta. 3 osoby zostały ranne. Część Lwowa pozostała bez prądu. A przypomnę, to już drugi dziś ostrzał miasta. Nad ranem drony uszkodziły budynki mieszkalne w okolicach Lwowa. Morka rozpoczęła służbę. Nad Zalewem Szczecińskim odbył się chrzest nowego statku Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. To 16-metrowa łódź z 2 silnikami o łącznej mocy 1300 koni mechanicznych. Ma szybko dopłynąć na ratunek w najtrudniejszych warunkach pogodowych.
0: SK2. Niezależnie od warunków pogodowych, my razem z wami teraz jedziemy i z Natalią Kukulską. A za chwilę wrzucimy piąty bieg z budką suflera w SC2.

0: Można tańczyć na 3 i na 3. Świat też zamknął oczy ostatnio. Czytam, bo kolorowe gazety piszą o wpadce w tańcu z gwiazdami Julii Kiwieniawy. Porwała ją na parkiet sama Iwona Pawłowicz. Chciała pokazać kilka dynamicznych, takich zmysłowych, szybkich obrotów i podczas jednego z nich tak pani Iwona zakręciła Julką, że tej spadła spódnica. No i świat zobaczył przez chwilę, jak tutaj napisali w gazecie, jej kuse czarne majteczki. Do tego jeszcze juror Rafał Maserak dodał: dobrze, że Julka miała tego dnia bieliznę. SK2. Całe szczęście, bo spódnica nie wytrzymała tempa, ale bielizna dała radę.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze, jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. To może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla ciebie i twojego domu. Konin. Spółdzielców 9.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
16: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
17: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
18: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
19: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
22: I po reklamie. 100% polskich hitów.

0: produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
10: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do środy polski świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
9: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Na konińskich drogach jest jeszcze intensywnie, bo trwają godziny szczytu, gdzie dokładnie pojawiają się korki. Postoicie przede wszystkim na ulicy Przemysłowej, Kleczewskiej, no i na ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Korkują się okolice Trasy Warszawskiej, Ronda Solidarności, no i klasycznie Ronda Miast Partnerskich. Na termometrach 11 stopni, słonecznie i nie będzie już padać.
12: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Jest 16, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Niemieccy śledczy przesłuchują trzecią osobę zatrzymaną w sprawie podpalenia stacji Starlink na Mazowszu. Tę kobietę ujęto w berlińskiej dzielnicy Spandau. Chodzi o, przypomnijmy, o pożar stacji łączności satelitarnej koło Grójca. Od początku podejrzewano sabotaż. Więcej wie Mateusz Chłystun. Co wiadomo o zatrzymanej?
15: Polscy śledczy na razie nie precyzują, jaki był jej udział w podpaleniu stacji Starlinków pod Grójcem. Jak usłyszałem w komendzie głównej, kobietę zatrzymali niemieccy policjanci i po stronie tamtejszych śledczych leży teraz jej przesłuchanie. Będzie ono kluczowe dla dalszych decyzji, w tym ewentualnego aresztowania i przekazania stronie polskiej, która prowadzi śledztwo. Wczoraj, przypomnę, służby poinformowały o dwóch obywatelach Turcji zatrzymanych w tej sprawie. Mają oni odpowiedzieć za działanie dywersyjne na zlecenie obcego wywiadu. Ci dwaj mężczyźni także zostali zatrzymani w Niemczech i przebywają w tamtejszym areszcie. Polska prokuratura skierowała już wniosek o ich ekstradycję.
14: A stacja Starlink pełni funkcję ważnego węzła internetowego i jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę do Ukrainy. Publikował w sieci fotki z nożami i hasłami nawołującymi do agresji. Najbliższe miesiące spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak w sprawie 14-latka z Bełchatowa zdecydował sąd rodzinny.
16: Sędzia Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Bełchatowie wydał postanowienie o tymczasowym umieszczeniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na okres 3 miesięcy.
14: Mówi Marta Bajor, rzecznik policji w Bełchatowie. 14-latek został zatrzymany przez mundurowych w miniony piątek. W Polsce jest już 2,5 miliona dawców szpiku. To plasuje nasz kraj na 3. miejscu w Europie i 5. na świecie. Każdy zarejestrowany w bazie wolontariuszy zwiększa szanse na uratowanie życia osób zmagających się z nowotworami krwi.
17: Mogą zachorować i dzieci, i starsze osoby, i ci, co prowadzą bardzo zdrowy tryb życia.
14: Mówi dr Tigran Torosjan, hematolog i dyrektor medyczny Fundacji DKMS. W Polsce 13 października jest oficjalnym dniem dawcy szpiku.
11: SK2 News, Konin.
13: Jan Grzelaczyk. Kabina akustyczna została zamontowana w szkole podstawowej w Sławsku. To rozwiązanie wobec problemu brakującej liczby pomieszczeń. Można w niej prowadzić indywidualne zajęcia albo spotkać się z rodzicami. Kabina kosztowała ponad 40 tysięcy złotych. Trzecia największa pyra w Wielkopolsce urosła w Świątnikach. Ważyła ponad 2 kg, a do zwycięski

0: Brakowało jej tylko pół kilo. Koło gospodyń wiejskich świątniczanki zajęło trzecie miejsce w konkursie na największą wielkopolską pyrę.
1: I takie wiadomości bardzo, bardzo lubimy. Jakub, przed chwilą przekazałeś tutaj, że Polska jest na podium, tak?
2: Zgadza się.
1: Trzecie miejsce mamy w
2: Europejskie.
1: Piąte mamy na świecie pod względem liczby dawców szpiku i to należą się wam wielkie brawa, czapki z głów. To tylko udowadnia, że Polacy mają ogromne serca, a w SC2 mamy ogromny zapas polskich hitów. No i w sumie to jesteśmy naszpikowani nimi.
3: 100% polskich hitów.
1: Mesa jak Sylwia Grzeszczak, bryska, już wam teraz to udowodni. Kowalski, witajcie.

0: Każdego dnia tylko polskie hity Messiah w SC2 i każdego dnia dziękuję Bogu za to, że jest Artur Jarząbek, bo gdyby nie on, to żylibyśmy w kłamstwie, a on?
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: W lasach trwa właśnie absolutne szaleństwo. Ludzie wciąż wracają z lasów z pełnymi koszami, tylko jak długo to jeszcze potrwa? Kalendarz sugeruje, że zaraz koniec, ale pogoda ma własny plan. Grzyby potrzebują głównie dwóch rzeczy: wilgoci i ciepła. Sanepid podaje, że wprawdzie ideał to 15-25 stopni, ale natura potrafi się dostosować. Najbliższe dni wciąż zapowiadają się obiecująco. Prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej do połowy października przewidują przelotne deszcze i nawet 17 stopni w dzień, więc podgrzybki czy kanie będą rosły jak grzyby po deszczu. Co prawda w listopadzie temperatura spadnie poniżej 10 kresek, ale leśnicy uspokajają. To wcale nie oznacza automatycznego końca sezonu. Przy dobrej wilgotności borowiki czy opieńki można zbierać nawet w połowie listopada. Mało tego, zimą na pniach drzew pojawią się boczniaki i płomiennice, które świetnie znoszą mrozy i nadają się prosto na patelnię. Wygląda więc na to, że sezon potrwa jeszcze dłużej niż zazwyczaj i to jest świetna wiadomość dla wszystkich, którzy lubią zbierać grzyby, oraz nieco gorsza dla ich bliskich, którzy potem będą musieli to wszystko czyścić przez całą noc, ale spokojnie, bo niedługo też zmiana czasu na zimowy, więc noce będą dłuższe. Czasu na czyszczenie będzie pod dostatkiem.

0: Jeżeli marzycie o kolejnym polskim hicie, to Emigranci będą za chwilę, ale wcześniej Jakub Konieczkowicz i newsy w SC2 16:30.
1: Pół tysiąca uczniów i nauczycieli ewakuowanych z zespołu szkół zawodowych Mechanik w Mińsku Mazowieckim. Ktoś rozpylił w budynku nieznaną substancję. 9 osób uskarżało się na zawroty głowy i duszności. Trafili pod opiekę medyków. Na miejsce wezwano też grupę ratownictwa chemicznego. Protestujący nie mają zamiaru odpuścić. Mowa o głodówce, która od czwartku trwa w szpitalu w Sanoku. Związkowcy i pracownicy domagają się odwołania obecnej dyrektor.
2: Jako przyczyny wskazują łamanie praw pracowniczych oraz brak dialogu ze strony dyrekcji z pracownikami, związkami zawodowymi.
1: Powiedział nam Grzegorz Pasztyła, przewodniczący Solidarności Pracowników Technicznych Obsługi Zdrowia. Na jutro zaplanowano kolejne spotkanie w starostwie w tej sprawie. 1-1 w setach. Hubert Hurkacz walczy o ćwierćfinał w turnieju w Szanghaju. Jego rywalem jest Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Trwa trzeci set, jest 2-1.

0: Tam dla Huberta Hurkacza jest w setach, czy...?
1: W setach 1-1, w trzecim secie 2-1 w gemach.
0: No i wszystko się zgadza, moi drodzy. Trzymamy za niego oczywiście kciuki, teraz już obiecani emigranci w SC2, potem plan awaryjny od Lambery, oby takiego, i oby z takiego Hubi Hurkacz nie musiał korzystać.

0: Zabijają myśl, że nie mógłbyś na ten numer zagłosować. Ty byś też nie mogła w gorącej polskiej dwudziestce, a zrobicie to na sk2.pl. Liwka, poza tobą nic. A teraz temat, który, kochani, nie jest żadnym błędem w Matrixie. Chodzi o duet. Były wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak i detektyw Krzysztof Rutkowski. Pewnie widzieliście w swoich social mediach roleczki takie różne, w sieci mnóstwo memów krąży. Na przykład zamiast rolnik szuka żony jest napisane rolnik szuka ochrony. No coś w tym jest, bo były wiceminister ma kłopoty z narkotykami w tle, a pan Krzysztof chce go z tego wyciągnąć. No i ja osobiście mam nadzieję i trzymam kciuki, że mu się uda, bo polityka strasznie podobno uzależnia.
1: SK2.
0: Tak jak w SC2, cały czas jesteśmy nakręceni od tych polskich hiciorów, Strachy na Lachy, Lady Punk. Oni nas wciągną jeszcze w tej godzinie w taką muzyczną zabawę w SC2.
1: Reklama. O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena Bajkordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabajkordia.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak Mercy Stork za 14,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku karkówka kilogram 14,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
6: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
7: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
1: I po reklamie.

0: Powody do radości i powody do tańczenia. Obyśmy takich mieli jak najwięcej. Lady Punk, Westy 2 i Tańcz Głupia Tańcz. A czy takie będzie miał nowy prezydent Krakowa? Tego to nie wiem, bo przed nim sporo wyzwań. Jakich? O tym w newsach Eski 2 o 17.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza.

0: Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu winogrona zielone bezpestkowe. Teraz aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. A chude mięso mielone z szynki 500 gramów. Teraz aż 83% taniej za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Ten wtorek już powoli dobiega końca, spójrzmy jeszcze na pogodę. Na termometrach mamy 11 stopni, słonecznie, no i szykuje się złota godzina. Piękny zachód słońca około godziny 18, szykujcie aparaty. No a jutro? Jutro niestety pogoda gorsza, będzie pochmurnie, będzie padał deszcz, no i trzeba liczyć się też z troszkę silniejszym wiatrem.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Jest 17. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz odpowiada na pytania śledczych. Od blisko 3 godzin trwa przesłuchanie mężczyzny podejrzewanego o planowanie zamachu na premiera Donalda Tuska i wicepremiera, szefa MON, Władysława Kosiniaka-Kamysza. 66-latek został zatrzymany we Wrocławiu, a następnie przewieziony do Warszawy. Jego sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Warszawie, a na miejscu jest Mateusz Gołębiewski.
8: Tak, jestem. Dzień dobry.
7: Co wiadomo o niedoszłym zamachowcu?
8: 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę w swoim mieszkaniu we Wrocławiu. Mężczyzną zainteresowały się służby po tym, jak miał szukać w internecie snajpera, który pomógłby mu w zamachu na najważniejszych polityków. Był też założycielem nieformalnej organizacji Radykalny Polski Ruch Oporu. Służby otrzymały informacje o jego planach od informatora. Zagrożenie potraktowano na tyle poważnie, że zwołano pilne spotkanie przedstawicieli ABW, Policji i Służby Ochrony Państwa. Śledczy analizują również zabezpieczone u mężczyzny nośniki danych elektronicznych.
7: Walka z rosnącym zadłużeniem oraz trudna współpraca z Radą Miasta to największe wyzwania nowego prezydenta Krakowa, podkreśla w rozmowie z nami politolog Łukasz Stach z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak dodaje, problemem może być też zarządzanie miastem.
9: To może być trudne. Pamiętajmy o tym, że aparat urzędniczy ma swoją inercję i tchnięcie nowego życia czy nowego impulsu w niego może być dużym wyzwaniem.
7: A zaprzysiężenie nowego prezydenta Krakowa Łukasza Gibały odbędzie się za tydzień. Szykuje się rewolucja na torach, to przez nowy rozkład jazdy. Chodzi o odjazdy w powtarzalnych odstępach, jak w metrze, tłumaczy Mateusz Gdowski z PKP Intercity.
10: W zależności od trasy pociągi będą kursować co pół godziny, godzinę, dwie lub cztery godziny.
7: A pociągi mają też kursować na stałych trasach, a przesiadki mają być lepiej skoordynowane.
11: Panie, widzę wpatrzone w bilet, tak, czyli planują panie podróż.
12: Nic z tego nie rozumiem, z tego biletu.
11: Ma być prościej podobno.
13: Nie zaszkodzi, bo jak ktoś rzadziej jeździ, to może jakoś mu ułatwi.
7: Mówili pasażerowie naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi. Nowy rozkład zacznie obowiązywać od 13 grudnia.
4: SK2 News, Konin.
6: Jan Grzelaczyk. Schron dla 100 osób wybudują w Brzeźnie. Będzie on częściowo schowany w ziemi.
14: Lokalizacja wydaje się ze wszechmiar logiczna. Projektanci deklarują wykonanie tego.
6: Tłumaczył Marcin Michlicki z Urzędu Gminy w Krzemowie. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku. Na strzelnicy w Kazimierzu Biskupim po raz czwarty odbył się memoriał Arkadiusza Mielcarka. W tym roku Puchar Zwycięzcy powędrował do koła łowieckiego Drop. Memoriał uczcił pamięć zmarłego 3 lata temu przewodniczącego Rady Gminy w Kazimierzu Biskupim.
15: Dobra, słuchajcie, już nam wystarczy. Czego nie zrobiliśmy dzisiaj, się zrobi jutro, a teraz kończymy razem pracę i słuchamy polskich hitów w Radiu SK2. Jeśli już wam się włącza pierwsze ziewanie, to dajcie mu 3 minuty. On was rozbuja. Krzysiek Krawczyk w duecie z Goranem Bregowiciem. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Szymon Wydra w Radiu SK2, a jeżeli wy, tak jak on, chcecie żyć życiem towarzyskim, no to zaglądajcie na sk2.pl, bo my was na takie wyjście towarzyskie zabieramy. Do loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. Już 7 listopada najbardziej polski obiad. Najpierw się najemy, a potem będziemy tańczyć. Będziecie wy, ekipa Radia SK2 i ekspertka kulinarna Daria Ładocha. W zakładce konkursy na sk2.pl są darmowe zgłoszenia. Tam wybieracie waszą ulubioną zupę, ulubione polskie danie główne, no i piszecie, dlaczego powinniście siąść razem z nami przy stole do wygrania 500 kieszonkowego, nocleg w hotelu w Warszawie i udział w najbardziej polskim obiedzie na PGE Narodowym w Warszawie.

0: Baim w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów, a 50%, połowa dokładnie Polaków, narzeka na system kaucyjny. To wyszło z najnowszych badań. No słuchajcie, ciekawe dlaczego, prawda? Ja myślę, że w wielu polskich domach jest takie pomieszczenie, gdzie składujemy te pełne worki butelek i zawsze mówimy, a tam się przy okazji wywiezie i nie wywozimy w ogóle. A jak już się wywiezie, jak już spakujemy te wszystkie butelki na przykład do bagażnika do samochodu i zaczniemy wrzucać do butelkomatu, to po trzech butelkach wyskakuje komunikat, że butelkomat jest pełny. Ale słuchajcie, to jest dobra informacja, bo się okazuje, że jest coś bardziej denerwującego niż to, jak nam się kasa samoobsługowa w sklepie zatnie i trzeba czekać na obsługę.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które dalej?

0: Zrobimy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz imponującego i komfortowego SUV-a Audi Q5 z ratą już od 990 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make Deals.
4: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
5: To będzie ostatnia.

0: urodzin Carrefoura, w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: I po reklamie.

0: Natalia Schroeder i jej lustra na antenie Radia SK 2. Mam nadzieję, że już wszyscy za chwilę staniemy przed lustrem w łazience. Się ręce umyję po wejściu do domu, dziewczyny zmyją makijaż, no i zaczynamy wolny wieczór. A w SK 2 wieczorem są najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie.

0: Kędzierców 9. Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie pomidory w puszce Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. I wszystkie makarony Italiamo. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
0: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.
5: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz usłyszał łącznie 9 zarzutów. 3 godziny trwało przesłuchanie 66-latka, który groził zamachem na premiera i szefa MON. Mamy do czynienia z przejściem z zamiaru do przygotowań, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
6: Mężczyzna ten już pozyskał dodatkowe osoby posiadające broń oraz miał pozyskać adresy poszczególnych polityków.
5: Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura złożyła wniosek o areszt. Jedna osoba jest w szpitalu, kilkunastu udzielono pomocy medycznej, i to po ewakuacji zespołu szkół zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Na terenie szkoły mogło dojść do rozpylenia niebezpiecznej substancji.
7: Na tę chwilę nie potwierdzamy, czy rzeczywiście doszło do jej rozpylenia. Policjanci prowadzą czynności.
5: Mówi Paula Antolak z policji w Mińsku Mazowieckim. Ze szkoły ewakuowano 346 osób. Walka o historyczny awans właśnie rusza. Reprezentacja polskiej kobiet w piłce nożnej rozpoczyna spotkanie z Belgią. To rewanżowy mecz półfinału baraży o awans na Mistrzostwa Świata w Brazylii.
8: Newsy zaliczone, wiemy co się dzieje, to teraz możecie się dowiedzieć, czego się będzie słuchało w najbliższym czasie. Jak co wieczór w SC2 mam najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. No i słuchajcie, pojawił się nowy Girls Band na polskiej scenie, takie modelki 2.0. Ekipa influencerek się zebrała i robi razem muzę. Jak im wyszło? Posłuchamy za chwilę. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

bracia w Radiu SK2, a teraz będziecie świadkami debiutu. Nowy zespół na polskiej scenie się pojawił. Ekipa pięknych dziewczyn z pięknymi głosami, nazywają się Lale. Wśród nich influencerka Monika Kociołek, tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski Julia Czesak i finalistka pierwszej odsłony The Voice Kids Oliwia Kopiec. Dziewczyny dorastały na początku lat 2000, no i właśnie w takim klimacie robią teraz razem muzykę i mają kawałek bardzo imprezkowy, dobrze bujający, żeby się dobrze nakręcić na wieczór. Lale, Ej Lala, gorąca nowość na antenie Radia SK2.

Rafał Brzozowski w Radiu SK2. Słuchajcie, karnawał w tym sezonie przeszedł szybciej. Zespół Enej nam to załatwił, bo już teraz ma dla nas ponad 3 minuty grubej imprezy. Enej już w przyszłym roku będzie obchodził 25-lecie swojej kariery. Z tej okazji ruszą w trasę koncertową, zagrają swoje kultowe hity i to świętowanie zaczynają już teraz nowością pod tytułem Bal. Już teraz na antenie SK2 Enej i Bum Bum Orkestar. Jeśli chcecie, żeby ten bal zdarzał się na naszej antenie częściej, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na ten kawałek w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki.

0: oddział zamknięty w Radiu SK2, a za chwilę naszą antenę przejmie jesieniara. Jak sama pisze, przyznam, że jestem trochę jesieniarą, więc sezon na kocyk, herbatki i pisanie smutnych tekstów uważam za rozpoczęty. Tak pisze Marisa, której hit Będzie pięknie jest aktualnie na miejscu 5 gorącej polskiej dwudziestki. Jeżeli też w was drzemie jesieniarz, no to zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK2.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
11: Psst, cześć, to influencer, ten od cen.
12: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
16: O, przypomnienie. Dzień otwarty drugiego etapu Modena by Cordia na poznańskich Jeżycach. Zobacz na żywo jeszcze przed ukończeniem. Już 17 października od 10 do 16 będzie możliwość wejścia na teren budowy i zobaczenia, jak może wyglądać Twoje przyszłe mieszkanie. Skorzystanie ze specjalnej oferty cenowej dostępnej tylko tego dnia i konsultacji z ekspertem do spraw wykończenia wnętrz. Ja idę, a Ty? Szczegóły na www.modenabycordia.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Day.

0: od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: I po reklamie.

0: Ladybug w Radiu SK2. Kultowy polski hit. Często śpiewają go sportowcy po zwycięstwie. Częściej siatkarze niż piłkarze. Zostańcie z Radiem SK2, bo po godzinie 19 gram wasz ulubiony hicior poprzedniego tygodnia, Sanach i Cichosza, z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki.
1: Autopromocja.
2: Co było pierwsze? Jajko czy kura? Zapytamy może naszego eksperta. A, to może jednak nie.
3: Na to i inne pytanie odpowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie.
3: W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest producent produktów warzywnych i owocowych marki Helcom. Autopromocja.
6: Reklama. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
8: Phonix Ból Uszu Max.
7: Słucham?
8: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
7: Phonix Ból Uszu Max?
8: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
15: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Jeszcze nie macie

Bardzo ciekawie. I jak zawsze, na dobry wieczór w Radiu SK2 mam dla Was najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. No i w tej godzinie Natalia Nykiel, otwierająca nowy rozdział w swojej karierze i śpiewająca influencerka, którą trochę facet zdenerwował. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

uzupełniamy braki energii po całym wtorku. Wet Fingers na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów. Był numer, który doskonale znacie. To teraz tak dla odmiany nowość od Natalii Nykiel. Ta artystka zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Jak pisze w mediach społecznościowych, zaczyna historię pod tytułem Czwarty polskojęzyczny album. I ten numer to jest pierwsza zapowiedź nowego krążka. No to gramy. Natalia Nykiel to tylko ciąg dalszy. Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

Wilki w Radiu SK 2, a za chwilę na naszej antenie pojawi się dziewczyna, która świetnie sobie radzi zarówno przed mikrofonem, jak i przed kamerą. Ma prawie 500 000 obserwujących na Instagramie. To Nita, która wrzuca do internetu bardzo ciekawe przeróbki znanych hitów, ale swoje numery też tworzy i niebawem się nimi pochwali. W listopadzie i grudniu rusza w trasę koncertową, odwiedzi największe polskie miasta, a już teraz odwiedza antenę Radia SK 2 ze swoją nowością. Nita i To zabolało z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Demono w Radiu SK2, a za chwilę zaglądamy do najnowszej płyty Wiktora Waligury. Ten artysta teraz promuje nowy krążek na trasie koncertowej. W najbliższy piątek można go łapać w Katowicach, w sobotę we Wrocławiu, potem w Zielonej Górze i na zakończenie 30 października w Krakowie. A jeszcze wcześniej, bo już za chwilę zagra na antenie Radia SK2 z hitem Nie umiem kochać.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, których nie kupujesz codziennie. Jak dobre okna, drzwi czy brama garażowa. Dlatego warto zaufać fachowcom. Pomożemy wybrać, dopasować i zamontować tak jak trzeba. Atut BIS. Dla Ciebie i Twojego domu. Konin, Spółdzielców 9.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
8: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
1: I po reklamie.

0: Kobra Nocka, kocham cię jak Irlandię. No my w Radiu SK2 kochamy polską muzykę, bo gramy 100% hitów wyprodukowanych w Polsce. Pewne pochodzenie, także możecie słuchać bez obaw. A jeśli potrzebujecie czegoś romantycznego na wieczór we dwoje, no to polecam zostać z nami po 20. Zalia, tylko kochaj mnie. Już za kilka minut.
1: Reklama.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A świeży filet z łososia jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 7,99.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
4: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Cykli filmowych w Koninie nie brakuje. Czas na kolejną propozycję w ramach kobiecych wieczorów. Już niedługo wszystkie zainteresowane panie będą mogły zobaczyć kolejną produkcję. Tym razem będzie to film pod tytułem Powiedz mi co czujesz. To historia o miłości dwóch młodych artystów, dla których pierwszy poważny związek jest pewnego rodzaju terapią wobec dawnych doświadczeń i blizny. W tym dramacie dużo będzie emocji i intymnej bliskości. Po seansie można liczyć na spotkanie z reżyserem tego dzieła, czyli Łukaszem Rondudą. Wydarzenie odbędzie się 22 października w kinie Café w Koninie. Zapowiada się bardzo intymnie.

Sasza Strunin w Radiu SK2. No, niektórym to ostatnio popłynęły łzy szczęścia, jak Dawid Kwiatkowski wydał nową płytę. Fani po prostu oszaleli. Wielki tłum przyszedł na premierę w Złotych Tarasach w Warszawie. A na nowym krążku Dawida jest wiele znanych hitów, m.in. Proszę tańcz z Kają, później ci opowiem z Margaret. No i jest taka perełka, taka nowość, którą mamy dla was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki. Dawid Kwiatkowski, Tak bym chciał. Już teraz. To nie

Krzysztof Krawczyk. To jest SK2, tutaj kultowe polskie hity spotykają się z nowościami. No i teraz ze świeżym numerem przychodzi Natalia Grosiak, którą znacie z zespołu Micro Music. U niej bardzo duże zmiany w życiu. Po pierwsze ścięła włosy, a jak kobieta ścina włosy, to wiadomo, że coś się dzieje. Po drugie wydała solową płytę i mówi, że dawna Natalia odeszła na dobre. To posłuchajmy, jak brzmi nowa Natalia Grosiak. Teraz mam serce, to jej nowy numer. Jeśli wam się podoba, głosujcie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki na sk2.pl.

0: Bajm, co mi panie dasz na antenie Radia SK2. My codziennie dajemy wam 100% polskich hitów i najlepsze sprawdzone nowości. Za chwilę bardzo ciekawa współpraca. Kaśka Sochacka i Cortez nagrali wspólny numer do filmu Nasza Rewolucja. Kinowa premiera dopiero 11 listopada, a numer mamy już teraz. Jak my, za kilka minut w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Rotaryn w Radiu SK2. No i zaczęło się, słuchajcie, wielkie granie. Wystartowała druga kolejka piłkarskiej Ligi Mistrzów. No i za chwilę ciekawe spotkania. O 21:00 punktualnie Galatasaray zacznie grać z FC Barceloną, a Atletico Madryt u siebie podejmie Manchester United.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
3: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
4: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
2: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Wystaw w regionie nie brakuje. Czas na kolejną propozycję. Tym razem będziecie mogli zobaczyć obiekty, które odzyskały swoją świetność. Chodzi o wystawę pod tytułem Zdążyć przed czasem. Na niej pojawią się obiekty, które sukcesywnie były poddawane specjalistycznym zabiegom konserwatorskim. Dzięki temu, mimo upływu czasu i śladów zniszczeń, eksponaty odzyskały swój blask. W ciągu 60 lat muzeum w Koninie zdołało zgromadzić wiele obiektów, a wybrane z nich zobaczycie na nadchodzącej wystawie. Dodatkowo odrębną częścią jest ekspozycja strojów odkrytych podczas wykopalisk w kryptach kościoła Bernardynów w Kazimierzu Biskupim. Otwarcie wystawy już 14 października w Muzeum Okręgowym w Koninie.
2: Magazyn lokalny.
10: Emilia Czerniejewska, startujemy z informacjami z naszego regionu. Całe województwo wielkopolskie jest już wyposażone w zabezpieczające kamizelki. To pogotowie Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie rozwoziło je do wszystkich stacji w naszym regionie.
11: Robert Mazurek, kierownik do spraw medycznych Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie.
10: Konin miał ten zaszczyt, że tak powiem, dystrybuował wszystkie te kamizelki na całą Wielkopolskę.
11: Zaszczyt i obowiązek. Prawdą jest, że konińskie pogotowie jest reprezentantem wszystkich dysponentów zespołów ratownictwa medycznego. Jest w sumie 33 w województwie wielkopolskim. Jesteśmy reprezentantem w stosunku do Narodowego Funduszu Zdrowia i również do innych instytucji.

0: już są w ambulansach.
1: Panie Robercie, jaki koszt jest takiej jednej kamizelki, bo wiadomo, że nie mały i właśnie finalnie dość dużo pieniędzy poszło na to, żeby zabezpieczyć ratowników medycznych.
0: Koszt takiej kamizelki, no oczywiście w zależności od producenta, od wymogów, jakie jej stawiamy, to jest od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Kamizelki, które otrzymaliśmy z Ministerstwa Zdrowia, które zostały rozdysponowane na całe województwo, koszt jednego takiego wyrobu to ponad 2000 złotych. Mnożąc przez liczbę, czy prawie 300 sztuk, no to możemy łatwo policzyć, jaka to jest kwota. Czyli kwoty dla całego województwa w okolicach 600 tysięcy złotych.
1: No właśnie, czy te kamizelki są potrzebne, czy będą przydatne?
0: To jest pytanie chyba na przyszłość faktycznie. Jak one się sprawdzą w takim bezpośrednim użytkowaniu i czy faktycznie ta kamizelka ochroni w przyszłości lekarza, ratownika medycznego, pielęgniarkę systemu, no to czas pokaże. Oczywiście, że z samego założenia, przez wzgląd profilaktyki, każdy element, który będzie zabezpieczał członka zespołu ratownictwa medycznego, jest ważny, jest istotny. Więc można wierzyć w to, że taki ubiór, takie wyposażenie zespołu ratownictwa medycznego w przyszłości pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnego incydentu.
1: Nasi konińscy ratownicy już mają kamizelki?
0: Rozporządzenie, które mówi o konieczności wyposażenia zespołu ratownictwa medycznego w te kamizelki, mówi jasno. Ostatecznym terminem, w którym te kamizelki muszą znaleźć się w zespołach ratownictwa medycznego, jest końcówka grudnia bieżącego roku. Natomiast my w tej chwili, oprócz tego, że pozyskaliśmy kamizelki z Ministerstwa Zdrowia, to wiemy doskonale, że ta liczba jest niewystarczająca dla naszych ratowników. Liczba przekazanych kamizelek równa się liczbie personelu, który jest akurat na dyżurze w danym ambulansie. Natomiast wiemy doskonale, że pracują w naszym pogotowiu zarówno panowie i oczywiście, że ich wysokość, rozmiary są różne. Dlatego postanowiliśmy, ażeby do tego ostatecznego terminu wyposażyć każdego członka ratownictwa medycznego w indywidualną kamizelkę. Oczywiście, że wiąże się to z pewną procedurą postępowania przetargowego, ale przede wszystkim z finansami. Bo mnożąc 2000 zł chociażby dla takiego ogólnego przeliczenia, mnożąc przez naszych pracowników etatowych w zespołach ratownictwa medycznego, czy 80 osób, no to również łatwo powiedzieć, że bez mała 160-200 tysięcy jest to kwota, którą należy przeznaczyć na zakup indywidualnych kamizelek. A to znaczy, że będziemy starać się o finansowanie zewnętrzne i faktycznie mamy już przyznane pieniążki z Urzędu Wojewódzkiego, z Urzędu Marszałkowskiego na pokrycie takich wydatków. Lada chwila będziemy uruchamiać procedurę przetargową i liczymy się z tym, że do końca, liczmy na to, że do końca bieżącego roku faktycznie zakup tych 80 kamizelek sfinalizujemy i zgodnie z rozporządzeniem od końca tego roku każdy ratownik medyczny, każda ratowniczka, każdy pielęgniarz, każda pielęgniarka będzie wyposażona w swoją indywidualną kamizelkę.
1: Czyli ilu mamy pracowników?
0: W chwili obecnej, mówię w pełnym zaokrągleniu, w ramach umowy o pracę jest to około 80 osób. Dodać należy jeszcze kilkadziesiąt osób. No. Dlaczego? Ponieważ jeden zespół to skład osobowy dwóch osób, więc przy założeniu, że w jednym zespole te dwie osoby funkcjonują 24 godziny na dobę, a tych zespołów w powiecie konińskim funkcjonuje 9 tych zespołów ratownictwa medycznego, więc ta kadra, ażeby zabezpieczyć ciągłość pracy, no to jest kilkadziesiąt, a właściwie ponad 100 osób.
2: Jacek Flaszyński, zastępca kierownika do spraw medycznych.
1: Otrzymaliście kamizelki, które mają chronić ratowników. Ile Konińskie Pogotowie ich dostało?
2: Konińskie Pogotowie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia otrzymało po 2 sztuki na każdy ambulans, czyli 18 sztuk, jeśli chodzi o Konińskie Pogotowie.
1: I właśnie do czego one głównie mają służyć?
2: Ogólnie mają służyć ku ochronie ratowników medycznych czy pielęgniarzy systemu, osób, które jeżdżą w zespołach ratownictwa medycznego. Przede wszystkim przed agresją i użycia ewentualnie jakiegoś narzędzia ostrego, czy to będzie jakiś nóż, czy jakiś szpikulec, jakiś drut. No, takie rzeczy ma to zapobiec, żeby właśnie nie doszło do uszkodzenia ciała, to ma zabezpieczyć
1: nos. No właśnie, te kamizelki są takie dość ciężkie.
2: Tak, no to jest dodatkowy jakiś tam, dodatkowa rzecz, którą trzeba będzie nosić ze sobą, bo one z tego co kojarzę, to około 7 kg każda z nich waży, więc no to będzie dodatkowy jakiś ciężar, gdzie będzie trzeba się zabezpieczyć.
1: Czy ratownicy zostali zobowiązani do tego, że mają zakładać te kamizelki przy każdej wizycie u pacjentów?
2: No właśnie, że nie. To będzie decyzją każdego z ratownika medycznego, no bo to też trzeba przyznać, że nie każda wizyta wiąże się z automatu z jakąś tam agresją i to jest ogólnie jakiś tam mały promil, także no myślę, że to będziemy zakładać, jak już będzie z wywiadu wynikało, że będzie tam jakaś możliwa agresja, to będziemy stosować. Zresztą to będzie każda indywidualna decyzja każdego ratownika. Może ktoś będzie używał za każdym razem, to mówię, to już będzie każdy podejmował swoją taką decyzję.
1: Może powiedzmy, od kiedy nasi ratownicy konieczni będą korzystali z tych kamizelek?
2: Czy kamizelki już otrzymaliśmy i możemy wyposażyć zespoły, powiedzmy, już od jutra, ale tak naprawdę zgodnie z rozporządzeniem mam od 30 grudnia 2026 roku już doposażyć zespoły ostatecznie.
1: Pan jest takim ratownikiem z dużym doświadczeniem, możemy powiedzieć. Czy właśnie takie kamizelki są w stanie ochronić ratownika medycznego?
2: No to chyba trochę wyprzedzamy, że tak powiem, przyszłość, bo to się dopiero okaże. Założenia no takie otrzymaliśmy, więc wierzymy, że to będzie po prostu zapobiegać jakoś, ale trudno powiedzieć, zobaczymy w praktyce.
1: Najczęściej do jakich przemocy dochodzi, takich konfliktów pomiędzy pacjentem a ratownikiem?
2: Na szczęście dochodzi jednak do takiej werbalnej, czyli słownej, a jeśli chodzi o takie użycie już siły, to jest to jakieś tam marginalne przypadki, więc no tyle jest to dobrze. Dziękuję.
1: Dziękuję. Przedstawię.
3: Dzień dobry, nazywam się Wiktor Danaczewski, jestem ratownikiem medycznym w Wielkopolskim Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie.
1: Jesteście zaopatrzeni jeszcze nie dosłownie, ale już gdzieś tam w perspektywie czasu wasze wizyty, że tak powiem, u pacjentów będą mogły odbywać się z użyciem tej kamizelki. Czy to jest dobre?
3: Myślę, że tak, ponieważ te wizyty są bardzo nieprzewidywalne i pacjenci są w różnym stanie. Czasami są nieświadomi, czasami świadomi tego, co robią. I na pewno jest to w jakimś pewnym stopniu zabezpieczenie dla nas przed różnymi rodzajami atakami.
1: A jak się pan czuje w tej kamizelce?
3: Generalnie jest bardzo wygodna. Nie zabiera ruchów w żadną stronę, więc myślę, że nie mam do niej zastrzeżeń.
1: Ta jej waga, bo taka dosyć duża jest.
3: No? Jest duża, ale jest bardzo lekka. Praktycznie nieodczuwalna.
1: Czy teraz ta praca będzie taka bardziej komfortowa, bardziej bezpieczniejsza?
3: W pewnym sensie na pewno tak, ponieważ będziemy się czuć pewniej na tych wizytach i będziemy zabezpieczeni przed tymi różnego rodzaju atakami. Spokojnie na pewno nie, ale w pewnym sensie będziemy bardziej zabezpieczeni.
1: Ja dziękuję bardzo.
3: Dziękuję również.
4: Kamizelki chronią jedynie wybrane obszary ciała. Medyk musi wiedzieć, jak je zakładać i stosować. W przeciwnym razie ograniczenia ruchu mogą utrudniać wykonywanie procedur medycznych. Odnowione wnętrza ma Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Dzięki remontowi i nowemu wystrojowi wnętrz jest tu teraz bardzo przytulnie.
5: Jacek Biskupski, kierownik Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.
1: Mamy okrągłą rocznicę działania ośrodka w Ślesinie. Przez ten okres czasu, który dzisiaj świętujecie, się zmieniło?
5: Myślę, że bardzo dużo się zmieniło. Przede wszystkim taka świadomość też ludzi, że ten ośrodek istnieje. Prowadzimy różne działania. Mamy grupy w kryzysie w gminach różnych w powiecie konińskim. Grupę wsparcia, mamy programy dla sprawców przemocy domowej, prowadzimy szkolenia również w zakresie profilaktyki, ale także w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, interwencji kryzysowej. W ośrodku, w którym się znajdujemy, mamy właśnie hostel na 12 miejsc noclegowych, gdzie osoby w kryzysie mogą się schronić. My udzielamy pomocy psychologicznej, terapeutycznej i cieszymy się z tego jubileuszu i chcemy też podziękować tym jubileuszem naszym gościom, czyli władzom samorządowym, gdzie możemy od lat z nimi współpracować.
1: Jeżeli moglibyśmy troszeczkę o liczbach, bo to też myślę, że jest dość istotne, ile osób, nie wiem, czy zapytać rocznie, czy miesięcznie? Jak wyglądają statystyki, jeżeli chodzi o ośrodek?
5: To znaczy powiem rocznie, bo to jest bardzo duża liczba. Wydaje się, że w tamtym roku było ponad 450 osób, co zostało z naszej pomocy, z różnych działań, a konsultacji oczywiście było ponad 1000, więc to jest duży zakres na cały powiat. Nie jesteśmy takim wielkim zespołem, gdzie możemy gdzieś, ale staramy się bardzo dużo dedykować siebie i oferować też osobom, gdzie taką pomoc potrzebują.
1: Głównie kto tutaj trafia?
5: Trafiają osoby w kryzysie. Jeżeli prowadzimy programy, to osoby, które są sprawcami przemocy domowej. Osoby w kryzysie, osoby potrzebujące. Prowadzimy również warsztaty dla rodziców i to jest bardzo takie na dzień dzisiejszy chyba najważniejsze takie wyzwanie przed nami, przed specjalistami, żeby właśnie ten wychowanie prowadzić w tym właśnie takim dobrym tonie.
1: Niejednokrotnie wiadomo, że to są osoby, które mają problemy. Jak wygląda ich codzienność tutaj?
5: Znaczy tak, mamy też telefon interwencyjny i to też osoby się umawiają na spotkanie, ale też mamy dyżury w gminach, więc nasz psycholog jeździ na dyżury w gminach, współpracujemy z ośrodkami pomocy społecznej, gdzie te osoby tam trafiają, dlatego ta pomoc jest tak bliska właśnie ich zamieszkania, kiedy nie mogą trafić tutaj do nas, to my jedziemy też do różnych gmin, gdzie jest taka potrzeba.
1: A jak już tutaj trafiają, panie kierowniku, to jak oni tutaj na co dzień egzystują?
5: Jeżeli ktoś trafia do hostelu, to tu mamy pomoc 3-miesięczną, może przebywać w naszym hostelu z możliwością o 1 miesiąc czy jeszcze. Natomiast jeżeli do nas trafiają, to otrzymują natychmiastową pomoc psychologiczną, terapeutyczną i w zakresie od potrzeb, jak ta osoba chciałaby dalej przeżywać to wszystko, więc staramy się na bieżąco taką pomoc im udzielać.
1: Czy wyżywienie też wchodzi, że tak powiem, w ramach obecności tutaj?
5: Mamy tutaj kuchnię oczywiście dla wszystkich tutaj podopiecznych, natomiast dlatego współpracujemy z gminami, z ośrodkami pomocy społecznej, gdzie osoby nie mają pieniędzy na wyżywienie, wtedy piszemy specjalne porozumienia i ośrodki pomocy społecznej deklarują taką kwotę dla tych osób.
1: Ten okres czasu, o którym pan kierownik powiedział, że te 3 miesiące, gdzie mogą tutaj przebywać te osoby, czy on jest na tyle w stanie postawić tych ludzi na nogi i oni potem wychodzą stąd i faktycznie mają siłę do tego, żeby już na co dzień egzystować normalnie, czy jednak zdarzają się często sytuacje, że wracają?
5: No oczywiście zdarzały się takie sytuacje, że wracają, ale my robimy wszystko, żeby w ciągu tych 3 miesięcy osoba odzyskała równowagę, przynajmniej na początku, we współpracy tutaj z różnymi specjalistami, więc wydaje się, że wystarcza, żeby ta osoba gdzieś uzyskała taką pomoc, czy wróciła do swojego miejsca zamieszkania, kiedy będzie czuła się już bezpieczna. Więc wydaje się, że wystarcza w zupełności, dlatego ta pomoc, interwencja kryzysowa jest krótkotrwała, więc, ale oczywiście te osoby, mamy kontakt z nimi w dalszym ciągu i cały czas ta praca dłuższa, terapeutyczna potem trwa.
1: Czyli po wyjściu stąd oni nadal mogą korzystać, że tak powiem, z waszego wsparcia?
5: Oczywiście, my nie zamykamy się. Często do nas przychodzą na różne grupy wsparcia, kiedy ta osoba tutaj była, więc my oni korzystają z naszej potrzeby, nawet przyjeżdżają też nieraz w odwiedziny, by powiedzieć, co u nich słychać.
1: No dobrze, jeszcze panie kierowniku, jesteśmy tutaj jak gdyby w odnowionych pomieszczeniach, bo o tym nie powiedzieliśmy, ten lifting, co on tutaj odmienił?
5: Wszystko odmienił właściwie. Jak państwo zauważycie, są tutaj warunki bardzo dobre dla mieszkańców. Wydaje się, że takie ośrodki są bardzo potrzebne i też chcieliśmy właśnie zadbać o to, żeby poczuli się jak w domu i dlatego jest ten wystrój taki prawie domowy. Dzięki porozumieniu też z gminami mamy środki, gdzie możemy jakoś rozpoznawać to wszystko, więc staraliśmy się też właśnie z własnymi środkami na to, żeby to zrobić, a te meble, które mieliśmy wcześniej, ten wystrój i to właściwie robiliśmy kilka etapami, więc ale jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni z wystroju, jak państwo widzicie i mam nadzieję, że osoby, które tu trafią, bardzo im się spodoba.
1: No jest bardzo przytulnie, trzeba przyznać. Też ośrodek, tak jak tutaj rozmawialiśmy, udziela pomocy osobom, które tej pomocy takiej potrzebują bardziej psychologicznej.
5: Tak, bardzo często w takim kryzysie emocjonalnym pomagamy, kiedy osoby na przykład są bardzo, jakaś żałoba, przeżywają żałobę lub mają myśli samobójcze, więc taka pomoc też jest oferowana tym osobom, więc też są interwencje kryzysowe, wyjazdy nasze do takich sytuacji.
1: No właśnie, jak można skorzystać z tej pomocy?
5: Mamy telefon zaufania, więc wystarczy zadzwonić osoba, która na stronie internetowej jest dostępna, więc może osoba zadzwonić, czy też mailowo do nas napisać, jeżeli będzie czuła taką potrzebę, więc też jest taka możliwość.
1: Głównie kto korzysta z tej pomocy?
5: Wszyscy właściwie korzystają. I osoby młode, które chciałyby porozmawiać na jakiś temat, i osoby starsze z jakimś doświadczeniem, więc to jest przekrój wszelaki.
1: Dobrze, i jeszcze jeden temat, ten o tym poradnictwie rodzicielskim. Też prowadzicie takie jak gdyby nauki, jak wychowywać dzieci?
5: Tak, prowadzimy warsztaty rodzicielskie Podaruj Dzieciom Skrzydła, tak nazwaliśmy ładnie, więc osoby spotykają się w grupie i to są zajęcia grupowe, gdzie uczymy, jak właściwie prawidłowo wychować młode pokolenie.
1: No i właśnie jak one przebiegają, w sensie jak często i...
5: Staramy się raz w miesiącu, żeby taka grupa była, mamy określoną liczbę godzin, i w zależności od potrzeb na bieżąco to aktualizujemy.
1: Jak się okazuje, panie kierowniku, tych potrzeb jest dużo.
5: Jest bardzo dużo i taki szeroki zakres tej pomocy jest w interwencji kryzysowej. Przez te 20 lat wydaje się, że jest coraz więcej takiego zapotrzebowania i potrzeb, gdzie osoby chcą skorzystać z takiej pomocy profesjonalnej, dlatego cieszymy się, że możemy swoim doświadczeniem służyć tym osobom.
1: Czyli rodzice nie wiedzą, jak wychowywać dzieci.
5: No tak. Wydaje się, że w tym pędzie dzisiejszym każdy jest pozbawiony tej takiej rodzicielskiej opieki, każdy jest zabiegany, więc wydaje się, że te problemy coraz więcej się powodują, że osoby do nas trafiają właśnie, że chciałby skorzystać z takiej formy pomocy. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję. Elżbieta Starczyńska, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
1: Pani dyrektor, jesteśmy w ośrodku, gdzie trafiają ludzie z problemami, można tak pokrótce powiedzieć. Właśnie jak wy tych ludzi tutaj przydzielacie?
6: To jest ośrodek poradnictwa rodzinnego i interwencji kryzysowej, czyli taka troszkę szersza forma. Interwencja kryzysowa jest jedną z części działalności tego miejsca. To jest ośrodek, który służy mieszkańcom całego powiatu konińskiego. Trafiają tutaj osoby w różnych trudnych sytuacjach życiowych, w kryzysach różnego rodzaju. W kryzysach zdrowotnych, psychicznych, w kryzysach związanych z przemocą, w kryzysach takich losowych, powódź, pożar, utrata dachu nad głową, czyli takie wszystkie kryzysowe, trudne sytuacje. Gminy we współpracy z ośrodkiem interwencji kryzysowej tu właśnie zgłaszają. Pobyt w tym miejscu jest możliwy co do zasady do 3 miesięcy. Jeżeli jest taka konieczność, przedłużamy go o kolejny miesiąc. Ważne jest to, że w każdym przypadku skierowania tutaj mieszkańca gminy z rodziną, natychmiast ośrodek podejmuje współpracę z gminą i tworzy się taki plan, taki kontrakt jakby trójstronny, czyli co daje ośrodek interwencji kryzysowej, co daje od siebie rodzina, jaki ma plan i gmina. Bo jeżeli jest kwestia lokalu, dachu nad głową, stworzenia jakby na nowo warunków do życia, no nie zrobimy tego bez pomocy gminy, z której mieszkaniec pochodzi. I to jest taki ważny kontrakt i to jest to, na czym pracujemy od początku. No bo rzeczywiście proszę sobie wyobrazić, że trafia rodzina, która ma problem mieszkaniowy, dokąd ma wrócić? Powiat nie zadysponuje, nie przygotuje żadnego mieszkania, więc to jest takie i to jest wypracowane z gminami od tych wielu lat, znakomicie to się udaje, bo każda z gmin powiatu konińskiego z nami współpracuje, zawieramy porozumienia każdego roku z każdą gminą i też zdajemy sprawozdania każdej gminie o tym, jak ośrodek działa, z czego mieszkańcy powiatu, ale też poszczególnych gmin korzystali, z jakiego rodzaju poradnictwa. Mamy terapeutów uzależnień, mamy poradnictwo prawne, mamy super wizorów, mamy szkolenia dla pracowników, dla kadr pomocy społecznej z gmin. Pracownicy ośrodka zasiadają w komisjach tych gminnych, profilaktycznych i tam też się udzielają, więc ten obszar współpracy jest dużo, dużo szerszy niż tylko sama interwencja kryzysowa i praca z rodziną.
1: Pani dyrektor, to w takim razie jest osoba, która potrzebuje takiej pomocy. Udaje się gdzie?
6: Do ośrodka pomocy społecznej, bezpośrednio do powiatowego centrum, bezpośrednio do ośrodka tutaj, do Ślesina. Są podane na stronie kontakty mailowe, telefoniczne. Jest też telefon, który działa długo, długo po południu do godzin późnonocnych, który zawsze pracownik jakby interwencyjny ma przy sobie, więc każda droga dojścia informacji, zgłoszenia jest właściwa i każda informacja o potrzebie pomocy trafi tutaj ostatecznie.
1: Ludzie chętnie korzystają z tej pomocy, czy raczej się boją?
6: Korzystają chętnie, czyli ta grupa, która po prostu korzysta, bo musi, jest zmuszona sytuacją, więc jakby tutaj to jest jak ostatnia deska ratunku i jakby jest taka konieczność. Są również osoby, które korzystają. Na przykład prowadzone są też programy pracy ze sprawcą przemocy każdego roku od wielu lat, więc te osoby też chętnie, tak, no ale też czasami muszą, czasem jest takie wskazanie z sądu, no to są zupełnie inne okoliczności, inny poziom motywacji. Są prowadzone też przez pracowników na terenie gmin takie szkoły dla rodziców, czyli takie wzmocnienie kompetencji opiekuńczych, wychowawczych, więc tutaj osoby samodzielnie się najczęściej zgłaszają, więc trudno powiedzieć, raz muszą, czasem chcą, czasem traktują to jako edukację, czasem jako profilaktykę, a czasem jakiś krok w kierunku odzyskania władzy rodzicielskiej, odzyskania dzieci, czy uporządkowania swojej sytuacji rodzinnej.
1: Pomimo tego, że pewnie no, nie każdy chciałby tu trafić, jest tutaj bardzo ładnie, pani dyrektor. Jak się pani podoba po tym liftingu?
6: Bardzo mi się podoba, bo to jest bardzo ważne, żeby otoczenie i warunki, w jakich ludzie w takich trudnych sytuacjach przebywały, były bardzo dobre, były porządne, były estetyczne. W ogóle nie chodzi o to, żeby kogoś położyć, przecież ci ludzie są w traumie. Ktoś to musi opuścić dom, zamieszkać w innym miejscu, często z dziećmi. To jest bardzo trudna decyzja. W związku z tym otoczenie powinno zachęcać, powinno sprzyjać, powinno powodować, że się poczują dobrze, bezpiecznie. A poza tym to są warunki, w których po prostu powinni ludzie i rodziny żyć, więc jakby jest to też taka motywacja, inspiracja.
1: Pani dyrektor, na koniec, opuszczając tutaj te osoby, gdzie one trafiają, jak one żyją, czy żyje im się już wtedy lepiej?
6: Taką mamy nadzieję. Staramy się prowadzić też taki feedback, mieć informacje. Bardzo różne są losy, bo to 20 lat już minęło, więc trudno tak w kilku zdaniach podsumować. Czasem wracają do tego, z czego wyszły, tak też się zdarza. Czasem trzeba podjąć więcej prób i my akurat to rozumiemy. Żadna osoba nie jest stracona, nawet jak to jest trzecia próba, ciągle drzwi są tu otwarte. To nie jest tak, że ktoś raz nie dał rady, coś popsuł, wrócił do tego, z czego wyszedł, więc już ma drogę zamkniętą. Nie, można wielokrotnie podejmować próby i wreszcie któraś jest właściwa. Były panie, które kończyły swoje gorsze życie, rozpoczynały na nowo z dzieckiem, z dziećmi, wynajmując mieszkanie, w tym też pomagaliśmy i jakby odchodząc z miejsca zamieszkania totalnie, czyli ze swojej gminy. No, bardzo różne są te losy, ale ja wierzę w to, że na tej drodze, jeżeli jesteśmy, to jesteśmy po coś i na pewno każda pomoc, którą świadczymy, jest potrzebna.
7: Stefan Dziemara, burmistrz Rychwała.
1: Panie burmistrzu, no pana obecność tutaj jest mocno zaznaczona. Dlaczego?
7: Moim życiorysie jest, że byłem również starostą powiatu konińskiego i to właśnie kiedy ja byłem starostą, tworzyliśmy Centrum Interwencji Kryzysowej. To było, pamiętam, długie rozmowy wtedy z panią dyrektor Stroczyńską, która skutecznie, jak się okazało, mnie przekonywała do tego pomysłu, a nie było mnie trudno do tego przekonać, ponieważ moje życie jest związane z policją. Byłem naczelnikiem Wydziału Prewencji, a więc człowiekiem, który znał doskonale sytuację w wielu rodzinach, a zwłaszcza kiedy w tych rodzinach źle się dzieje. I miałem pełną świadomość, że właśnie to jest dobry pomysł, dobre rozwiązanie. Pani dyrektor właśnie sugerowała, żebyśmy znaleźli miejsce dla właśnie matek, ojców, bo też się zdarzają dzieci, które są właśnie w wyjątkowo trudnej sytuacji, żeby właśnie te osoby miały schronienie na ten czas krótki nieraz, który właśnie pozwoli podjąć rozsądną decyzję. Dlatego dzisiaj się cieszę, że minęło 20 lat i ja mogę tutaj być i dzisiaj świętować, a jednocześnie być jakby świadomym i przekonanym tego, że to była dobra decyzja i ona służy, domyślam się, do dzisiaj właśnie takim osobom.
4: W działalność ośrodka zaangażowane są miasta i gminy całego powiatu konińskiego. Do wiosny przyszłego roku ma przedłużyć się remont hali rondo. Prace są bardzo zaawansowane, dach jest praktycznie skończony, ale pojawiły się nowe komplikacje.
8: Przedstawił nam wykonawca teraz koszty wykonania dokumentacji projektowej, a związane jest to z ekspertyzą, którą zrobiliśmy po zdjęciu lastryka ze schodów zewnętrznych, ewakuacyjnych. I na dzień dzisiejszy mamy koszty wykonania dokumentacji projektowej, która musi być zrobiona, żeby wykonać schody zewnętrzne z jednej i z drugiej strony. I to jest główną przyczyną przedłużenia się terminu zakończenia w terminie do końca października. Musimy ten termin wydłużyć, dlatego że te schody po zdjęciu lastryka okazuje się, że muszą być wybudowane od początku, bo nie da się do nich znanie zamontować obecnie tego pokrycia, które było zaplanowane. I to jest jakby główna przyczyna wydłużenia terminu. Jednak jest to obiekt bardzo stary, prace bardzo idą, można to zobaczyć, widać, jesteśmy przykryte, mamy cały dach, kończone jest malowanie lukarn, przy basenie zostały już zakończone, odebrane, duża część pozostałej części na hali też, więc będzie zaraz połączenie między dachem basenu i hali, a lukarnami, więc to są bardzo zaawansowane prace. Uważam, że tam 90% wykonania całego dachu jest zrobione, więc robimy wszystko i myślę, że tutaj nas nic nie jest w stanie już zaskoczyć, żeby zamknąć ten obiekt, jeśli chodzi o dach przed zimą. Natomiast, tak jak wspomniałem, są to rzeczy, które wychodzą w związku z pracami, które są wykonywane. No tego nie można było tego przewidzieć bez rozebrania lastryka, bez zdjęcia tych pokryć, które były. Dopiero widać, że ten beton się zaczął kruszyć. Musiała być ekspertyza zrobiona i widzimy to teraz, że muszą być po prostu wylane jeszcze raz. Mamy przedstawione kosztorysy dokumentacji projektowej. Za chwileczkę, pewnie w miesiącu październiku, a prosiliśmy, żeby były podane też koszty tych prac, czyli wybudowania schodów plus belka, do której te schody są przymocowane, to jest jedna rzecz, i tak zwane żygacze, czyli te elementy, które widać od strony ronda, to są też takie elementy, są one cztery od strony tej elewacji, które tą wodę zrzucają na dół, one też nie nadają się do naprawy, muszą być rozebrane, muszą być zrobione, również musi być zrobiony tego projekt, nie jest oczywiście tak skomplikowany jak schodów, ale to musi być też zaprojektowane, wyliczone, więc w miesiącu październiku będzie przygotowany aneks przedłużający termin i który już na bazie tych dokumentów i projektów pokaże, ale również jaki będzie koszt wykonania schodów, belki i żygaczy jako rzeczy, które nie były zaplanowane w pierwotnej umowie. 27 milionów. Jakby już jest, prowadzone są cały czas rozmowy z tymi terminami, z szkołami, które zapewniły sobie terminy studniówek. Już wiedzą o tym, że hala nie będzie mogła być wykorzystana. Mamy terminy zapewnione na popiełuszki. Teraz trwają rozmowy, bo są pomysły na bardziej osłonięcie ścian, wyższe. Trwają te rozmowy. Pewne jest, że tak jak w ubiegłym roku hala popiełuszki służyła na studniówki, tak samo w tym roku może być. I widzę, że obydwie szkoły, które mają zapewniane, są chętne. No kwestia, czy bardziej będą jeszcze to zasłaniać. Oczywiście robi to ktoś, kto ubiera tam salę. Takie możliwości są. My zapewniliśmy, że mają po prostu do dyspozycji hale popiełuszki. Daliśmy gdzieś tam czas do jakiegoś 13 października, żeby określić i wartości, i termin, i projekt, żeby już mieć gotowe projekty. Znaczy ja uważam, że hala przede wszystkim będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo będzie cała wymalowana, będzie nowy sufit, będą usunięte barierki na górze, a będą szklane barierki, więc wizualnie ta sala na pewno nabierze nowego efektu, będzie dużo ładniejsza, więc myślę, że ten efekt będzie. Na basenie nie zmieniamy płytek, tam nie są elementy, będzie sufit oczywiście nowy, wymieniony, będzie całe oświetlenie nowe na basenie, więc też będzie efekt taki, że tak powiem, ładniej będzie dużo. W tym miesiącu będzie już widać, bo za chwileczkę będzie cała stolarka wymieniona, wejścia do głównego, do budynku. Teraz obecnie już jest wypiaskowane całe zadaszenie i zaraz będzie zabudowywane, więc jak zabudujemy zadaszenie nad wejściem głównym, to będzie montowane cała ta stolarka wejściowa, bo już jest przywieziona, jest na budowie, jest ona nowa i będzie założona. I też w tym miesiącu już będzie montowana winda zewnętrzna, której wcześniej nie było, czyli ten koło wejścia do medalko na piętro, żeby można było wjeżdżać. Także też we wrześniu ma być już zamontowana. To będą takie elementy widoczne, że te prace cały czas postępują.
4: Mówił Mariusz Zaborowski, dyrektor konińskiego MOSiR-u. To już kolejne przesunięcie terminu oddania hali do użytku.
9: Magazyn lokalny.
4: Ruszamy z informacjami. Krew. Bezcenny dar życia, którego nie można kupić, nie można wyprodukować, a bez którego nie można żyć. Krew to jedyny w swoim rodzaju lek, którego nie da się niczym zastąpić. Jedynym jej źródłem jest drugi człowiek.
9: Małgorzata Tarnawska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.
1: Krew, najcenniejszy dar życia, cały czas potrzebny. Są duże deficyty. Na początek może zachęćmy już od razu z jakimś apelem. Powinniśmy oddawać krew.
9: Dziękuję Państwu, że wspieracie nas w tym, żeby dotrzeć do jak największych kręgów społeczeństwa. I z tego miejsca bardzo chciałabym poprosić mieszkańców Wielkopolski o zgłaszanie się do punktów krwiodawstwa, do siedzib krwiodawstwa, na akcję poboru krwi. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej. Można sprawdzić, gdzie jesteśmy, w które dni, w jakich godzinach. Natomiast codziennie w dni robocze jesteśmy dostępni od godziny 7 do godziny 14. Jest rejestracja i wszystkich zapraszamy, i dawców, którzy już oddawali krew, jak również osoby, które chciałyby pierwszy raz spróbować, chciałyby zobaczyć, na czym polega oddawanie krwi. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, zawsze można się skontaktować wcześniej z nami telefonicznie i osoby o odpowiednich kompetencjach przekażą, jak należy się przygotować do oddawania krwi, jakie dokumenty należy z sobą zabrać. I postaramy się podczas tych wstępnych rozmów rozwiać wszelkie wątpliwości. Natomiast warto spróbować i bardzo, bardzo zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do oddawania krwi. Bardzo zależy nam, żebyście Państwo do nas dotarli i czekamy na Państwa.
1: Te deficyty, Pani Dyrektor, z czego one wynikają na ten moment?
9: Ja wiem, że krwiodawcy, którzy często oddają krew, bardzo często, na ile to przepisy pozwalają, nie lubią, jak mówię, że krwiodawcy mają urlopy, tak? Ponieważ czują się troszeczkę urażeni, ponieważ robią wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów. Naszym zadaniem publicznej służby krwi jest dołożenie wszelkich starań, żeby zapewnić dostęp do krwi i jej składników.
1: Pani Dyrektor, czy jest jakaś grupa krwi, która jest najbardziej, na nią jest takie największe zapotrzebowanie?
9: No, grupą krwi uniwersalną jest grupa krwi 0RH-. Natomiast w dalszej kolejności wszystkie grupy krwi ujemne, no i w dalszej kolejności dodatnie. Czyli grupa 0RH-, A-, B-, AB-, jak również grupy dodatnie. No w tej chwili w okresie wakacyjnym tak naprawdę chcielibyśmy zwiększyć liczbę składników krwi w zakresie wszystkich tak naprawdę grup krwi.
1: Czyli generalnie jesteście otwarci na wszystkich dawców, bez względu na to, jaką grupę krwi posiadają.
9: Oczywiście. Zapraszamy wszystkich krwiodawców bez względu na to, jaką krwiodawca ma grupę krwi. Zdarza się, że okresowo te stany magazynowe mogą być wyższe. My musimy prowadzić racjonalną gospodarkę krwią. Zatem może być na przykład zapotrzebowanie w danym czasie na koncentraty krwinek płytkowych, więc możemy zaproponować oddawanie takiego składnika. Możemy zaproponować oddawanie osocza, ale najważniejsze, żeby dawcy nie myśleli, jaką mają grupę krwi, ale żeby przyszli do krwiodawstwa.
1: No właśnie, wy też, tak jak pani dyrektor tutaj wcześniej powiedziała, wychodzicie, że tak powiem, na ulicę do tych ludzi i też zachęcacie. Pani dyrektor, takie akcje właśnie w miastach, na wsiach, jak one, z jakim odbiorem się spotykają?
9: Obserwujemy, że akcje organizowane w małych miejscowościach przynoszą bardzo dobre rezultaty. Tam społeczeństwo potrafi się zmobilizować. Są osoby, które społecznicy, którzy potrafią dotrzeć do do dużych kręgów osób i czy to po sąsiedzku, czy w miejscach pracy, akcje w małych miejscowościach na pewno są dla nas bardzo cenne.
1: I ludzie chętnie podchodzą do takich krwiobusów i nie wiem, zapytają tylko, jak to wygląda, czy decydują się też na to oddanie i czy właśnie jak wygląda ta cała procedura oddawania krwi w takim krwiobusie?
9: Jeżeli przychodzi osoba, która jest zainteresowana oddaniem krwi, może zadać przecież pytanie, co tam się dzieje, na czym polega to oddanie krwi, jakie musi spełnić warunki i już w trakcie takiej rozmowy rozwiewamy pewne wątpliwości, przekazujemy informacje takiemu potencjalnemu krwiodawcy czy krwiodawczyni o tym, jaką wartością jest oddawanie krwi i z osób, które tak przypadkowo podejdą do ambulansu, w którym odbywa się pobieranie krwi, okazuje się, że naprawdę duża część jest bardzo chętna i tak spontanicznie przychodzi oddać krew. Warunki, jakie trzeba spełnić, najważniejsze warunki. Krwiodawca, który zgłasza się do siedziby krwiodawstwa, żeby oddać krew, najważniejsze, żeby czuł się zdrowy, żeby posiadał dokument tożsamości, żeby dzień wcześniej, dobę wcześniej skorzystał z różnych płynów, żeby był odpowiednio nawodniony. Na pewno te 2 litry płynów warto w poprzedniej dobie czy dwóch dobach poprzedzających oddanie krwi wypić. I to, co najważniejsze, i tutaj bardzo chciałabym obalić mit, do krwiodawstwa przychodzicie Państwo po spożyciu lekkostrawnego posiłku. Pomyślcie Państwo o swoim zdrowiu. To nie są typowe, rutynowe, to nie są takie badania laboratoryjne, które u nas wykonywane, które wymagają, żeby krwiodawca był na czczo. Ważne jest, żeby krwiodawca zgłosił się do nas po spożyciu lekkostrawnego posiłku.
1: Pani dyrektor, jakie korzyści też płyną z tego, bo wiadomo, że to oddawanie krwi to nie jest tylko takie na darmo, że tak powiem, ale taki krwiodawca też ma korzyści z tego. Jakie?
9: Krwiodawca może skorzystać z 2 dni wolnego, które przysługują. Mówię, że może, ponieważ to nie jest obligatoryjne, nie musi. Są osoby, które nie korzystają z 2 dni wolnego, tylko przychodzą oddać krew, wracają do pracy, ale są osoby, które korzystają z 2 dni wolnego i faktycznie taka też jest duża grupa krwiodawców. W każdym razie jest to przywilej. Można skorzystać z 2 dni wolnego w dniu, w którym się oddało krew oraz w dniu następnym. Następnie krwiodawca otrzymuje ekwiwalent kaloryczny. Jest to pakiet kilku produktów spożywczych. Te pakiety będące ekwiwalentem kalorycznym zmieniają się, zmienia się ich skład. Na pewno zawsze korzystamy z listy produktów, które zostały zarekomendowane przez zespół ekspertów do spraw żywienia. I okresowo, co miesiąc, co pół roku, czasem co kilka miesięcy staramy się zmieniać taki skład ekwiwalentu kalorycznego. Następnie krwiodawca może skorzystać po zakończonym roku z odliczenia, z przywileju odliczenia od podatku, w zależności od litrażu od danej krwi. No i krwiodawca otrzymuje, czy osoba, która się do nas zgłosi, nawet pierwszy raz, każda taka osoba otrzymuje informacje o swoich wynikach badań laboratoryjnych. I to jest, jeżeli ktoś się zgłosi pierwszy raz, to jest wynik badania morfologii, to są wyniki badań wirusologicznych. Jeżeli chodzi o badania wirusologiczne, to są to badania serologiczne, przeglądowe, wirusologiczne, ale również badania metodami biologii molekularnej wykonane. Także te badania, osoba, która odda krew, otrzymuje, każdy, kto się do nas zgłosi i z chęcią oddania krwi, otrzymuje taki komplet wyników badań bezpłatnie. Ponad Ponadto można oczywiście ubiegać się o odznaczenia związane, które wynikają z przepisów prawa i są przyznawane krwiodawcom, i po oddaniu określonego litrażu krwi zasłużony, honorowy dawca krwi, ponieważ to jest kolejny tytuł, dawca, który pierwszy raz się zgłosi do krwiodawstwa, to jest honorowy krwiodawca, natomiast po oddaniu odpowiedniego litrażu krwi staje się zasłużonym, honorowym dawcą krwi i wówczas, co jest bardzo uważam cenne, na przykład może skorzystać z usług w ochronie zdrowia bez kolejki.
1: Czyli korzyści mnóstwo.
9: Tak, tak. Uważam, że jest dużo korzyści, powinniśmy o tym mówić. To są przywileje dawców, dawcy z nich korzystają i niech korzystają, ale też niech do nas wracają. A jeżeli, tak jak powiedziałam wcześniej na wstępie, jeżeli ktoś jeszcze się nie zdecydował, żeby oddawać krew, to bardzo, bardzo zapraszamy. Jeżeli ktoś ma wątpliwości, prosimy o kontaktowanie się. My te wątpliwości rozwijemy. Może i nie, ale na pewno udzielimy odpowiedzi na nurtujące pytania.
1: I co ważne, panie doktorze, trzeba też głośno powiedzieć, bo niektórzy na przykład boją się tych igieł, że to nie boli i daje ogromną satysfakcję na pewno.
9: Na pewno nie boli. Każdy z nas, nie ma osoby, która nie korzystałaby z takich rutynowych badań laboratoryjnych, gdzie idziemy do laboratorium, pobierana jest jedna próbka czy dwie próbki, żeby wykonać, żeby oznaczyć jakieś parametry laboratoryjne, i jeżeli takiego wkłucia się nie boimy, to oddanie, pobranie krwi nie wiąże się z niczym innym.
1: I ostatnie takie pytanie, pani doktor. Tutaj jest pobierana ta krew, jak gdyby wkładana, można powiedzieć, takie woreczki. Co potem się z tymi workami dzieje? Gdzie one trafiają?
9: Krew, która jest pobierana w oddziałach terenowych południowej Wielkopolski oraz na akcjach poboru krwi, zostaje każdego dnia po zakończeniu pobierania krwi przywożona do siedziby regionalnego centrum, gdzie odbywa się produkcja, czyli pobrana krew pełna najpierw jest z oddziału terenowego czy z akcji poboru transportowana w monitorowanych warunkach temperaturowych do siedziby regionalnego centrum i tam w przypadku krwi pełnej podlega najpierw procesowi wirowania i podczas takiego wirowania otrzymujemy już po odwirowaniu krwi pełnej otrzymujemy składnik, w którym wizualnie potrafimy rozróżnić osocze, korzuszek leukocytarno-płytkowy służący do produkcji koncentratu krwinek płytkowych oraz widzimy warstwę krwinek czerwonych. I następnie te trzy warstwy muszą być od siebie rozseparowane i po odwirowaniu w specjalnych wirówkach, po otrzymaniu tych pojemnika z tymi wydzielonymi trzema warstwami, taki pojemnik jest zawieszany na prasie do automatycznego rozdziału krwi i również w sposób automatyczny, bez, można powiedzieć, bez udziału pracownika, bez naruszenia ciągłości zestawu do poboru krwi, odbywa się rozdział na te trzy składniki, czyli płytki krwi, krwinki czerwone i osocze.
1: I później, jeżeli jest taka potrzeba, to trafia do odpowiednich pacjentów.
9: Tak, i później przystępujemy do kolejnej procedury, czyli do kwalifikacji, do przekazania do użytku klinicznego wszystkich składników krwi. I tutaj kolejny dział zapewnienia jakości Regionalnego Centrum Krwiodawstwa ma ogromny udział, ponieważ musi skrupulatnie, zgodnie ze wszystkimi procedurami, zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa przyjrzeć się każdemu etapowi oddawania krwi, wynikom badań krwiodawcy, wynikom badań jakościowych pobranych ze składników krwi i w przypadku jakiegokolwiek odstępstwa składnik niestety jest przekazywany do utylizacji z uwagi na to, to, że najważniejsze jest bezpieczeństwo i dawcy, i biorcy. Więc jeżeli są jakiekolwiek przesłanki, jakiekolwiek wątpliwości, że mógłby składnik przyczynić się do obniżenia stanu zdrowia, to takiego składnika nie można przekazać. Ale to jest cała lista, tak powiem, punktów, procedurze, którą należy spełnić, żeby składnik został przekazany do użytku klinicznego. Jeżeli stwierdzimy oczywiście, że i tak się dzieje ze zdecydowaną większością składników, to pojedyncze, ja mówię o tych przypadkach, są pojedyncze przypadki, ale składniki są przekazywane do działu ekspedycji, do którego spływają zamówienia z całej południowej, w przypadku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa Naszego, spływają zapotrzebowania z podmiotów leczniczych z południowej Wielkopolski, odjeżdżają karetki i możemy wydawać krew i jej składniki.
1: I ratujemy życie.
9: Ratujemy i wszyscy ratujmy życie.
1: No i pięknie, dziękuję bardzo.
9: Dziękuję.
10: Sebastian Malek, jestem kierownikiem i lekarzem oddziału terenowego w KONIE Stacji Krwiodawstwa z Kalisza.
1: Panie lektorze, no pani dyrektor tutaj już opowiedziała wszystkie szczegóły takie otoczkowe, jak wygląda pobieranie krwi, ale pan jako tutaj taki specjalista właśnie, gdyby opowiedział, jak sama procedura już pobierania krwi wygląda.
10: Najważniejsza jest kwalifikacja, czyli musimy najpierw ustalić, czy dawca może spełnić te wszystkie kryteria, które my oczekujemy. Jeżeli chodzi o wiek, to jest 18-60 lat, masa 50 kg to jest minimum, im człowiek jest wyższy, to musi być troszeczkę więcej. Taki dawca musi być nawodniony, musi być najedzony i wtedy możemy rozmawiać. Jakiekolwiek ustępstwa, czyli na przykład leki, choroby przewlekłe, to wszystko rozpatrujemy bardzo indywidualnie. Niektóre są dopuszczone, niektóre nie. Po takiej kwalifikacji lekarskiej sprawdzamy u dawcy poziom hemoglobiny. To jest najważniejsze kryterium dla nas, które decyduje, czy on może oddać krew. Jeżeli tak, no to przechodzi do oddania. Sama procedura jest krótka, trwa około między 8 a 15 minut przy pobieraniu krwi. Pobieramy 450 ml jednostek krwi mililitrów. Natomiast możemy już pobierać osocze, czy to są elementy niemorfotyczne krwi, które są wykorzystywane również u osób potrzebujących i chorych. I tak mniej więcej cały ten schemat wygląda.
1: A czy pobranie może być odrębne krwi od osocze?
10: Jak ty? Tak. Pobieramy albo jeden składnik, albo drugi. Nie możemy pobrać obu, tak? Jeżeli chodzi o krew, to jak powiedziałem, to jest 450 ml. W przypadku osocza to jest 600 ml. Troszeczkę więcej.
1: Jak często taki krwiodawca może oddawać krew?
10: Krew można oddawać praktycznie mniej więcej co 2 miesiące. Natomiast jeżeli chodzi o osocze, to jest co 15 dni.
1: Czyli i częściej nie może oddawać ta jedna osoba.
10: Ta jedna osoba nie, bo to jednak jest pewne osłabienie. Jak dużo pobieramy, dawca musi się zregenerować po takim oddaniu. Na przykład po oddaniu krwi u takich dawców spada poziom hemoglobiny. Jeżeli on jest zbyt niski i on czuje zbyt wcześnie, to sama ten poziom go będzie dyskwalifikował. Więc jak gdyby to jest po to, żeby on się miał czas zregenerować i wtedy możemy pobierać ponownie.
1: I takie pytanie, panie doktorze, myślę, które najbardziej chyba nurtuje takie osoby, które gdzieś tam mają może w głowie chęć, że tak powiem, tego oddania, ale boją się, czy to jest bezpieczne dla naszego zdrowia, takie oddawanie krwi.
10: Jest całkowicie bezpieczne. Jest też dużo czynników, które powodują, że to poprawia. Na przykład mamy dawców, którzy chorują na nadciśnienie. Przy regularnym oddawaniu następuje stabilizacja tego ciśnienia, tak? Więc takie są dodatkowe benefity. Również często oddawanie krwi, ponieważ zmuszamy szpik kostny do odbudowy tych elementów, które pobieramy, też powoduje, że dawcy są bardziej odporni. Więc takie są dodatkowe profity z tego oddawania, więc absolutnie nie powinno się bać, dlatego to zawsze jest lekarz, są pielęgniarki, personel medyczny zabezpiecza wszystko, więc to jest tylko kwestia, gdyby jeżeli ktoś ma lęk, przełamania. Ale to trzeba przyjść, żeby spróbować, każdy działa inaczej.
1: No właśnie, jak to jest, jak jedna osoba przyjdzie, to już przychodzi tak notorycznie, czy wpada w ten nauk oddawania krwi, czy zdarzają się też takie sytuacje, że raz przyjdzie i powie, o kurde, nie, więcej już nie chcę.
10: Wie pani co, są bardzo indywidualne przypadki. Słowo nauk może nie do końca jest dobre, ale oddaje pewien sens, tak? Ludzie wpadają w taki jak gdyby rytm oddawania tej krwi i to im się podoba. Natomiast najczęściej dawcy, którzy na przykład poczują się źle, to oni jak gdyby się zniechęcają. Ale proszę mi wierzyć, że to jest niewielki odsetek z wszystkich, którzy przychodzą. Regularnie to są naprawdę, jak ktoś przyjdzie raz, to on wchodzi w ten rytm i to już jest w kółko to samo.
1: No i super. A ludzie co najczęściej mówią, dlaczego oddają tą krew?
10: Bo chcą pomóc. no, chcą pomóc.
1: No i to najważniejsze. Panie doktorze, na koniec taki apel zachęcający do oddawania krwi.
10: Jeżeli państwo się wahacie, macie jakieś lęki, nie bójcie się, po prostu przyjdźcie, zrobicie coś dobrego dla innych ludzi. Ta satysfakcja naprawdę jest tego warta. Zapraszam.
1: Dziękuję bardzo.
4: A w Koninie krew można oddawać w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego na pierwszym piętrze. To niezwykłe miejsce w sercu Starówki. Latem stare, rozłożyste drzewa dają schronienie licznym ptakom i zwierzętom. A mowa o Parku Chopina.
11: Dariusz Urbański, kierownik działu zieleni.
1: No właśnie, kierownik też konińskiego najpiękniejszego Parku Chopina. Miejsca, gdzie no myślę, że mieszkańcy Konina i oczywiście nie tylko odwiedzają bardzo chętnie. Tam jest urokliwie, jest pięknie, jest tak klimatycznie. Panie Darku, pan sprawuje opiekę nad tym parkiem. Taką krótką historię o nim poproszę.
11: No, nasz piękny park ma już ponad 190-letnią historię. Takie początki parku to jest rok 1832, gdy założono dwa takie zagajniki na terenie miasta. Ten jeden zagajnik to taki protoplasta tego naszego obecnego parku. Takim pomysłodawcą założenia tych zagajników był obecny burmistrz Jan Ruciński. W 1843 roku zaczęto w ramach takiego szarwarku, czyli obowiązkowych prac rzeczowych, na terenie parku wykonano prace. Między innymi wykonano kilka alejek spacerowych, ławki i powstała altanka. Ogrodnika miejskiego zatrudniono w 1847 roku i był on na pensji miasta Konin. Takie prace większe, bardziej zaplanowane, rozpoczęły się w 1920 roku, gdy zaczęto planować taką rozbudowę parku, czyli wybudowano muszlę koncertową i altanę modrzewiową. Na te prace, na utrzymanie parku składali się bogaci mieszkańcy Konina. Takie następna większa akcja zaplanowana zgodnie z projektem była się w 1934 roku, gdzie posadzono różne drzewa ozdobne, krzewy, no oczywiście okres wojny. Ciemny okres, park zaniedbany, zarośnięty, no tak jak wszędzie. Prace takie większe na terenie parku, czyli to jest rok 1950, gdy powiększono park do ponad 10 hektarów, czyli do takiej powierzchni jak obecnie ma park. Zarządcą zostało PGKiM, wtedy też zostały usypane wały. Kończyło się zalewanie przez wartę terenu parku. W latach 60. teren parku jako miejsce obrało sobie wystawa rolnicza i wielokrotnie tutaj były te wystawy. Rozpoczęto następne prace takie, czyli zdemontowano tą altanę modrzewiową i muszlę koncertową. Ale na ich miejsce pobudowano amfiteatr i podkowę taneczną. No i rok 75., czyli taki symboliczny początek zwierzyńca. Wtedy sprowadzono pierwsze większe zwierzę do parku, czyli osiołka. Co prawda w latach poprzednich hodowano na terenie parku pawie, ale one tak chodziły po terenie parku swobodnie, a często i poza nim. Ale pierwsze większe zwierzę to był osiołek. No i w następnych latach zaczęto sprowadzać inne zwierzęta, ale konieczne były prace, które podjęto. W 1986 roku ogrodzono staw oraz wykonano ogrodzenie wybiegu, gdzie do tej pory znajdują się daniele. W 1987 roku już wykonano ogrodzenie całego parku, czyli no, park został tak ogrodzony, kilka furteczek, taki był bardziej bezpieczny. W 1988 wybudowano ptaszarnię i pozostałe wybiegi, co właśnie umożliwiło sprowadzenie większej ilości zwierząt. A miejsca, z których sprowadzano zwierzęta, to przede wszystkim ogród zoologiczny w Poznaniu, z którym największą współpracę nawiązaliśmy, oraz ogród zoologiczny we Wrocławiu. No więc wtedy było możliwe sprowadzenie większych zwierząt, jak chociażby dziki, konie przewalskiego, mieleń Milu, sika wietnamski, jak z Wrocławia na przykład, a później to już i lamy, alpaki i inne zwierzęta. Co prawda, no te zwierzęta niektóre odchodzą, niektóre przychodzą, bo to jednak zwierzęta mają, tak jak ludzie, swój wiek i odchodzą. Tak i w ostatnich latach fajne rzeczy zaczęły się dziać w parku. Chociażby w 2022 roku w ramach projektu Zielona Edukacja na terenie Parku Chopina zamontowano wzdłuż takiej jednej z głównych alei, która biegnie do stawu, zamontowano 11 tablic edukacyjnych i 11 ławek, na których oparciach są treści informacyjno-edukacyjne, generalnie ekologia, fauna, flora. Również zamontowano taki ekologiczny kosz do selektywnej zbiórki. Ma on uczyć użytkowników, jak segregować nieczystości, odpady. Dzięki przychylności miasta i pana prezydenta Korytkowskiego wyremontowano tą właśnie alejkę, wykonano nową nawierzchnię i zamontowano 15 nowoczesnych, energooszczędnych latarni. No i jeszcze największa inwestycja w ramach tego projektu to wyremontowano część budynku już istniejącego, czyli powstał ośrodek edukacyjny. Jest to sala spora, 60 metrów kwadratowych, toaleta przystosowana dla potrzeb, w ogóle cały ośrodek przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych. Ostatnio dosyć często jest właśnie wykorzystywane przez młodzież szkolną, ale również i przez przedszkolaki. W roku 2023 następna fajna sprawa, w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego, w ramach dwóch projektów, które one zostały połączone, bo dotyczyły praktycznie tego samego, czyli zwierzyńca. W ramach tego projektu powstało 15 całkowicie nowych, profesjonalnych, wykonanych ze świerku skandynawskiego stajni dla zwierząt. Zwierzęta mają nowe, profesjonalne domy. Zostało wyremontowane, wymienione ogrodzenie wybiegów. Częściowo również zostały wykonane nowe odbojnice. No, myślę, że efekt robi wrażenie, ale nie poprzestajemy na tym.
1: Panie Darku, no historia parku jest bogata, tak jak widzimy. Na przestrzeni tych lat on się zmieniał diametralnie. Teraz mamy go w takiej formie, myślę, że no, bardzo atrakcyjnej. I powiedzmy sobie też o tym, że tam jest ogromny plac zabaw dla dzieci, siłownia, także atrakcji, które przyciągają zwiedzających, jest na pewno dużo.
11: Tak, tu mogą przyjść całe rodziny, dzieci, rodzice. Dzieci bawią się na placu zabaw. Siłownia zewnętrzna jest obok, po drugiej stronie alejki, czyli rodzice mogą poćwiczyć. Teren jest ogrodzony przede wszystkim. Jest otwierany od godziny 5 do 23. Jest pod ochroną. Także myślę, że to jest bardzo bezpieczny teren dla całych rodzin z dziećmi.
1: Powiedzmy sobie o pomnikach przyrody, które można podziwiać w parku.
11: Są również tu u nas pomniki przyrody. 5 pomników przyrody, kilkusetletnich. Potężne dęby, które mają już status pomników przyrody. No, wdrożyliśmy ostatnio właśnie takie prace pielęgnacyjne dzięki uprzejmości dendrologów z Poznania. Ostatnio Stanisław był przycinany, żeby był bezpieczny, ale planowane są również w najbliższym czasie, również w stosunku do innych pomników, prace. Regularne kontrolowanie stanu zdrowia tych pomników, żeby cieszyły nas jeszcze setki lat.
1: No nie sposób nie wspomnieć o najważniejszej atrakcji, o której oczywiście pan już mówił, zwierzęta. Myślę, że to one w głównej mierze przyciągają tych wszystkich odwiedzających. Przyznam, że ja chętnie zawsze biegnę najpierw do tych zwierzątek, zobaczyć, co tam u nich słychać. Panie Darku, jaką liczbę liczy rodzina zwierząt parku Chopina w Koninie?
11: Znaczy w tej chwili trudno mi powiedzieć, dlatego że stan ptaków co chwilkę się zmienia. Mamy inkubator, gdzie co jakiś czas jakieś tam pisklęta. Około 80 sztuk, 90 z tymi ptakami.
1: Jeszcze jedna ważna kwestia, panie Darku, jeżeli chodzi o dokarmianie tych zwierząt. Cały czas wystosowujecie taki apel do mieszkańców miasta, żeby nie dokarmiać tych zwierząt, bo naprawdę one są zadbane, one cały czas ktoś ich pilnuje, dokarmijcie je na bieżąco. Może powiedzmy też sobie o tym, żeby mieszkańcy nie dokarmiali tych zwierząt, bo tylko mogą zrobić im wtedy krzywdę.
11: Zwierzęta są pod opieką pielęgniarzy, lekarzy weterynarii. Mają ustalone dawki karmy, jakie powinny codziennie dostawać. Takie dokarmianie odżywianie, a czasami pokarmy, które trafiają do wybiegów, to są wręcz szkodliwe, trujące. Nie powinno się dokarmiać. W każdym wybiegu jest tablica zakazująca dokarmianie. Wierzcie mi Państwo, one mają optymalną ilość karmy. Dla niektórych zwierząt, jak na przykład dla kuców, nadmiar karmy powoduje, że nabywają ochwatu. Proszę mi wierzyć, dostają optymalną ilość karmy ustaloną przez lekarza weterynarii.
1: Tak, i nie dokarmiamy zwierząt, chyba że za porozumieniem tutaj pana Darka, który ewentualnie, jeżeli wyrazi zgodę, to nie wiem, czy wy też zbieracie jakieś tutaj, jakby ktoś chciał na przykład wspomóc dokarmianie zwierząt, to jeżeli tutaj by przyszedł do was, czy wtedy może jakieś jedzenie przeznaczyć na ten cel?
11: Tak, oczywiście. No, regularnie przedszkolaki dostarczają, zbiórki robią, mają tutaj pod swoim patronatem kucyka, Olka i regularnie przychodzą, przynoszą jakieś tam marchewki, zboże, takie bezpieczne pokarmy, które my również zadajemy zwierzętom.
1: I oczywiście tak możemy robić. W każdym razie, panie Darku, szapoba, podziwiam pana za to, że pan silną ręką trzyma tutaj ten park i myślę, że no wszyscy są zadowoleni odwiedzając go i tak przenosząc się z tego miasta do parku. Mamy takie wytchnienie i odizolowanie się od tej codzienności i można sobie spokojnie usiąść na ławeczce w cieniu, poddychać świeżym powietrzem, odpocząć, odizolować się od tego wszystkiego, od tej codzienności, tego zgiełku. Park daje nam takie schronienie. Dziękujemy panu Darkowi za to.
11: Dziękuję bardzo.
1: A ja dziękuję jeszcze oczywiście za wywiad i wszystkiego dobrego życzę.
11: Wzajemnie również Ludrówka.
4: Park imienia Fryderyka Chopina w Koninie stanowi najbardziej wartościowy i interesujący kompleks starodrzewu na terenie miasta Konina.
12: Magazyn lokalny.
13: Arleta Janiak, witam Was serdecznie i zapraszam. Zarząd kopalni soli w Kłodawie postanowił wyjaśnić wszelkie wątpliwości i pytania, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej po tym, jak ogłoszono planowany projekt składowania odpadów niebezpiecznych w podziemnych wyrobiskach w kopalni. O tym projekcie usłyszała cała Polska i w krótkim czasie doszło do protestów zarówno przed kopalnią, jak i w internecie. Za chwilę usłyszycie pierwszą część konferencji prasowej. Kopalnie soli w Kłodawie reprezentują Andrzej Sadowski, prezes z kopalni, członek zarządu Tomasz Krokos i dyrektorzy Janusz Kołodziejski, Tomasz Ruzik, Przemysław Łódz i Grzegorz Bartłomiejczak.
14: Dzień dobry, szanowni Państwo. W ostatnim czasie w otoczeniu kopalni pojawiło się wiele nieprawdziwych informacji dotyczących kopalni soli Kłodawa. To spowodowało bardzo dużą falę hejtu w internecie, łącznie z groźbami znieważaniem naszych rodzin, członków zarządu, jak i osób kierownictwa. Chcemy temu powiedzieć stop. Dlatego chcemy sprostować te nieprawdziwe informacje, które krążą o kopalni. Zacznę od tego. Kopalnia dzisiaj jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Rok ubiegły miała straty, co się zdarza co kilka lat. Natomiast dzisiaj po 8 miesiącach mamy kilkanaście milionów zysku. Na koniec roku zysk będzie porównywalny z zyskiem z lat 2020-2023. To będzie około 20 kilku milionów. Przy EBITDzie to około 45 milionów. To już te wyniki świadczą, że firma się rozwija, a nie kuchyli się ku upadłości. Te wyniki świadczą, że firma

0: kolejności. Jednocześnie oczywiście zarząd mają świadomość i kierownictwo, że naszym głównym produktem jest sól drogowa, która stanowi od 30 do 70% przychodów, w zależności właśnie jakie mamy okresy zimowe. Szukamy alternatywnych źródeł przychodu. Rozpatrujemy różne warianty. Jako przykład mógłbym tutaj przytoczyć protokół ze stycznia z Rady Techniczno-Ekonomicznej, że omówiliśmy wszystkie warianty, jakie są możliwe celem pozyskania dodatkowych środków. Ale jednocześnie mamy świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo kopalni, gminy, Kłodawy, mieszkańców i pracowników. My produkujemy tą sól już od kilkudziesięciu lat. Na dole dzisiaj jest ponad 20 milionów pustej, wybranej przestrzeni. Można sobie to wyobrazić jak 20 stadionów narodowych chociażby. To jest taka przestrzeń. Jednocześnie za kolejne lata, bo koncesja obowiązuje do 2052 roku, tej przestrzeni będzie ponad 30 milionów. I nie będzie wtedy problemem, czy kopalnia podjęła się wyzwania i podsadzała te wyrobiska, tylko będzie problemem, jak zabezpieczyć dalej tą pustkę, bo będziemy, to tak można powiedzieć, jakby w pustej skorupce jajka, no, na tej skorupce żyli, a w środku mamy pustą przestrzeń. O tym nikt nie mówi, jakie zagrożenie czeka Kłodawę za kilkadziesiąt lat. My o to chcemy zadbać, my o tym mówimy i chcemy o tym dyskutować i podjąć dialog. No niestety na tą chwilę tego dialogu nie ma. Jednocześnie chcę tylko podpisać takie zdanie. Dzisiaj, jutro i pojutrze, czyli w najbliższych latach, priorytetem zawsze będzie sól. Te wszystkie inne działania będą służyły ewentualnie dywersyfikacji przychodów, ale przede wszystkim, żeby ta kopalnia bezpiecznie pracowała przez kolejne lata, ale również po 2052 roku mogli tutaj ludzie bezpiecznie mieszkać. To jest tylko jedno pokolenie, czas szybko mija i nie zapominajmy o tym.
1: Rada Nadzorcza w stałym i w pełnym wymiarze zna bardzo dokładnie temat. Procedowany jest nie od roku, tylko od kilkunastu lat, o którym ciągle rozmawiamy. Wcześniej projekt wypełniania pustek poeksploatacyjnych był kierowany na instalację do odzysków odpadów, która była procedowana, o której bardzo szeroko mówiliśmy. Dokumenty zostały zawieszone z tego powodu, że mieliśmy wykonać dokumentację hydrogeologiczną. Wykonaliśmy taką dokumentację na ten projekt. Szczegółowo tutaj kierownik na pewno się odniesie do tego. Natomiast ze względów na spór kompetencyjny, ażeby wyznaczyć, czy to jest składowanie, czy to jest odzysk, dokumentacja została zawieszona i nieprocedowana. Otrzymaliśmy w tym tygodniu od pana burmistrza informację, że procedowanie zostało zatrzymane w gminie i wygasło. Tak? I jeszcze chciałbym podkreślić jedną rzecz. Ten dokument, który złożyliśmy do gminy, czyli KIP, tak. Jest to wniosek do gminy, który może być złożony, nie musi być przez przedsiębiorcę, w celu dokładnego wytyczenia drogi, jaką iść. I my taki wniosek złożyliśmy. My nie złożyliśmy w tym momencie raportu oddziaływania na środowisko, tylko KIP, czyli dokument, który określa wstępnie warunki, czy możemy, czy nie możemy. A dopiero później ministerstwo i inne podmioty wydają na to zgody. To jest bardzo wstępny etap, proszę Państwa. I dzisiaj, jeżeli pojawia się w przestrzeni publicznej informacja, że kopalnia nie rozpoczęła dialogu, ja z tego miejsca chcę powiedzieć, w żadnym wypadku to jest bardzo błędna teza, ponieważ kopalnia rozpoczęła ten dialog. Kopalnia w czerwcu tego roku spotkała się z władzami gminy, tak jak z Państwem dzisiaj. Zjechaliśmy na dół kopalni razem z radnymi, pokazaliśmy cały proces techniczny, jak wygląda kopalnia, pokazaliśmy cały proces techniczny na powierzchni, jak produkujemy sól. Spotkaliśmy się w budynku ruchu turystycznego, przedstawiliśmy prezentację tego, co kopalnia robi, robiła i co zamierza wykonywać i robić. I między innymi na ten temat rozmawialiśmy, mówiliśmy o wynikach finansowych, mówiliśmy o różnych aspektach, które się pojawiają w naszej przestrzeni jako funkcjonowania spółki. I tutaj należy jednoznacznie podkreślić, dokument, którym jest KIP, został odrzucony, nieprocedowany. Czy rozmawia się już o szczegółowych informacjach, które powinny się zawrzeć w informacji z tego KIP-a i należałoby powiedzieć społeczeństwu dokładnie. Słuchaj,

0: szliśmy przez procedury, otrzymaliśmy poszczególne decyzje i opinie, w których się znajdują takie kody odpadów, takie wytyczne i tak dalej. I dopiero wtedy chyba się informuje społeczeństwo o tym, co ma się znaleźć w raporcie oddziaływania na środowisko. Ponadto sam proces zawieszenia dokumentów, które wykonał zarząd, pokazuje, że zarząd i spółka jest bardzo otwarta na dialog ze społeczeństwem i spółka bardzo się liczy z tym zdaniem. Więc dzisiaj mówiąc, że się odcina to wszystko i powinna zawiesić całkowicie albo zrezygnować, tak? To co mamy zrobić z tymi przestrzeniami na dole? My szukamy różnych rozwiązań biznesowych, to co prezes powiedział, i dbamy o społeczeństwo, dbamy jako rzetelny i dobry gospodarz i pracodawca o miejsca pracy, zatrudniamy ponad 740 osób. To są osoby z tej gminy i z okolic. My szukamy rozwiązań, które pozwolą, żeby ta spółka funkcjonowała dłużej niż do 2052 roku. Równocześnie z produkcją soli spożywczej, drogowej, paszowej, wszelkich innych produktów. Witam serdecznie, moje nazwisko Krokos Tomasz. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o zagospodarowanie pustek przestrzennych, pierwszym i istotnym celem kopalni jest zmniejszanie tych pustek. Bo to, że zagospodarujemy tak jak dzisiaj poprzez ruch turystyczny, który bardzo dobrze rozwijamy, na dzień dzisiejszy ponad 80 tysięcy odwiedza naszą kopalnię osób. Równocześnie do tego prowadzimy rozmowy z archiwami państwowymi, czy centra danych chcemy tworzyć, czy rozważamy na przykład produkcję magazynów energii na dole w kopalni. To jest forma zagospodarowania pustki, ale to nie jest etap, który pozwala na minimalizację tego zagrożenia. I to jest bardzo ważne. Trzeba patrzeć na ten aspekt bezpieczeństwa dla tej miejscowości, bo dzisiaj, patrząc na całe otoczenie, bardzo dużo osób z zewnątrz chce się wypowiadać o Kłodawie. Natomiast dlaczego ktoś nie patrzy na to, co będzie po 2052 roku? My jak najbardziej wspieramy, rozwijamy tą markę Sól Kłodawska, dbamy o tą markę i chcemy, żeby ona jak najdłużej istniała na rynku. Więc dzisiaj, patrząc na całe to otoczenie, które promuje nas i chce nas wspierać, bardzo się cieszymy. Natomiast trzeba pamiętać, że jeżeli niczego nie zrobimy z tą przestrzenią na dole, to po 2052 roku będziemy mieć bardzo duży problem, żeby uzyskać koncesję na kolejne lata eksploatacji. Więc patrząc dzisiaj, to może być proces, który doprowadzi, że nie będziemy mieć tej soli kłodawskiej na rynku. To jest ten cel między innymi też, żeby ta spółka funkcjonowała przez dłuższy okres. Zgodnie z nomenklaturą górniczą, pustki poeksploatacyjne można wypełniać poprzez podsadzkę. Podsadzkę z kruszywa, z piasku i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj kopalni nie jest stać na to, żeby takie kruszywo zakupić i je lokować na dole w kopalni. Ponieważ patrząc z perspektywy na lata funkcjonowania firmy i na tą przestrzeń, którą stworzyliśmy, to będzie ponad półtora, dziś, na dzień dzisiejszy, tak, około 1,5 miliarda złotych, żeby tą przestrzeń na dole zlikwidować. To jest istotne. Rozważane są różne pomysły. Na dzień dzisiejszy głównie skupiamy się na eksploatacji i na zmniejszeniu kosztów, jeżeli chodzi o eksploatację. Na dzień dzisiejszy mamy już podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zmianę systemu urabiania. Wdrażamy równocześnie do tego, co dzisiaj robimy, że urabiamy materiałem wybuchowym na dole. Wdrażamy drugi etap, będziemy urabiać tą sól równocześnie mechanicznie, czyli będziemy frezować, czyli wprowadzamy kombajn na dole. Takie rozwiązanie nam pozwoli na obniżenie kosztów i znalezienie się w innej gdzieś tam pozycji rynkowej, jeżeli chodzi o sól. Natomiast jeżeli chodzi o inną dywersyfikację, bo tutaj wiadomo, że kopalnia w głównej mierze produkuje sól drogową, jesteśmy uzależnieni od warunków atmosferycznych. I w tym zakresie kopalnia rozważa, tak jak było tutaj wspomniane już, powtórzymy kolejny raz, między innymi takie rozwiązania jak czy magazyn archiwów państwowych, czy centra danych, czy magazyn energii. Oczywiście jak najbardziej stawiamy nadal na ruch turystyczny, tylko my jesteśmy jednym z ewenementów na skalę kraju. Jesteśmy zarówno czynnym zakładem górniczym, który prowadzi ruch turystyczny, i tym samym szybem, którym zjeżdżają pracownicy i zjeżdża cały materiał na dół, zjeżdżają również turyści. I na dzień dzisiejszy mamy ponad 80 tysięcy turystów. Może dojdziemy do 100-115, natomiast większy poziom dzisiaj przy utrzymaniu tego, co chcemy, czyli podstawowej działalności produkcji soli spożywczej, drogowej, paszowej, ten sufit gdzieś się pojawia, tak? Więc nie przejdziemy poza tą barierę. Natomiast równocześnie do tego produkujemy energię elektryczną, produkujemy energię cieplną, którą ogrzewamy pół miasta, czyli wszystkie tutaj bloki na osiedlu są ogrzewane przez kotłownię zakładową naszą. W ostatnim roku zrobiliśmy bardzo dużą inwestycję. Tym początkiem tego roku tą inwestycję odebraliśmy. Jest to zabudowa dwóch nowych linii do produkcji lizawek solnych dla bydła. Zwiększyliśmy nasze zdolności produkcyjne w tym zakresie o 30%. Równocześnie inwestujemy w park maszynowy związany z produkcją soli konfekcjonowanej, soli spożywczej. Inwestujemy w wagopakowaczki, remontujemy te wagopakowaczki. Zwiększamy bazy magazynowe, ponieważ trzeba też pamiętać o jednej rzeczy, że kopalnia wydobywa dobowo określoną ilość soli i musimy równo planować tą produkcję i też magazynować tą sól zarówno na dole, jak i na powierzchni. Więc naszym podstawowym celem jest produkcja soli i rozwijanie tego rynku.
1: Bartłomiejczak Grzegorz, zawiadowca ruchu, zastępca kierownika ruchu Zakładu Górniczego. Zleciliśmy opracowanie eksperckie do AGH, czyli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, oraz do Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie, opracowań dotyczących właśnie tego przedsięwzięcia, które chcieliśmy zrealizować. Dokładnie nie wiemy jeszcze, kiedy będą ostateczne wyniki tych opracowań. Myślę, że to może być jakiś okres około półroczny, ale te dokumenty zostaną rozpowszechnione na stronie Kopalni Soli Kłodawa do wglądu dla wszystkich i wtedy dopiero zobaczymy tak naprawdę, co możemy zrobić, jak możemy zrobić i jakie odpady ewentualnie możemy składować na dole w kopalni i oczywiście, czy to będzie bezpieczne dla środowiska, mieszkańców, ludzi, całego otoczenia. Jeżeli cokolwiek by się wydarzyło takiego, że to będzie uznane jako niebezpieczne, ten pomysł po prostu nie będzie realizowany.
0: Jeżeli chodzi o temat, co zrobimy, jeżeli opracowania będą pozytywne i będą wskazywały na to, że to jest zgodne z przepisami, bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Na pewno nie będziemy wykonywać niczego przeciwko społeczeństwu lokalnemu, przeciwko pracownikom, ponieważ my dbamy o bezpieczeństwo to lokalne mieszkańców i firmy i kopalni. Nie zamierzamy niczego robić wbrew woli społeczeństwa i pracowników. I to jest nasza deklaracja. Dzisiaj, obserwując otoczenie i obserwując informacje, które się pojawiły tylko jednostronne, może warto wysłuchać drugiej strony, może warto wysłuchać osób, które się na tym bardzo dobrze znają, są uczone w tym zakresie, ponieważ ja nie jestem profesorem ani doktorem w tym zakresie, i wysłuchajmy tych osób, odnieśmy się do tych opinii. Jeżeli te opinie będą w mocny sposób wykraczały poza bezpieczeństwo i dialog społeczny, na pewno tego nie będziemy podejmować. Natomiast chyba należy edukować, rozmawiać, pokazać dwie strony, zarówno to bezpieczeństwo na dole i tą przestrzeń na dole, którą mamy stworzoną, jak również to bezpieczeństwo na powierzchni. i dopiero wrócimy do rozmów i będziemy na ten temat rozmawiać ze społeczeństwem. Ja chciałbym jedno podkreślić jeszcze, odnosząc się do wypowiedzi kolegi. Dzisiaj obserwując otoczenie, bardzo dużo osób spoza Kłodawy ma dużo do powiedzenia. Ja jestem mieszkańcem Kłodawy i moja rodzina od 4 pokoleń tutaj mieszka. Wychowuję 5 pokolenie. Prowadzę tutaj nieduże gospodarstwo rolne na terenie gminy i pracuję w zarządzie spółki, za którą odpowiadam i odpowiadam jeszcze jako członek zarządu wybrany przez pracowników za 740 osób. Więc proszę popatrzeć się na ten aspekt z innej strony, bo ja dzisiaj nie zrobię i nie wykonam niczego wbrew społeczeństwu i pracownikom. Ale jako inżynier górnik wiem, że w życiu kopalni jest etap rozcięcia złoża, dojścia do złoża, eksploatacji złoża i w przyszłości likwidacji kopalni. Czy to jest kopalnia odkrywkowa? Kopalnię odkrywkową się likwiduje poprzez rekultywację, a w Kłodawie można kopalnię likwidować jako przestrzeń na dole poprzez wypełnianie pustek. I to jest ten proces, który by pozwolił jeszcze funkcjonować w spółce przez kolejne minimum tyle, przez ile funkcjonowaliśmy do tej pory i wydobywaliśmy sól. Ponieważ tą przestrzeń, to co wywieźliśmy, w jakimś stopniu musimy zapełnić i zlikwidować. To jest istotne. Dlaczego nikt nie zadaje pytania dzisiaj w przestrzeni publicznej, co się stanie w roku 2052, jeżeli nie będzie na terenie gminy takiego zakładu jak kopalnia soli Kłodawa? My mamy koncesję na wydobycie do 2052 roku. Nie pojawiają się te pytania w przestrzeni. My rozumiemy, że temat jest bardzo wrażliwy społecznie. Jeżeli ktoś słyszy słowo wysypisko, traktuje to bardzo negatywnie. Natomiast proszę Państwa, trzeba patrzeć się na gospodarkę o obiegu zamkniętego. Trzeba się patrzeć na to, że kopalnia nie planowała i nie planuje i nie będzie przywozić odpadów z zagranicy. Kopalnia chce tylko wykorzystać te odpady, które się pojawiają na rynku polskim. Tak dużo się mówi o odpadach w otoczeniu publicznym. Dzisiaj kopalnia chce zabezpieczyć swoją przestrzeń na dole i się to neguje. Dlaczego? Jeżeli chodzi o dokument, który jest rozpytarywany u pana burmistrza, który został w sumie nierozpatrzony, bo nie został przyjęty do rozpatrzenia. Jest dokumentem naprawdę bardzo wstępnym. To jest KIP, Karta Informacji Przedsięwzięcia. To jest dokument, który określa, czy możemy, czy nie możemy, ale on nie daje nam dzisiaj decyzji, że już możesz składować. Dzisiaj w przestrzeni publicznej się pojawiła informacja, że Kłodawa już składuje, Kłodawa już zamknęła wydobycie. Nie, Kłodawa nie składuje, Kłodawa nie zamknęła wydobycia, Kłodawa nadal rozwija rynek soli spożywczej, Kłodawa nadal inwestuje w park związany z urabianiem, Kłodawa nadal jest dobrym pracodawcą jako kopalnia. Natomiast ten dokument jak najbardziej jest punkt w raporcie oddziaływania o środowisku. Konsultacje społeczne z mieszkańcami. Czy Państwo uważacie, że kopalnia chciałaby cokolwiek zrobić za plecami? Nie. Dzisiaj kopalnia pokazała to nawet podtrzymując to, że wstrzymuje 3 dokumentacje, zleca do 2 niezależnych państwowych, bardzo istotnych instytucji dokumenty do opracowania w celu obiektywnego spojrzenia na temat.
2: Obecna koncesja na wydobycie jest do 2052. Jeżeli w tym czasie kopalnia nie rozpocznie procesu wypełniania tych pustek, na pewno nie będzie mogła się ubiegać o przedłużenie tej koncesji. Czyli po 2052 Kłodawa jest bez kopalni, co z tą właśnie przestrzenią pustą na dole. Nie chcę to straszyć, no ale ta przestrzeń pusta nie będzie mogła zostać pusta, będzie ktoś i tak musiał podjąć proces likwidacji, bo przepisy prawa geologiczno-górniczego jasno wskazują, że po zakończeniu eksploatacji należy teren zrekultywować na powierzchni, czy na dole przestrzeń zlikwidować. Korzyści na dziś dla mieszkańców, takich wymiernych na dziś, to przede wszystkim może być tak, miejsca pracy i przychody dla gminy, bo opłaty za składowanie, my płacimy dzisiaj dla gminy podatki i opłatę eksploatacyjną od soli. Jeżeli od soli jest kilka złotych opłata eksploatacyjna od tony, to od odpadów jest grubo ponad 100 zł od tony. Czyli potencjalne w milionach liczone przychody dla gminy, gdzie gmina może to właśnie pieniądze w jakiś sposób przelać bezpośrednio na pożytek mieszkańców, czy bezpłatne badania i tak dalej. Wiem, jak to w bogatych gminach się odbywa. Także tych korzyści jest dużo. A i najważniejszy aspekt to bezpieczeństwo. Nasza załoga jest informowana bieżąco. Natomiast mieszkańcy, jak tutaj już było wspomniane wcześniej, od momentu uzyskania koncesji, bo koncesja nowa jest od 2019, a w 2018 roku uzyskaliśmy ją, rozpoczęła kopalnia od razu proces tak składowania na dole, podsadzania, nie składowania, podsadzania wyrobisk z mieszaniną odpadów. To nie było nigdy tajne. To było procedowane w gminie. Pan burmistrz przyjął, wtedy już doszliśmy do etapu, że był złożony raport o działaniu na środowisko. Ten raport pan burmistrz zgodnie z procedurą przyjął, rozesłał do Urzędu Marszałkowskiego, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Wód Polskich, Sanepidu. Te instytucje się oczywiście wypowiadały w tym temacie. Społeczeństwo wiedziało o tym, co się dzieje. To też nie był etap zwany konsultacji. Wszystko jest w przepisach. Jakby burmistrz po osiągnięciu tych opinii pełnych dopiero wywiesza na tekst ogłoszeń, że jest takie coś procedowane, raport działania na środowisko i pyta się o opinię mieszkańców czy organizacji ekologicznych. To nie był ten etap. A tutaj my nie mogliśmy formalnie wystąpić, no mogliśmy się oczywiście iść, no nie wiem, do kół gospodyń wiejskich, do strażaków, słuchajcie, my tam coś szykujemy, ale oni powiedzą, no co nas to teraz obchodzi, macie dokumenty. To nie był ten etap konsultacji społecznych, już tu cały raz powtarzamy. To był tylko kip, dlatego teraz wiedząc, że temat jest może bardziej trudny, znając wcześniejsze sugestie z gminy też przy tamtym procedowaniu, kopalnia już powiedziała, dobrze, to zrobimy ten kip, czyli tą kartę informacji przedsięwzięcia, żeby włodarze miasta, gmina mogła się wypowiedzieć ewentualnie, czy właśnie tam dużo uwag było o tych kodach. Te kody są wszystkie wpisane, jakie są, wynikają z przepisów prawa. Do tych odpadów w ogóle w Polsce nie istnieje, nie ma możliwości. To był temat, to był materiał do dyskusji, a nie przedstawienie społeczeństwu, że kopalnia chce zostać. Po prostu w tym momencie, co warto jeszcze raz podkreślić, bo to już było mówione, tylko widzę, że właśnie jak widzicie Państwo, jest nas niewielu i temat się nie przebija, to jak się ma przebić w internecie czy gdzieś? Ten dokument burmistrz nie przyjął do procedowania, on go nie przyjął, a on go nieformalnie upublicznił, nie przekazał instytucjom, co wcześniej wymieniłem, wskazanym, tylko nieformalnie udostępnił mieszkańcom, dziennikarzom, sołtysom, politykom i to w ten sposób, a jeżeli tak udostępnił pod stołem, to wyszło, że to jest jakaś afera. Tu nie ma żadnej afery. My prawa nie złamaliśmy. My działaliśmy zgodnie z procedurami i w otwarte karty gramy. I cały czas dzisiaj otwarcie o tym mówimy.
3: I nie robimy niczego przeciw społeczeństwu i to jest dowód na to, że zawiesiliśmy dwie dokumentacje. Jesteśmy otwarci na dialog i chcemy rozmawiać na ten temat. Pokazujemy tą drugą stronę, która stoi z naszej strony jako inżynierów, ponieważ proszę Państwa, wszyscy tutaj jak siedzimy w szóstkę, jesteśmy z Kłodawy, jesteśmy mieszkańcami. To nie jest zarząd przyjezdny, to nie jest zarząd, który sobie pojawił się w Kłodawie przez 2-3 lata pofunkcjonuje. Ja w zarządzie funkcjonuję 7 lat. W mediach społecznościowych dzisiaj widać jest oczerniany zarząd obecny, a poprzedni nie. W tamtym również byłem. Proszę Państwa, jako osoba wybrana przez pracowników.
2: I procedowałeś.
3: I procedowałem proces wypełniania pustek poeksploatacyjnych. Rozmawialiśmy.
2: I sensacji w gminie nie było, a dzisiaj jest.
3: Rozmawialiśmy z burmistrzem, z władzami gminy, z radnymi. Zjechaliśmy na dół, pokazaliśmy cały proces produkcyjny soli, proces produkcyjny na powierzchni. Rozmawialiśmy o urabianiu mechanicznym, rozmawialiśmy o rynku, o handlu, o problemach, jakie się pojawiają na rynku soli. Rozmawialiśmy o tym, co chcemy zrobić z pustkami i dlaczego chcemy robić dzisiaj składowanie, niewypełnianie, o czym bardzo dokładnie pan burmistrz wie. Więc dzisiaj uważam, że mamy okres na to, żeby rozmawiać, rozpocząć bardzo szczegółowy dialog. Patrząc na to postępowanie, zostało to wywrócone do góry nogami, bo zgodnie z przepisami na konsultacje techniczne powinien nastąpić ten okres może za pół roku, może. Natomiast zostało to przewrócone do góry nogami. My nie stoimy i nie będziemy niczego robić przeciwko społeczeństwu, przeciwko mieszkańcom i przeciwko pracownikom. My chcemy jednoznacznie, transparentnie pokazać, jaki to jest projekt, dlaczego to robimy, i dlatego też się zwróciliśmy do takich instytucji, jaką jest Akademia Górnicza Hutnicza czy Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. A poza tym jeszcze trzeba pamiętać, Państwowy Instytut Geologiczny bardzo dobrze kopalnie zna. Na terenie gminy jest największy magazyn rdzeni wybudowany w Polsce, centralny magazyn rdzeni. Kopalnia jest bardzo dobrze znana w świecie nauki. Patrząc na przykłady z Europy i ze świata, taka procedura jak wypełnianie pustek i składowanie i funkcjonowanie podziemnego składowiska i produkcja soli i ruch turystyczny i tej soli spożywczej, to funkcjonuje nie w jednej kopalni, tylko w wielu. Wszystkie te czynniki razem. Często są to kopalnie, które są pobudowane w centrum miasta, gdzie są szyby wydechowe w centrum miasta. Rozumiemy i wiemy, że aspekt społeczny jest bardzo istotny w tym temacie i my jego nie pomijamy i nie chcemy pominąć.
1: KIP miał nam określić zakres raportu oddziaływania na środowisko, jaki powinniśmy złożyć dopiero w odpowiedniej procedurze. I ten KIP, i ten zakres raportu oddziaływania na środowisko tak naprawdę powinien być uzgodniony z marszałkiem województwa, z urzędem marszałkowskim, z RDOŚ-em dla nas w Poznaniu i z Wodami Polskimi. I dopiero wtedy, po tym KIP-ie, jak już byśmy mieli postanowienie wydane przez burmistrza o zakresie właśnie raportu oddziaływania na środowisko, oczywiście skonsultowane z tymi trzema jednostkami, dopiero wtedy my na tej podstawie opracowujemy raport oddziaływania na środowisko i go składamy. Taka jest kolejność. Bo żeby w ogóle cokolwiek mogło być składowane w podziemnych wyrobiskach kopalni soli Kłodawa, to musimy mieć koncesję. A żeby mieć koncesję, to musimy mieć zatwierdzone w ministerstwie dokumentację hydrogeologiczną, geologiczno-inżynierską, właśnie raport oddziaływania na środowisko i decyzję środowiskową wydaną i dopiero składamy wniosek do ministerstwa, czy jest możliwość składowania odpadów i ministerstwo wydaje nam koncesję na składowanie odpadów i to wtedy jest dokument, który uprawnia nas do podejmowania jeszcze dalszych decyzji, tych, które muszą być tutaj podjęte, czyli pozwolenie zintegrowane i szereg decyzji na ewentualne tutaj budowy, które tutaj muszą być zrobione. Oczywiście plan ruchu zakładu górniczego również na podziemne składowanie odpadów musi być zrealizowany i zatwierdzony przez dyrektora okręgowego urzędu dla nas w Poznaniu. I dopiero wtedy możemy mówić cokolwiek o jakimkolwiek składowaniu odpadów. Więc reasumując, ten KIP to jest tak naprawdę początkowy dokument, w którym poinformowaliśmy tak naprawdę tutaj Urząd Miasta, Burmistrza, no i też w tym momencie społeczeństwo o tym, co chcemy zrobić i jak chcemy zrobić. I to, że tam w tym KIP-ie jest to 274 odpady, w tym ponad 100 odpadów niebezpiecznych, to wcale nie znaczy, że te wszystkie odpady będą składowane na kopalni, czy będą miały być składowane na kopalni. To właśnie określają następne dokumenty, postanowienia i konsultacje społeczne, co możemy, a czego nie możemy.
4: Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat planów kopalni soli w Kłodawie, zostańcie z nami. Za chwilę w kolejnym magazynie część druga spotkania z dziennikarzami i władzami kopalni.
5: Magazyn lokalny.
4: Arleta Janiak, witam Was ponownie. Jak zapowiadałam w naszym wcześniejszym magazynie, będziemy dalej zajmować się tematem związanym z kopalnią soli w Kłodawie. Przypomnijmy, że zarząd kopalni soli w Kłodawie postanowił wyjaśnić wszelkie wątpliwości i pytania, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej po tym, jak ogłoszono planowany projekt składowania odpadów niebezpiecznych w podziemnych wyrobiskach w kopalni. Za chwilę usłyszycie drugą część konferencji prasowej, podczas której kopalnię soli w Kłodawie reprezentowali Andrzej Sadowski, prezes kopalni, członek zarządu Tomasz Krokos i dyrektorzy Janusz Kołodziejski, Tomasz Ruzik, Przemysław Łódz i Grzegorz Bartłomiejczak. Zapytaliśmy też zarządu kopalni, czy jest jakakolwiek szansa, żeby w nieużywanych wyrobiskach pod ziemią utworzyć na przykład uzdrowisko.
3: Odpowiadając na to pytanie, kopalnia do 2052 roku prowadzi eksploatację, chce prowadzić eksploatację, chce produkować sól spożywczą, sól paszową i wszelkie inne asortymenty. Prowadzi prowadzimy ruch turystyczny, który dzisiaj się cieszy bardzo dobrym uznaniem turystów, bo to jest prawie ponad 80 tysięcy i ten trend jest wzrostowy. Natomiast by stworzyć takie uzdrowisko na dole, należałoby przygotować komory, które by służyły do rekonwalescencji i tak dalej, może noclegów. My dzisiaj prowadzimy eksploatację w trybie 3 zmiany w tygodniu. Pierwsza, druga, trzecia. Jeżeli chodzi o taki proces techniczny, urabiamy to materiałem wybuchowym na dole sól i odpalamy ładunkiem materiałem wybuchowym na dole. Więc co 8 godzin na dole, tylko maksymalnie w rejonie przy szybie, w takich punktach wyznaczonych, może mi przebywać pracownik w trakcie odpalania materiału wybuchowego. Prawidłowo staramy się zawsze, żeby pracownik był na powierzchni, żebyśmy mieli stuprocentową pewność, że nikogo na dole nie ma, jak odpalamy ten materiał wybuchowy. Więc tworząc czy to takie uzdrowisko, wprowadzamy ten aspekt niebezpieczeństwa dla mieszkańców, dla potencjalnych osób korzystających z takiego uzdrowiska. Nie chcielibyśmy tego robić. A oprócz tego jeszcze mamy gazy postrzałowe, tlenki azotu i tak dalej. To jest aspekt bezpieczeństwa i nie chcemy tego robić. Dlatego ruch turystyczny.
6: Takim wąskim gardłem jest szyb. Szyb, którym zjeżdżają turyści, zjeżdża też załoga na przód. Tu jest taki konflikt, że tak powiem, interesów. Jak najbardziej byśmy chcieli się rozwijać, niemniej jednak i trasa turystyczna ma jakąś ograniczoną swoją pojemność ze względów bezpieczeństwa i ten szyb jakoś przypustować. Czyli załoga zjeżdża, zjeżdżają materiały, paliwa właśnie tym szybem zjazdowym i tu nie ma alternatywy.
1: Pierwszą koncepcją, jaką chcieliśmy wdrożyć, jeżeli chodzi o wypełnianie pustek poeksploatacyjnych, to była budowa instalacji odzysku odpadów. Ona polegała mniej więcej na tym, że odpady akurat w tej instalacji to były 4 kody odpadów niebezpiecznych, z których się zrobiło na powierzchni mieszaninę. Do tej mieszaniny dodawałoby się solankę plus do tego ewentualnie kilka kodów odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, plus do tego cement i taka tak zwana podsadzka pastowa rurociągiem przepychana by była do starych, oczywiście już wyeksploatowanych rejonów kopalni i komór w tych rejonach kopalni. No niestety ta procedura, nie udało nam się tej procedury dokończyć, dlatego że tutaj i burmistrz, i tutaj władze marszałka województwa, no niestety zdecydowały, że ten proces, który chcemy stworzyć, jest procesem składowania odpadów. I to był tak naprawdę pierwszy element, którym chcieliśmy zabezpieczać kopalnię przez wypełnianie. I w tym procesie cała ta podsadzka, cała ta pasta miała iść rurociągiem zabudowanym w szybie. Oczywiście zgodnie z przepisami górniczymi nie mogło to być w trakcie jazdy ludzi, w trakcie ogólnie robót szybowych. Musiałoby być to w innych przedziałach czasowych. Jeżeli teraz mówimy o składowaniu odpadów, to składowanie odpadów chcielibyśmy, żeby się odbywało na takiej zasadzie, zresztą taki był wstępny projekt, że pyły i popioły, te odpady różnego rodzaju, suche przede wszystkim, byłyby zwożone w odpowiednich szczelnych opakowaniach przeznaczone do tego typu odpadów, w specjalnych wozach do tego przeznaczonych, w klatkach szybowych, tych, które aktualnie działają na szybie Michał. Oczywiście w czasie, wtedy, kiedy nie ma żadnego innego ruchu na kopalni. Czyli eksploatacja i zjazd załogi wtedy nie istnieje. Tylko i wyłącznie czas wtedy, kiedy jest przeznaczony na składowanie odpadów. Na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, wszystkie dokumentacje są wstrzymane i czekamy na to, co tak naprawdę wyjdzie nam z niezależnych opinii. Wtedy będziemy wiedzieć, co możemy zrobić, a czego nie możemy zrobić. I na pewno, tak jak tutaj już panowie z zarządu wspominali, nie zrobimy nic, co będzie wbrew społeczeństwu, środowisku i będzie niebezpieczne.
3: Kopalnia nie planowała i nie planuje składować odpadów radioaktywnych. To jest bardzo istotna informacja, która też pojawia się w przestrzeni publicznej, więc kopalnia nie planuje takich rzeczy robić i nie będzie takich dokumentów podpisywać w tym zakresie.
6: Organem koncesyjnym jest Ministerstwo klimatu i środowiska. To oni wydają koncesje i na tej podstawie. Powiem Państwu szczerze, w 2019 tu w tym zespole pracowaliśmy nad koncesją uzyskaną w 2019 roku do 2052 roku i temat pustek eksploatacyjnych był znacznie podnoszony. Jakoś udało się uzyskać tą koncesję i na tej wydobywczej koncesji będziemy funkcjonowali w 2050. Nie odpowiem na pytanie, czy na pewno dostaniemy, czy nie dostaniemy. Nie jestem w stanie Państwu na to pytanie odpowiedzieć.
1: Tutaj jeszcze dopowiem, że w trakcie uzyskiwania koncesji oczywiście też musieliśmy zrobić raport oddziaływania na środowisko, dokumentację i tak dalej. W naszych dokumentacjach od 2015 roku jest wszędzie zapisywane, że w Kłodawie będzie możliwość, będziemy w jakiś sposób chcieli zorganizować podziemne składowisko odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne i obojętne. W każdym naszym dokumentacji do koncesji jest to zapisane, tak samo w planie zagospodarowania przez złoża, tak samo w innych dokumentach. Na pewno nie zrobimy nic, co będzie sprzeczne z interesem środowiskowym mieszkańców i będzie niebezpieczne dla dalszego wydobycia soli, które jest naszym podstawowym działaniem.
7: I pracowników
1: oczywiście, trasy turystycznej, soli spożywczej, paszowej. Wszystkie te gałęzie chcemy zachować.
2: A ten czas chcemy wykorzystać właśnie na doinformowanie społeczeństwa, otoczenia. Dużo dezinformacji, ludzie są naprawdę pogubieni. No i dlatego idziemy, gdzie pozostałe błędy popełniają. Tylko powiem szczerze, nie my ten błąd popełniliśmy. KIF został udostępniony do nieformalnych konsultacji osobom postronnych, nie z listy, do której powinien być skierowany.
4: I jakie inne możliwości zapełnienia wyrobisk rozpatruje kopalnia soli w Kłodawie? O to zapytaliśmy prezesa spółki Andrzeja Sadowskiego. Zapytaliśmy również o boomie na sól kłodawską i z czego to wynika.
8: Chodzi o likwidacja tych pustych przestrzeni docelowa, czyli podsadzenie, czyli wypełnienie, żeby te pustych przestrzeni nie przybywało, tylko żeby w jakiś sposób je minimalizować. No niestety, kopalnia od kilkunastu lat próbowała ten temat podjąć. Również przez świat nauki, różne opracowania powstały. Natomiast no, do tej pory nam się nie udał ten proces, a nowa koncesja, która funkcjonuje od 2019 roku, wręcz narzuca nam, że powinniśmy dalej ten temat zastanowić się, bo do 2052 roku, dopóki obowiązuje koncesja, tych pustek będzie ponad 30 milionów. To jest olbrzymia przestrzeń na dole, która zgodnie z prawem górniczym i tak musi być zlikwidowana, czytaj, podsadzona. No bo oczywiście, bo dzisiaj mrzonką jest, że ktoś powie, przecież można zalać wodą. No nie, jakbyśmy zalali słodką wodą, to Kłodawy nie ma, bo się sól rozpuścił, te filary, które wspierają dzisiaj tą pustkę i cała Kłodawa jest na przykład 100 metrów niżej, także tu nie ma takiej opcji, że zaleje się to wodą. Jeżeli chcąc być nasyconą solanką, zrobić specjalne instalacje przy kopalni, sprowadzić rociągami wodę z Warty, to jest 20 parę kilometrów, trzeba naprawdę olbrzymie 7 milionów ton soli sprowadzić, tej wody dużej ilości, czyli kolejne to są miliardy złotych na taką likwidację. A jeżeli by nam się w tym czasie udało zmniejszyć tą ilość pustek, to po tym 2,52 zostawimy naszym kolejnym pokoleniom na pewno mniejszy problem z tą likwidacją. Jeżeli nie zostaną zapełnione na dzisiaj, ta kopalnia jest kopalnią bezpieczną, bo ona, jak była budowana, naprawdę współczynnik bezpieczeństwa był bardzo wysoko postawiony. Są bardzo grube filary bezpieczeństwa, filary bezpieczeństwa, filary międzykomorowe. I my od kilkudziesięciu lat oczywiście cały czas monitorujemy dół, robimy badania konwergencji, czyli zaciskanie wyrobisk. Na dzisiaj nie widzimy jakichś istotnych zaciskań, ale to jest dzisiaj, kiedy jest 20 milionów. A za 20 lat może ten proces może nastąpić gdzieś, bo powiedzmy te naprężenia mogą się zwiększyć i mogą te osiadania być większe. Wtedy będzie problem dla kopalni. Dzisiaj, jeżeli taki stan się utrzyma, to ta kopalnia może stać setki czy tysiące lat. Ta pusta przestrzeń i się nic nie będzie działo. No oby tak było. O polityce nie chciałbym się wypowiadać, bo pewnie też tutaj jest polityka. Natomiast mnie bardziej interesuje ta nasza lokalna strona. Załoga patrzy tak z niedowierzaniem, troszkę ze smutkiem, że społeczeństwo tak się praktycznie odwróciło od nas, jako tutaj pracowników kopalni, bo to nie tylko mnie. Cała załoga tym tematem zainteresowana. Po wszystkim zależy. W załodze może bardziej na tej części przychodowej, najbardziej na tej części odnośnie bezpieczeństwa. Dlatego mówię, patrzymy ze smutkiem i analizujemy, co możemy zrobić inaczej i w którym kierunku iść, żeby na przyszłość ta sytuacja się nie powtórzyła. A teraz, żeby odzyskać zaufanie społeczeństwa, że nie chcieliśmy nic zrobić przeciwko nim, że to, co robiliśmy, to jest dla nich, dla miejsc pracy, dla całego tutaj otoczenia i środowiska. To są wszystko oczywiście na gorąco, to jest wszystko temat ostatnich dni. My w tej chwili jeszcze mamy zgłoszenie, mamy potwierdzenie z tych dwóch instytucji, o których mówiliśmy, czyli Państwowego Instytutu Geologicznego i AGH, że przyjmują do wykonania. Prawdopodobnie będą trwały około pół roku, no to taki gdzieś proces trwa. To na pewno, oczywiście najpierw sami się z nimi zapoznamy, a na pewno później udostępnimy i nie do burmistrza, tylko zaczniemy chyba jednak od społeczeństwa.
4: Panie prezesie, a dlaczego na przykład od samego początku wiadomo było, że śmieci wywołują zawsze bardzo silną reakcję w społeczeństwie? Wspomniał pan podczas wcześniejszej rozmowy, że rozważaliście możliwość tych magazynów energii, żeby tam zainstalować, czy też jakichś innych alternatywnych pomysłów. Dlaczego od razu na przykład nie wzięliście tego pod uwagę? Czy śmieci są bardziej opłacalne, przynoszą większy zysk?
8: To znaczy tak, te tematy, co pani teraz powiedziała, są w trakcie. My w tej chwili jesteśmy w trakcie, bo to nie trwa też tydzień, miesiąc, to są trudne tematy. W Polsce nie były takie procedowane rzeczy. To wzorce są w Anglii na przykład, jakie archiwa, jak co, ale akurat oni są na tym etapie, że zaczynają mieć problem z ilością archiwów i tu jest dobry kierunek. Magazyn energii, bardziej przyszłość, bo to jest trudny temat. Jeszcze wiemy, że te magazyny energii na powierzchni są i tak dalej, niezbyt dobrze zlokalizowane, więc tutaj jest, ale rozważamy. Natomiast również poruszaliśmy takie tematy, jak na przykład serwerownie. Się okazuje, że ta ilość ciepła, które generują, mogą być duże trudności. A z kolei chciałbym od razu powiedzieć, że takie różne właśnie pomysły się pojawiają w otoczeniu, że teraz każdy nam chce doradzić. Zróbcie sanatorium, zróbcie par rozgrywki. To jest zakład czynny górniczy ze swoimi górniczymi zagrożeniami. Pewnych rzeczy nie da się tam zrobić. Natomiast musimy wiedzieć, to co pani powiedziała, te tematy, o których rozważamy, to tylko będzie ewentualnie strona przychodowa i dająca miejsca pracy zatrudnienie. To nie będzie dalej wypełnianie tych pustek. I to o tym aspekcie bezpieczeństwa jednak musimy cały czas pamiętać, to nas nie zwalnia z tego tematu. A ten temat składowania, gdyby on szedł bez protestów nawet, to jest proces kilkuletni. Z protestami to może być kilkudziesięciu nawet letni. Kopalnia jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej. Dzisiaj ma kilkanaście milionów narastająco zysku. W tym roku, na koniec roku będzie to 20 kilka milionów zysku, czyli będzie wynik porównywalny z tymi przytaczanymi latami 2020-2023. Przy EBITDzie ponad 45 milionów, a jednocześnie cały czas bardzo duże nakłady na inwestycje i remonty są realizowane.
4: Sklepy zostały zasypane z zamówieniami, jeżeli chodzi o sól kłodawską. Te wszystkie plany, ewentualne zmiany wywołały pewien niepokój wśród klientów.
9: Oczywiście zablokowało to nasze możliwości sprzedaży przez sklep internetowy. Janusz Kołodziejski, dyrektor do spraw sprzedaży i marketingu. Natomiast chciałem uspokoić klientów, że kopalnia cały czas pracuje, będzie produkowała sól spożywczą. Nie należy ulegać emocjom, dlatego że na pewno to sytuacja w najbliższych dniach zostanie rozładowana. Nasze moce produkcyjne nie zmieniają się, w związku z tym nie ma potrzeby kupowania soli na zapas.
10: Ja chcę tylko dodać, że jak najbardziej spełniamy wszelkie oczekiwania klientów. Tomasz Krokos, członek zarządu wybrany przez pracowników. I staramy się, żeby każdy klient był zadowolony, natomiast prosimy klientów o wyrozumiałość. Każde zamówienie będzie zrealizowane, tylko prosimy tutaj o cierpliwość, ponieważ pracownicy, którzy przy tym pracują, mają kilkaset więcej procent do wykonania. I za to dziękujemy każdemu klientowi, który docenił naszą sól kłodawską i chce z niej korzystać.
4: Myśleli właśnie pewnie klienci, że kopalnia ma jakieś kłopoty i w związku z tym chcieli pomagać i ratować w ten sposób.
9: Pamiętacie Państwo, jak było w sytuacji, gdy wybuchła pandemia? W sklepach znikło wszystko, łącznie z papierem toaletowym. To jest podobna sytuacja. My cały czas produkujemy, będziemy rozwijać produkcję soli spożywczej, także nie należy się obawiać, że to tu coś złego tu nastąpi. Natomiast zostały zatkane kanały sprzedaży, zwłaszcza internetowej, bo jeżeli wchodzi do nas 1500 zamówień, a możemy zrealizować 300 do 400, to ta kolejka będzie się wydłużała. Już mamy negatywne informacje, że powinniśmy wcześniej wysyłać, bo już pieniądze zostały przekazane na zakup soli, ale no niestety jest kolejka, która to ogranicza, także sami Państwo stwarzacie problemy, nie ma potrzeby panikować.
10: Natomiast do tego pracujemy w weekendy dodatkowo, żeby podołać zapotrzebowaniu i chęci klientom, żeby otrzymali te produkty do swoich domów na miejscu.
4: No tak się składa, że teraz akurat czas przetworów i podejrzewam, że ta sól jest jak najbardziej wskazana do tego.
10: Z tego co kojarzę, już sezon ogórkowy się zakończył, więc ten czas przetworów raczej rozpoczyna się innych produktów niż tych związanych z solą.
4: Jak wy oceniacie, jak to będzie wyglądało dalej? Czy jesteście w stanie się uporać z tą liczbą zamówień? I może też poprosimy o jakąś liczbę danych dotyczących właśnie tych zamówień.
11: Przede wszystkim bardzo Państwu wszystkim kupującym dziękujemy za to, że troszczycie się o nas, o naszą przyszłość. Tomasz Rozik, zastępca dyrektora do spraw sprzedaży i marketingu. I doceniacie to, co dobre, to, co polskie, no jest nam niezmiernie miło. Aczkolwiek robienie zapasów w tej chwili w związku z tym szumem medialnym, nikomu niepotrzebnym, nie ma najmniejszego sensu. Kopalnia produkowała, produkuje i będzie produkować sól. Natomiast w tej chwili blokujecie Państwo kanały dystrybucji. Niestety, jeżeli wpływa naraz 7 tysięcy zamówień, a dziennie jesteśmy w stanie zrealizować 300-350, łatwo jest przeliczyć, ile zajmie to dni do, że tak powiem, zrealizowania tych zamówień. Nie ma naprawdę konieczności. Jeszcze raz proszę, żebyście zwolnili normalnie, zamawiajcie w normalny sposób, przeczekajcie boom.
4: A co takiego kryje w sobie ta sól kłodawska, że cieszy się tak dużym zainteresowaniem?
11: Przede wszystkim jest to sól naturalna. Sól kłodawska jest naturalną kopaliną, która nie podlega żadnym procesom chemicznym. Jedyne procesy to procesy fizyczne, czyli urabianie złoża, kruszenie, mielenie, paczkowanie. Często dodawany jest jod, ale tego wymagają przepisy prawa. Natomiast nie do wszystkich soli. Państwo możecie sami decydować, czy chcecie sól jodowaną, czy niejodowaną. Przede wszystkim nie zawiera żadnych substancji przeciwzbrylających. I to jest nasz plus. Oczywiście przychody w sklepie internetowym wzrosły, aczkolwiek one w całości przychodów kopalni soli Kłodawa stanowią niewielki procent. Jest to naprawdę znacznie poniżej 1%. Więc nie jest to jakiś, nie wiadomo jaki przychód. Natomiast oczywiście każda złotówka dla nas się liczy, a przede wszystkim liczy się dla nas to, że ta świadomość znacznie wzrosła. I naprawdę za to bardzo dziękujemy. My generalnie sprzedajemy 60-70% soli drogowej. Sól spożywcza stanowi około 2% całości, z czego ogromną większość, czyli około 12 do 15 tysięcy ton, to obecność nasza w sieciach handlowych, w hurtowniach i innych tego typu punktach. Natomiast sprzedaż internetowa jest to ten kanał, który gwarantuje dostęp każdemu do naszej soli. Może ją zdobyć, nie ma problemów z jej dostarczeniem. W tej chwili dystrybucja za pomocą sklepu internetowego odbywa się tylko na terenie kraju. Natomiast świat ma troszeczkę inne trendy, preferują sól czystą, białą, ważoną. Niestety sól kamienna była postrzegana jako ta dla konserwantów, co nie jest prawdą. Równie dobrze możemy ją stosować jako codzienną sól spożywczą. Nikt z nas, kłodawian, nie stosuje nic innego. Nawet będąc w restauracji, patrzymy, co sypiemy.
4: Na koniec wizyty w kopalni dziennikarze mogli zobaczyć, jak wygląda produkcja soli. Zarejestrowaliśmy dla Was jej przebieg. Posłuchajcie.
12: Produkujemy tak gdzieś takich 5 podstawowych asortymentów. Rafał Rzeźnik, kierownik działu przeróbki mechanicznej. Lizawek solnych, czyli sól bez żadnych dodatków. Lizal M, czyli zmieszanie siarczanu kobaltu, siarczany miedzi. Lizal SE, a także produkujemy lizawki dla zwierząt i dla koni. To jest taki podstawowy asortyment, który w tym momencie jest produkowany u nas w kopalni. Sól drogowa jest chyba najbardziej prosta, jeśli chodzi o sam proces technologiczny, bo on polega tylko na sortowaniu, mieleniu, kruszeniu surowca, który wychodzi z dołu na powierzchnię. nie podlega żadnemu konfekcjonowaniu, czyli to jest taki produkt, który najprościej się produkuje. Jest on bezpośrednio wysyłany przenośnikami taśmowymi do magazynów soli luzem, a tam następuje załadunek samochodów, ciągników siodłowych z naczepami.
4: Znajdujemy się w tej chwili na hali produkcyjnej soli spożywczej z kolei. Widzimy, że tutaj zbyt dużo nie zostało w magazynie tej soli.
12: W tym momencie znajdujemy się na hali produkcyjnej, do magazynu zaproszę za chwilę. Także wszystko pokażemy.
4: Dobrze, czyli te tutaj paczuszki, bo wiemy, że tej soli cały czas w tej chwili brakuje, bo cieszy się dużym zainteresowaniem. To, co znajduje się tutaj, to nie wszystko, prawda? Ale widzimy, że tutaj naprawdę wszystko dzieje się za pomocą robotów.
12: Tak, wszystko, proces cały jest automatyzowany od momentu zasypania soli do maszyny, poprzez formowanie opakowania od folii z taśmy. Robi się dolny zgrzew, zasypuje się z surowcem, robi się górny zgrzew i wtedy paczka gotowa wychodzi z maszyny, prześwietlana jest przez metal detektor i dodatkowo ważona. Jeżeli by nie spełniała parametrów, odrzucana jest poza proces pakowania. Następnie paczki pojedyncze kierowane są do pieca, gdzie są grupowane na 10 opakowania zbiorcze 10-kilogramowe. Te opakowania zbiorcze 10-kilogramowe transportowane są przenośnikami taśmowymi na stanowiska pakowania, które wykonuje robot przemysłowy. Robot przemysłowy układa gotowe pakiety na paletę. Na samym końcu procesu paleta jest owijana streczem maszynowym i wtedy jest gotowa do odbioru przez operatora wózka widłowego, który odwozi towar do magazynu składowania.
4: A teraz znajdujemy się właściwie chyba przy jednym z takich, moim zdaniem, najbardziej spektakularnych miejsc tutaj, przy pryzmie soli, tak? Tutaj rzeczywiście możemy się poczuć trochę, jakby tutaj zima panowała, warunki są niesamowite.
12: No tak, wynika to z cyklu produkcyjnego, gdzie sól grawitacyjnie opuszczana jest, spada właściwie z około tam 12 metrów na posadzkę magazynu, stąd ta chmura pyłu się tutaj wzięła. Jest to sól drogowa, przeznaczona właśnie na drogi w utrzymaniu dróg zimą. Pojemność magazynu około 25 tysięcy ton, czyli to jest właściwie co do wielkości drugi magazyn w naszej firmie.
4: Jeden chyba z najnowszych tutaj, prawda?
12: Wybudowany został w 2019 roku. Tak, to jest najnowszy magazyn soli luzem.
4: Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda produkcja soli w Kłodawie, zajrzyjcie też na naszą stronę SK2 Konin. Tam mamy dla Was ciekawą galerię zdjęć. A teraz zmieniamy temat. Do końca tego roku ma zakończyć się budowa ośrodka Osada Janaszkowo w Wąsoszach. To centrum wsparcia i rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami. W budowanym ośrodku wmurowano uroczyście kapsułę czasu. O szczegółach opowie Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezeska Fundacji Podaj Dalej.
13: Ja wierzę, że pędząca technologia bardzo wiele rzeczy zastąpi, usprawni, być może wyleczy wielu chorób, ale nigdy nie zastąpi człowieka. I to są takie wartości, które chcemy zostawić po prostu ludziom. To jest takie nasze marzenie naszych podopiecznych, które się tu ziszcza, które się realizuje, którego jesteśmy my świadkami, ale które ma właśnie takie bardzo ważne przesłanie. Właśnie to, że tutaj wielu ludzi zacznie takie swoje nowe, niezależne, godne życie. I wierzymy, że za te 50 lat, może dłużej, że to też będzie dla ludzi ważne. Niezależnie od tego, jak będą żyć, jak będą się komunikować, to myślę, że ta godność człowieka to jest coś, co jest najważniejsze i o co musimy dbać. Kończymy budowę, do końca roku będzie wszystko gotowe, oddane, zrealizowane i w trakcie pewnie końcowego rozliczania. To jest 12 mieszkań wspomaganych dla osób z najcięższą niepełnosprawnością z całej Polski. Tutaj pierwszeństwo do tego mieszkania będą miały osoby po urazach rdzenia, które nie są w stanie samodzielnie żyć, a nie mają na przykład w rodzinie takiego wsparcia. To jest taka trochę alternatywa dla takich dużych instytucji typu Dom Pomocy Społecznej, bo tutaj będzie tych mieszkań tylko 12. One będą bardzo nowoczesne, będą też wspomagane sztuczną inteligencją, nowymi technologiami, żeby osoba, która tu mieszka, mogła jak najwięcej rzeczy wykonywać sama. Oczywiście będzie wsparcie asystentów i specjalistów, ale w takim zakresie, w jakim każda osoba będzie potrzebować. A druga część to mieszkania treningowe, czyli takie przejściowe, bo te wspomagane są na długoterminowy tutaj pobyt, a mieszkania treningowe to są takie właśnie bardziej rotacyjne, bo tutaj na kilkanaście tygodni przyjeżdżają osoby, uczą się samodzielności, uczą się takiej niezależności w życiu i wracają do swoich domów, do swojego środowiska. I zagospodarujemy teren, ten najbliższy wokół budynku, tak żeby w przyszłym roku zadbać też o park, o to trochę dalsze otoczenie, bo tutaj wiadomo, że po budowie, przed przede wszystkim to, co tutaj zostało jako plac budowy zagarnięte, a w dalszej kolejności musimy zadbać o to, żeby było dojście do jeziora, żeby do końca wyremontować pomost. No, robimy to, co zadeklarowaliśmy, krok po kroczku to się dzieje. Dofinansowanie jest z PFRON-u w ramach projektu Samodzielność, Aktywność, Mobilność oraz z projektu Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Ogromne wsparcie, ponieważ no, to jest inwestycja naprawdę przeogromna, jak na możliwości organizacji pozarządowej. To jest około już 20 milionów złotych, bo ta wartość przetargowa jest przekroczona, ponieważ bardzo dużo było prac dodatkowych, bo to jest to stary budynek, który niestety nas zaskakuje na każdym kroku. Także ogromna, ogromna inwestycja i cieszymy się, że jesteśmy już na takim etapie, że no wszystko musi się udać. Nie ma innej opcji. W kapsule napisaliśmy wspólnie taki list i z podopiecznymi, ze współpracownikami, z wolontariuszami o tym, co jest dla nas ważne. Ale tam było właśnie dużo o wartościach, może mniej o tym, co nam się udało w ogóle zrealizować przez ten czas, ale chcieliśmy to zaakcentować. Jest nasz hymn Podaj Dalej. Są aktualne takie ulotki, jako taka ciekawostka, no bo to papierowe formy pewnie nie dotrwają. Są zdjęcia właśnie, jak to było, jak jest teraz, jak chcemy, żeby wyglądało. Jest rzeźba od naszego przyjaciela Henia Jankowskiego, ludowego rzeźbiarza. Jest okolicznościowa kolekcjonerska moneta, jako taki też znak czegoś, czego za chwilę nie będzie przy takim pędzie do obrotu, tylko bezgotówkowego. Są takie drobne gadżety, które świadczą o tym, że współtworzyliśmy spółdzielnię socjalną Blues Hostel, czy współpracujemy z Mustangami, koszykarzami. Takich sporo takich akcentów, które chcielibyśmy, żeby w jakiś sposób tam zaistniały. Kamyczek z namalowaną kamienicą 3 maja w Koninie, gdzie pierwsze mieszkania treningowe się mieszczą, także no takie rzeczy, lisek i bisek, taki ważny dla nas też, bohater bajek dla dzieci, no bardzo jesteśmy ciekawi, jak ktoś to kiedyś otworzy, co w ogóle tam się zachowa i w jakim stanie i co będzie ważne w ogóle dla przyszłych pokoleń. Wmurowujemy to właśnie tutaj na tarasie, to jest takie ostatnie miejsce, gdzie jeszcze beton lejemy, więc tutaj wmurowujemy, będzie tabliczka z informacją, w którym miejscu, co jest wmurowane i kiedy można to jakimś kilofem z tej ściany wydobyć. Za 50 lat wpisaliśmy, żeby nie wcześniej niż w roku 2076 dobrać się do tej naszej kapsuły.
14: Jesteśmy w osadzie Janaszkowo. Monika Kurek, koordynatorka osady Janaszkowo, gdzie kończymy, właściwie jesteśmy na etapie prac wykończeniowych. Powstają tutaj mieszkania wspomagane dla 12 osób. Dla osób, które są z najcięższym rodzajem niepełnosprawności, zazwyczaj po urazie rdzenia kręgowego, po wypadkach. To są mieszkania dożywotnie, w których będą tutaj mieszkać i integrować się ze społecznością, bo taki jest cel tych mieszkań, że tutaj osoby mieszkające nie będą się zatrzymywały i zamykały w swoich czterech ścianach, tylko będą próbowały stworzyć społeczność w tym wielkim domu. Drugi segment budynku B, który zawiera w sobie mieszkania treningowe, czyli to jest taki klasyczny przykład mieszkań treningowych, gdzie osoby zazwyczaj właśnie po wypadkach przyjeżdżają na treningi samodzielności przez około 3-4 miesiące, zależy od turnusu. W przyziemiu znajduje się centrum rehabilitacji, które już od kilku lat funkcjonuje, gdzie mamy czynną, aktywną fizjoterapię, rehabilitację, siłownię, treningi w parku samodzielności, czyli pokonywanie przeszkód, świetlice dla dzieci z niepełnosprawnością i gabinet dla neurologopedy. Termin realizacji jest grudzień 2026. Jesteśmy na etapie wykończenia. Słychać echo, czuć farbę, więc to jest ten najlepszy etap, kiedy właśnie próbujemy realizować kolory wykończenia mebli. To jest najpiękniejszy etap, jaki może być. Chciałabym teraz wzbudzić wyobraźnię naszych słuchaczy i troszkę opowiedzieć, jak wygląda ten budynek mieszkań wspomaganych. Przejdźmy może do salonu, w którym znajdują się stół i wielka kanapa. Są w tym budynku 4 takie salony, w których mieszkańcy będą mogli się spotykać, na przykład wspólnie oglądać mecz.
15: Inwestycja ta powstaje dzięki dofinansowaniu z PFRON-u i unijnego wsparcia z Funduszu Transformacji. Jej koszt to około 20 milionów złotych.

0: SK2.
1: Kiedy noc spłoszy dzień, zmieni imię swe, już czas.

jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

0: SK2 Konin.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.